0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Minister zdrowia rozmawiała z lekarzami o propozycjach reform. Rząd nie wyklucza powrotu do obniżek cen paliw na stacjach, a wolontariusze w Warszawie szykują się do zbierania podpisów za odwołaniem prezydenta. Paulina Nawrocka. Dokładnie tydzień ma Ministerstwo Zdrowia do kolejnego spotkania z lekarzami i pielęgniarkami w sprawie reform. Wczoraj Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Ministerstwo proponuje wprowadzenie płacy maksymalnej dla lekarzy, przywiązanie ich do konkretnych placówek zatrudnieniem na przynajmniej pół etatu i doprecyzowanie umów, które medycy mogą zawierać ze szpitalami. O czym więcej? Tomasz Węska.
2: Po spotkaniu zarówno prezes Jankowski, jak i minister Sobierańska-Grenda wypowiadali się w tonie łagodzącym powstałe napięcie. Szefowa resortu zdrowia podkreśla, że rozmowa była konstruktywna.
3: Czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca, to nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
2: Prezes Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski mówił po spotkaniu o lekkim rozczarowaniu, ale deklarował.
4: Rozmawialiśmy również o patologiach, które trawią system ochrony zdrowia i tu zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą zostać zlikwidowane. Zgodziliśmy się, że pewna sprawiedliwość w systemie musi zaistnieć. Ministerstwo przedstawiło już pewne dokonkretyzowane propozycje, ale wymagają one jeszcze korekty.
2: Najbliższa okazja do korekt i doprecyzowań na kolejnym spotkaniu 16 lipca.
1: W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do 7 zł. Rząd wycofał się z pakietu obniżek w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale to porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
5: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej, to sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
1: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85, a za olej 6,99. W ostatni tydzień lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy akcji referendalnej chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów, mówi Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej.
6: Jesteśmy przygotowani na to, że będzie istotny odsetek podpisów w jakiś sposób zakwestionowany. W związku z tym nie celujemy w zebranie 132 tysięcy podpisów, tylko w znacznie większą ilość. Co najmniej 150 tysięcy, a pewnie nawet i więcej.
1: Jeżeli wszystkie formalności zostałyby spełnione, referendum mogłoby się odbyć na początku grudnia. Lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. W Palm Beach istnieje już bulwar Trumpa, a marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne typu Trump.
7: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Minęła godzina 6, więc po raz ostatni w tym tygodniu czas rozbudzić co po niektórych. Łukasz Michtal po tej stronie do godziny 11. Nasz poranek w rytmie najlepszych hitów, a na początek dnia też kilka słów o pogodzie się przyda, chociaż w kolejnym dniu tegoż tygodnia poszukujemy lata, bo jeśli chodzi o temperatury, to dzisiaj raczej te jesienne, aniżeli letnie. Do 21 stopni Celsjusza pokażą termometry z Krosna, Jasłak, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa. Do tego jeszcze deszcz nam się też pojawi. Mocniejsze porywy wiatru do 50 km na godzinę z zachodu i biometr, który jest niekorzystny. Ciśnienie 1011 hektopaskali. Na termika ciepła i mokra.
8: Reklama. Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
14: Trendy start w Trendy Radio.

To Trend Radio i poranek w rytmie najlepszych hitów na wakacje i nie tylko, ale wczesnym rankiem też warto przypomnieć sobie o wybranych datach z historii naszego pięknego kraju. Co wydarzyło się 10 lipca, o tym właśnie teraz. W roku 1530 cesarz Karol V Habsburg zatwierdził herb Wrocławia. 1737 we Wschowie podpisano konkordat ze Stolicą Apostolską. 1877 rok we Wrocławiu uruchomiono tramwaj konny. 1992 Hanna Suchocka została pierwszą kobietą premierem RP. W roku 2008 na Politechnice Wrocławskiej uruchomiono polski superkomputer o nazwie Nowa.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Ryglice otrzymała dofinansowanie w wysokości 754 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej ulicy Łokietka na trzech odcinkach w Ryglicach. Przebudowa ulicy Łokietka usprawni komunikację lokalną, poprawi komfort codziennego przemieszczania się mieszkańców, a także ułatwi między innymi dojazd do posesji. Inwestycja przyczyni się również do podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury drogowej, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
2: I to będzie blisko 3 km nowej nakładki asfaltowej, łącznie z poszerzeniem o 60 cm jezdni. Ta jezdnia była wąska, tak? Bardzo potrzebna droga, droga zniszczona i myślę, że mieszkańcom będzie służyła wiele, wiele lat. W tej chwili przygotowujemy przetarg. W tym roku jeszcze rozstrzygniemy przetarg. Wiemy, że te przetargi trwają czasem i nawet rok, bo jak się firmy odwołują do KIO w Warszawie, do sądu, bo przedsiębiorcy się biją o inwestycje, to różnie to bywa. Najkrócej to jest 2 miesiące, tak? W związku z tym w tym roku prawdopodobnie nie zdążymy wykonać. Damy czas na wykonanie tej drogi do końca maja przyszłego roku.
1: Całkowita wartość inwestycji opiewa na ponad 1,5 miliona złotych. Mieszkańcy gminy Jasło mogą już korzystać z dwóch nowoczesnych i bezpiecznych placów zabaw, które powstały w ramach projektu Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie gminy Jasło. Jednym z nich jest plac zabaw w Kowalowach. W ramach zadania wykonano przygotowanie terenu oraz bezpieczną nawierzchnię o powierzchni ponad 157 metrów kwadratowych. Zamontowano zestaw zabawkowy. Dodatkowo plac wyposażono w dwie ławki. Wartość całkowita inwestycji to ponad 78 tysięcy złotych. Kolejny plac zabaw powstał przy szkole podstawowej w Warzycach. W ramach tej inwestycji wykonano przygotowanie terenu oraz bezpieczną nawierzchnię o powierzchni ponad 166 metrów kwadratowych. Plac został wyposażony w dwa zestawy zabawowe, dwa bujaki, zestaw sprawnościowy, tablicę do rysowania, tablicę edukacyjną, a także tablicę regulaminową i kosz na śmieci. Wartość całkowita inwestycji to ponad 120 tysięcy złotych. Dofinansowanie zostało pozyskane za pośrednictwem lokalnej grupy działania Nowa Galicja. Na początku września z Tarnowa wyruszy retropociąg. Do sprzedaży trafią niedługo bilety na kursy zabytkowym parowozem. W tym roku retropociąg pojedzie z Tarnowa do Tuchowa, Żabna dwukrotnie i Bogoniowic-Ciężkowic. Wycieczki będą organizowane 5 i 6 września, czyli w sobotę i niedzielę. Zabytkowy pociąg wyruszy też z Nowego Sącza do Muszyny i Biecza, z Muszyny do Żegiestowa i Krynicy Zdroju oraz z Biecza do Gorlic. Te wycieczki odbędą się z kolei 26 i 27 września. Rezerwacja biletów na przejazdy zostanie uruchomiona 12 lipca o godzinie 18 na stronie kolejegalicyjskie.pl. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej. Dziś na stadionie OSIR w Gorlicach odbędzie się wakacyjny trening lekkoatletyczny organizowany przez Klub Sportowy Maraton Gorlice. Zajęcia mają charakter otwarty i są skierowane zarówno do osób już trenujących lekkoatletykę, jak i tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją sportową przygodę. W programie znalazły się konkurencje techniczne, między innymi rzut oszczepem, rzut dyskiem, pchnięcie kulą oraz skoki, a także trening ogólnorozwojowy dla najmłodszych i zadania biegowe dla młodzieży. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 14.30 i potrwają do 19.30. Organizatorzy zapraszają dzieci, młodzież oraz wszystkich miłośników aktywności fizycznej.
0: Reklama. Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
5: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: No dobra, tekst na pewno znacie, więc lecimy wszyscy razem.

0: Na dzień dobry też poleca się historyczne wspominki na antenie Trend Radia. Dzisiaj już troszeczkę słów padło o tym, co zdarzyło się w naszym kraju, a co działo się na świecie 10 lipca. Teraz wracamy do was właśnie. 1290 rok, 10 lipca Andrzej III został królem Węgier. 1770 papież Klemens XIV erygował diecezję Beja w Portugalii. 10 lipca 1938 roku amerykański pilot Howard Hughes okrążył Ziemię w rekordowym czasie 91 godzin. 10 lipca 1962 roku został wyniesiony na orbitę pierwszy aktywny satelita telekomunikacyjny Telstar 1. 1994 Aleksandr Łukaszenka został prezydentem Białorusi. Natomiast w roku 2013 Tatiana Turańska objęła urząd premiera Naddniestrza.
1: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trend Radio.

To Trendy Start w Trend Radio. Tuż przed weekendem, piątek, 10 dzień lipca. Co zdarzyło się w historii muzyki? 10 lipca 1949 roku urodził się Greg Kin, wokalista, gitarzysta i autor piosenek, założyciel i lider grupy The Greg Kin Band. W 1954 urodził się Neil Tennant, wokalista duetu Pet Shop Boys. 1970 urodził się Jason Orange, wokalista grupy Take That. W roku 1980 urodziła się Jessica Simpson, piosenkarka, a także aktorka. 10 lipca 2007 roku urodziła się Vicky Gabor, piosenkarka.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ceny paliwa znów szybko rosną. Rząd nie wyklucza kolejnej interwencji. Minister zdrowia zachowała stanowisko. Teraz prowadzi rozmowy o płacach. Ważna informacja dla wyjeżdżających do Włoch. Nadchodzi kolejna fala upałów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. A ceny idą w górę. Za diesla na dużej części stacji trzeba płacić ponad 7 zł. Za benzynę niemal 7 zł.
2: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o ceny benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
1: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6 do 8 groszy. Pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche. Kolejne spotkanie z lekarzami i pielęgniarkami zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Wczorajsze rozmowy szefowej resortu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej nie wyczerpały wszystkich tematów. Dotyczyły przede wszystkim kwestii płacowych, przejrzystości zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Na stole są też m.in. takie rozwiązania jak płaca maksymalna, przywiązanie lekarzy do konkretnych placówek, zatrudnieniem przynajmniej na pół etatu, czy ograniczenie ich czasu pracy. Obie strony podnosiły też m.in. konieczność doprecyzowania warunków zatrudniania specjalistów, tak żeby kontrakty, które w tej grupie stanowią 73%, przestały być już podstawową formą zatrudnienia. Zmienić mogą to 3 średnie krajowe dla lekarzy specjalistów, podkreśla prezes Łukasz Jankowski.
3: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu. Na umowy o pracę ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do takiego poziomu wynagrodzeń doprowadzić.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zgadza się, że trzeba uporządkować zakres umów na świadczenie usług dla szpitali.
4: Zgodziliśmy się co do tego, zaproponowałam również unormowanie zakresu umów B2B, czyli porządkujemy dalej system, więc spotkanie nie dotyczyło tylko górnego limitu wynagrodzeń, ale przejrzystości, jawności i tego uporządkowania również prawnego.
1: Strony ponownie mają usiąść do rozmów w przyszły czwartek. Modlitwą za zmarłych zostanie dziś uczczona w Jedwabnem 85. rocznica mordu Żydów w tej miejscowości. Według IPN mordu dokonali polscy sąsiedzi Żydów z inspiracji Niemców. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska organizują w Jedwabnem swoje spotkania. To był fałszywy alarm. Co prawda stacje sejsmiczne w Czechach zarejestrowały wczoraj słaby wstrząs, ale nie tak spektakularny, jak to określały pierwsze doniesienia pochodzące z niemieckiego ośrodka GFZ, które wskazywały na znacznie silniejsze wstrząsy. Mógł być to błąd. Ostatecznie zarejestrowano siłę trzęsienia o magnitudzie 1,8, a zwykle takie wstrząsy są niewyczuwalne przez większość ludzi. Do Włoch nadchodzi tego lata kolejna fala upałów z temperaturami sięgającymi 45 stopni Celsjusza. Według meteorologów ekstremalna pogoda potrwa co najmniej do 20 lipca. Już w ten weekend z powodu mas gorącego powietrza z NATO Afryki upalnie będzie na południu Włoch, w niektórych częściach Sardynii do 43 stopni, a w Toskanii i Apulii do 40.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Francja pierwszym półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0. Przeważali przez cały mecz, ale w pierwszej połowie brakowało skuteczności, a Kylian Mbappé nie wykorzystał rzutu karnego. Kapitan Francuzów strzelił swojego 8. gola na turnieju w 60. minucie, a 6 minut później wynik ustalił Ousmane Dembélé. Mój zespół pokazał dojrzałość, mówi trener Didier Deschamps. Jestem niesamowicie dumny z awansu do trzeciego półfinału z rzędu, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co działo się w pierwszej połowie z tym obronionym karnym i trzema sytuacjami. Zabrakło nam chłodnej głowy, ale to nie zasiało żadnych wątpliwości w głowach moich piłkarzy, a już tym bardziej w głowie Kyliana. Rywalem Francji w półfinale będzie Hiszpania albo Belgia. Ten mecz dziś o 21:00. Dwie czeskie tenisistki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa, zagrają w finale Wimbledonu. To pierwsza taka sytuacja w historii wielkoszymowego turnieju w Londynie. Obie w półfinale pokonały bardzo silne rywalki, o czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
2: Mecz Karoliny Muchowej z Coco Gauff to był najlepszy mecz tegorocznego Wimbledonu, jeżeli chodzi o turniej kobiet. No i to był mecz, który zakończył się po 2 godzinach i 35 minutach wynikiem 6-2, 1-6, 7-6. W tym super tiebreaku Gauff miała piłkę meczową, ale zamiast zaatakować z połowy kortu, próbowała grać nieudanego dropshota. Dla Muchowej to będzie drugi finał wielkoszlemowy, bo przecież była w finale pamiętnym dla nas Rolanda Garrosa 2023 roku, gdy przegrała z Igą Świątek. Natomiast druga finalistka, Linda Noskowa, wygrała z Martą Kostiuk 6-4, 6-4. No i dla Kostiuk to była dopiero druga w tym sezonie porażka. Znów w półfinale, podobnie jak w przypadku Rolanda Garrosa.
1: A dziś półfinały męskiego turnieju. Najpierw grający z dziką kartą Brytyjczyk Artur Ferry zagra z Aleksandrem Zwieriewem, a potem Nowak Dżokowicz z Janikiem Sinnerem. Tadej Pogaczar wygrał po samotnej ucieczce 6. etap kolarskiego wyścigu Tour de France i ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Pogaczar, który był najszybszy również na 3. etapie, zaczął uciekać 40 km przed metą na podjeździe na Col du Tourmalet. Drugie miejsce ze stratą ponad 2,5 minuty zajął główny rywal Słoweńca do triumfu w Wielkiej Pętli, Duńczyk Jonas Vingegaard.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W ciągu najbliższych godzin zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce delikatne opady deszczu, a temperatury na zaokiennych termometrach sięgną 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie 1011 hektopaskali, termika zapowiada się ciepła i mokra, a wiatr z zachodu do 50 km na godzinę powieje nam.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy i goście, serdecznie zapraszam Państwa na Dni Nowego Żmigrodu, które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 12 lipca, na Stadionie Sportowym w Nowym Żmigrodzie. W programie znajdą się animacje i atrakcje dla dzieci, występ zespołu wokalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury, koncert Krawczyk Show oraz koncert Gwiazdy Wieczoru Dawida Kwiatkowskiego. Ostatnim punktem imprezy będzie wspólna zabawa z Trendy Radiem. Bądźcie Państwo z nami. Spędźmy ten dzień razem, w dobrej, miłej atmosferze, w sercu naszej gminy. Do zobaczenia w Nowym Żmigrodzie. Wójt gminy Nowy Żmigród, Grzegorz Bara.
6: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
7: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Reklama.
4: Trendy start w Trendy Radio.

Minęła siódma, dzień dobry w ten piątek, 10 lipca. Łukasz Michtal tuż przed weekendem z porcją mega fajnych hitów. Zapraszam do dalszego słuchania naszego radiowego poranka. To z nami można już łapać ten piątek w pracy, w domu, na wakacjach, gdziekolwiek jesteście, tam was serdecznie pozdrawiamy. To też kolejna godzina, kiedy sprawdzimy wam, co kryje się w naszym radiowym kalendarzu. Wyjedziemy na drogi regionu, ale też dostarczymy wam cennych informacji, jak ten region żyje w te wakacje 2026 roku. Bądźcie z nami, tutaj Trend Radio, tutaj poranek Trendy Start.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj!
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
7: Gmina Skołyszyn i Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zapraszają na największe wydarzenie tego lata. Już w sobotę 11 lipca wracają legendarne prozioki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o Wasze podniebienia, serwujące tradycyjne prozioki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na Was lokalne talenty, folkowe brzmienia zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20.30 Gwiazda Wieczoru, zespół Phil na żywo. Noc kończymy dyskoteką z Trend Radio i DJ-em M. Lukasem. 11 lipca. Stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
0: Reklama.
8: Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
9: Czas oczywiście standardowo zerknąć do kalendarza. 10 dzień lipca. Mamy piątek, 191 dzień roku. Miłe, ciepłe, serdeczne i jak najpiękniejsze życzenia. Dzisiaj od całej radiowej ekipy pędzą w stronę Amelii, Filipa, Almy, Aleksandra, Daniela i także Samsona. Dzisiaj, moi kochani, gdybyście zapomnieli, to wasze imię. A dzisiaj też świętujemy Dzień Nikoli Tesli, Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. Zestawienie niemalże idealne. 4:27 o tej porze wstało słońce, zachód ma być o 20:55, a cały dzień ma nam potrwać 16 godzin i 20 minut.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania nowego placu postojowego dla samochodów osobowych wybudowanego przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Inwestycja znacząco poprawi dostępność miejsc parkingowych dla pacjentów, odwiedzających oraz pracowników szpitala. Nowy parking oferuje 92 miejsca postojowe, w tym 7 wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Zastosowanie przepuszczalnej nawierzchni sklińca pozwala na naturalne odprowadzanie wód opadowych bezpośrednio do gruntu, dzięki czemu inwestycja wpisuje się w rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska. Wjazd na plac postojowy prowadzi z drogi wewnętrznej szpitala, natomiast wyjazd został zlokalizowany od strony ulicy Sroczyńskiego, co usprawnia organizację ruchu i zwiększa bezpieczeństwo użytkowników. Cały teren parkingu został obramowany krawężnikiem drogowym, a od strony zachodniej i północnej nasyp zabezpieczono trwałym murem oporowym. Wartość zakupionych materiałów wykorzystanych do realizacji inwestycji wyniosła ponad 200 tysięcy złotych. W Starostwie Powiatowym w Gorlicach podpisano kolejną umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu gorlickiego. Łączna wartość dotacji przeznaczonych przez powiat gorlicki na ochronę dziedzictwa kulturowego w 2026 roku wynosi prawie 80 tysięcy złotych. Beneficjentem podpisanej umowy jest parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Binarowej, która otrzymała dotację w wysokości 10 tysięcy złotych na konserwację stacji 5 i 6 Drogi Krzyżowej z XVIII wieku. Zakres zaplanowanych prac obejmuje kompleksową konserwację techniczną i estetyczną dwóch stacji Drogi Krzyżowej, obrazów olejnych na płótnie wraz z drewnianymi, polichromowanymi ramami, ponowny montaż obrazów w odrestaurowanych ramach. Szacunkowy koszt całego przedsięwzięcia wynosi ponad 25 tysięcy złotych. W najbliższych dniach podpisana zostanie również umowa z parafią rzymskokatolicką pod wezwaniem świętego Marcina biskupa w Łużnej, która otrzyma środki na renowację części kamiennego detalu architektonicznego kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Marcina biskupa.
2: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: W piątek 17 lipca nastąpi zmiana organizacji ruchu na tymczasowym rondzie u zbiegu Lwowskiej, Słonecznej i Orkana w Tarnowie. Jest to związane z kolejnym etapem rozbudowy tego odcinka ulicy. Zgodnie z informacją, od piątku przywrócona zostanie pełna kierunkowość na wlocie ulicy Orkana. Kierujący poruszający się od strony Woli Rzędzińskiej będą mogli pokonać skrzyżowanie również w relacji na wprost i w lewo. W rejonie wiaduktu kolejowego roboty prowadzone będą na środkowej części jezdni. Ruch na odcinku od ronda tymczasowego do ronda Zesłańców Sybiru zostanie utrzymany w dwóch kierunkach. Piesi będą mogli pokonać odcinek między rondami północną stroną ulicy Lwowskiej. Kierujących prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie do nowego tymczasowego oznakowania. Już jutro stadion sportowy w Skołyszynie stanie się sercem regionalnej rozrywki. Wszystko za sprawą corocznego święta Prozioki 2026 Dni Gminy Skołyszyn. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 występem zespołu ludowego Lisowianki, który wprowadzi uczestników w tradycyjny biesiadny klimat. Mówi Bogusław Kręcisz, wójt gminy Skołyszyn.
3: Już w najbliższą sobotę, 11 lipca, stadion sportowy w Skołyszynie zamieni się w strefę regionalnych smaków, zabawy i najlepszej muzyki. Na muzycznej scenie wystąpią młodzi lokalni artyści oraz zespoły Lisowianki, Chaosfera oraz Potok. Na godzinę 20:30 zaplanowaliśmy koncert z zespołu Phil z Piotrem Kupichą na czele, który zaśpiewa swoje największe hity. Oprócz koncertów na uczestników czekać będą stoiska gastronomiczne z regionalnymi przysmakami, przygotowanymi przez lokalne koła gospodyń, w tym oczywiście tytułowe prozioki. Przygotowaliśmy również mnóstwo atrakcji dla naszych najmłodszych. A więc do zobaczenia w Skołyszynie. Już w najbliższą sobotę serdecznie zapraszam na Prozioki 2026.
1: Od godziny 22 aż do 1 w nocy zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami.
0: Reklama.
4: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Sąsiedzie, alarm pomidorowy w MPM. Takich malinówek nie odkłada się na później. Pachną latem, smakują jak wakacje, a kosztują tylko 4 zł za kilogram. Na kanapkę pomidory, do obiadu pomidory. Prosto z solą, bo nie ma co kombinować, też pomidory. Pomidory malinowe w MPM, tylko 4 zł za kilo do soboty. MPM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: Piątkowy poranek, weekend nadjeżdża coraz szybciej, a jak wy jeździcie po drogach naszego regionu? Informacje dla kierowców przygotował Michał Sienicki i to on teraz przejmuje naszą radiową antenę.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Piątkową podróż rozpoczynamy w Gorlicach. Zwalniamy na ulicy Kościuszki oraz ulicy Parkowej przy skrzyżowaniu, troszkę wolniej też Mickiewicza i ulicą Legionów. Zatrzymuje nas na pewną chwilę skrzyżowanie Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Jeszcze bądźmy bardziej ostrożni na ulicy Lwowskiej 17 stycznia, jeżeli jedziemy w kierunku centrum. Noga z gazu na ulicy Piłsudskiego przy skrzyżowaniach oraz na ulicy Kazimierza Wielkiego Kościuszki, ulicy Szejnochy oraz na ulicy Mickiewicza. Przez Krosno jedziemy razem z taksi Krosno.
3: No dzisiejszego poranka na ulicach Krosna na obecną chwilę nie mamy poważniejszych utrudnień. Troszeczkę dłużej, gdzie uzbrojmy się w cierpliwość, to ulica Zrędzińska, Czajkowskiego, Lwowska, ulica Okrzei. Na pozostałych odcinkach dzisiaj ruch idzie w miarę na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy za informację. Sprawdźmy jeszcze, co dzieje się w Sanoku. Miejsca z nieco wolniejszym ruchem to okolica Ronda Beksińskiego, skrzyżowanie Bony z ulicą Przemyską i Lwowską. Troszeczkę wolniej na Kościuszki i Jagiellońskiej, ale nie są to duże utrudnienia.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż. Spędź wyjątkową niedzielę pełną wrażeń. 12 lipca przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowcu odbędzie się Dzień z Gminą. O 14 muzyczne spotkanie z dębowieckim powerbandem i przegląd kapel ludowych. O 18 mocną dawkę rockowej energii zapewni zespół Chaosfera, a o 19 usłyszymy międzypokoleniowe przeboje Lady Punk. O 21 scenę przejmie gwiazda wieczoru, niesamowita Cleo. Na koniec zapraszamy na szalone disco party pod gwiazdami. Dzień z Gminą Dębowiec, 12 lipca. Nie możecie tam zabraknąć.
1: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, dzisiaj 10 dzień lipca, to jest rocznica urodzin Nikoli Tesli i dzień też zapisany na kartach kalendarza. Ja tylko dodam, że ten ceniony naukowiec urodził się 10 lipca 1856 roku, a jego nazwisko nosi system prądu przemiennego, który dziś zasila niemal każdy budynek na świecie. Dzień Nikoli Tesli nie ma jednego globalnego organizatora. To rocznicowe upamiętnienie i żywe oddolnie w wielu krajach. No, na Chorwacji na przykład właśnie obchodzi się Narodowy Dzień Nikoli Tesli. Dzień Nauki, Technologii i Innowacji. A u nas, no powiem szczerze, troszeczkę inaczej, ale też bez prądu to ciężko by było coś zdziałać w tym temacie. A jak myślicie, o co chodzi? No, jeśli weekend nadchodzi, no to Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. Ale no, o tym to już mniej zdecydowanie będzie mowy.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Szef polskiej dyplomacji ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Bez przełomu.

0: po rozmowie prezydentów Polski i Ukrainy. Opcja all inclusive nie dla Polaków. Wolimy organizować wyjazdy na własną rękę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed rosyjskimi prowokacjami ostrzega szef polskiego MSZ-u.
1: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. Celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji.
0: Radosław Sikorski ostrzega, że w Polsce w najbliższych dniach możemy spodziewać się wzrostu osób podszywających się pod instytucje czy inne osoby, aby eskalować negatywne emocje między Polską a Ukrainą. Według brytyjskiej prasy Rosja może planować też zbrojne prowokacje na granicy z Polską lub państwami bałtyckimi. Ukraiński prezydent po spotkaniu z polską głową państwa określił spotkanie jako ważne, dość długie i konstruktywne. Wołodymyr Zełański dodał, że umówione zostały priorytetowe kwestie historyczne.
2: Moim zdaniem powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych przyjacielskich i sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską.
0: Polski prezydent po spotkaniu przyznał, że nie udało mu się przekonać ukraińskiego przywódcy do zmiany zdania w sprawie gloryfikowania symboli i osób powiązanych z ukraińską powstańczą armią.
3: Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać.
0: Jutro przypada rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli, która była punktem kulminacyjnym zbrodni wołyńskiej z 1943 roku. W poprzednich latach w obchodach tej rocznicy kilka razy wspólnie uczestniczyli prezydenci Polski i Ukrainy. W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do 7 zł i to najwięcej od marca. O czym Bartosz Kądziołka?
4: Pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
5: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej.
4: Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6-8 groszy.
5: To może być nie koniec podwyżek, one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
4: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85, a za olej 6,99.
0: Polacy wolą planować urlop samodzielnie. Taką opcję preferuje połowa Polaków. Opcję wakacji all inclusive wybiera niespełna 14%, wynika z badania Barometr Providenta. Wynika z niego także, że obecnie większą popularnością cieszą się wyjazdy nastawione na zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc niż na plażowanie. Ale pogoda poprawia się i w Polsce także będzie można plażować w najbliższym czasie, ale tylko w części, informuje synoptyk Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii.
6: W ciągu najbliższych 2 dni Polska pogodowo będzie podzielona niemalże na pół. Będziemy mieli słoneczny zachód i pochmurny oraz deszczowy wschód kraju. Na zachodzie temperatura przeważnie około 23-25 stopni, natomiast na wschodzie bardziej pochmurno, deszczowo i chłodniej, od 18 do 21 stopni przeważnie.
0: Powrót letnich temperatur spodziewany jest po weekendzie.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Szósty mecz i szóste zwycięstwo. Francja awansowała do półfinału mundialu. Maroko dzielnie się broniło w pierwszej połowie, ale po godzinie gry ich opór przełamał Kylian Mbappé, a 6 minut po nim do siatki trafił Ousmane Dembélé. Trójkolorowi wygrali 2-0 i chyba nawet nie pokazali pełni swoich możliwości, mówi trener Marokańczyków Mohamed Ouahbi. Mają z przodu niesamowitych i bardzo ruchliwych zawodników. I to jest najważniejsze. Uwierzcie mi, kiedy masz utalentowanych piłkarzy, musisz sprawić, żeby biegali. To właśnie czyni ich tak niezwykle solidnym zespołem. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje. Mbappé po tym meczu ma już na koncie 8 goli w turnieju, tyle samo co Leo Messi. Mógł mieć więcej, ale w pierwszej połowie nie wykorzystał rzutu karnego. Francja w półfinale zagra z Hiszpanią lub Belgią. Ten mecz dziś o 21:00. Będziemy mieli nową mistrzynię wielkoszymową i na pewno będzie to Czeszka, bo o tytuł w Wimbledonie zagrają jutro Linda Noskowa i Karolina Muchowa. Pierwsza w dwóch setach ograła Martę Kostiuk-Muchowa po trzysetowym thrillerze wygrała z Kokogow. Polskie siatkarki po zwycięstwie nad USA 3-2 są już bardzo blisko awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Amerykanki doznały dopiero drugiej porażki w rozgrywkach, ale utrzymały się na pozycji liderek. Biało-czerwone z 7 wygranymi i 3 porażkami obecnie zajmują 5 miejsce w tabeli. Przed rokiem taki bilans gwarantował awans do decydującej fazy rozgrywek. Podopieczne Stefano Lavariniego dziś zmierzą się z Brazylią, a turniej w Osace zakończą w niedzielę spotkaniem z Japonią. Pia Skrzyszowska pobiegnie na 100 metrów przez płotki w dzisiejszym mityngu Diamentowej Ligi w Monako. Tydzień temu nasza lekkoatletka podczas zawodu we francuskim Tomblaine uzyskała swój najlepszy wynik w sezonie 12:44.
2: Jest to okazja sprawdzić się z najlepszymi na świecie tak naprawdę. Czuję się bardzo dobrze, ponieważ w ostatnich swoich startach uprawiałam najlepszy wynik w sezonie, dlatego też tutaj liczę na to samo. Mam nadzieję, że pojawią się coraz szybsze czasy i będzie to jak najbardziej udany start.
1: Główna część mityngu w Monako rozpocznie się o godzinie 20.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Pora już na informacje pogodowe w Trend Radio. Dzisiaj na zaokiennych termometrach do 21 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o opady deszczu, też dzisiaj jeszcze przydadzą się parasole. Zresztą w weekend też gdzieniegdzie, zarówno na podkarpackiej, jak i małopolskiej ziemi mogą spaść krople deszczu. Do 50 km na godzinę powieje nam z zachodu wiatr. Ciśnienie 1011 hektopaskali, a termika zapowiada się ciepła i mokra. Biometr na piątek niekorzystny. W nocy temperatury w okolicach 10 kresek.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama.
6: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
7: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy i goście, serdecznie zapraszam Państwa na Dni Nowego Żmigrodu, które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 12 lipca, na Stadionie Sportowym w Nowym Żmigrodzie. W programie znajdą się animacje i atrakcje dla dzieci, występ zespołu wokalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury, koncert Krawczyk Show oraz koncert Gwiazdy Wieczoru Dawida Kwiatkowskiego. Ostatnim punktem imprezy będzie wspólna zabawa z Trendy Radiem. Bądźcie Państwo z nami. Spędźmy ten dzień razem w dobrej i miłej atmosferze w sercu naszej gminy. Do zobaczenia w Nowym Żmigrodzie. Wójt gminy Nowy Żmigród, Grzegorz Bara.
10: Spędź wyjątkową niedzielę pełną wrażeń. 12 lipca przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowcu odbędzie się Dzień z Gminą. O 14:00 muzyczne spotkanie z dębowieckim powerbandem i przegląd kapel ludowych. O 18:00 mocną dawkę rockowej energii zapewni zespół Chaosfera, a o 19:00 usłyszymy międzypokoleniowe przeboje Lady Punk. O 21:00 scenę przejmie gwiazda wieczoru, niesamowita Cleo. Na koniec zapraszamy na szalone disco party pod gwiazdami. Dzień z gminą Dębowiec, 12 lipca. Nie możecie tam zabraknąć.
11: Sąsiedzie, jak co roku w

0: zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza. W MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł. Reklama.
1: Trendy Start w Trendy Radio.
2: Witam serdecznie po godzinie 8. To jest piątek z porankiem Trendy Start. Już wszyscy jesteśmy nastawieni na nadchodzący weekend. Mimo tego, że dzisiaj może odrobinę chłodniej, to wcale się tym nie łamiemy, bo przecież wakacje i lato rządzi się swoimi prawami. A jak już niektórzy tak nie tak dawno narzekali, że jest mega gorąco, to teraz dla równowagi ponarzekają ci, którzy zapytają się, kiedy znowu wrócą upały.

0: Reklama.
1: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Marzysz o wyjątkowej strefie wypoczynku? Pergola ogrodowa Luxi 3x4 metry z aluminiowymi nogami i panelami dachowymi oraz manualnie rozkładanym dachem. Teraz tylko 7899 zł. Tak tanio jeszcze nie było. A do prac w ogrodzie polecamy ziemię uniwersalną 80 litrów z aplikacją tylko 17,99. Zwalczającą osy i szerszenie 300 ml z aplikacją 19 zł 99 groszy. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzna, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na ciebie.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: To właśnie trendy start w Trend Radio. Muzyczny poranek na naszej antenie, a już teraz spoglądając w stronę radiowego zegara, dobry czas i dobra pora, by wszystkich naszych porannych słuchaczy zaprosić na rozmowę dnia.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
4: A dzisiaj gościem poranka jest znana Państwu z naszej anteny przewodniczka, historyczka Beata Wygonik-Wronka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Jutro obchodzimy, jak corocznie, rocznicę rzezi wołyńskiej. Data ta została ustanowiona przez Sejm jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Dlaczego to właśnie niedziela 11 lipca 1943 roku została się punktem kulminacyjnym?
5: Ten Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa został przyjęty 10 lat temu, dopiero 10 lat temu, w 2016 roku, jako Dzień właśnie Pamięci przez Sejm. I dlaczego obchodzimy ten Dzień Pamięci Rzezi? Chcę jeszcze nadmienić rzezi wołyńsko-galicyjskiej, ponieważ do zbrodni dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów, dokładnie przez OUN-B, czyli Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, Frakcja Bandery, oraz UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii, do tej zbrodni dochodziło na terytorium, owszem, Wołynia, ale też Galicji Wschodniej. I chodzi tutaj o trzy województwa Galicji Wschodniej, czyli lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. Także nie możemy też o tym zapominać. I jeszcze jedna kwestia, ta tak zwana antypolska akcja UPA, bo też jest tak określana ta czystka etniczna, zbrodnia wołyńsko-galicyjska, ludobójstwo, datowana jest w zasadzie na luty już 1943 roku, właśnie od 9 lutego 1943, kiedy UPA, jedna z sotni, zaatakowała polską wioskę na Wołyniu, Parośle, i trwała ta czystka właśnie etniczna aż w zasadzie do maja 1945, do 18 maja 1945, kiedy doszło do wymordowania osób zamieszkujących wieś Borodyce. Borodyca właśnie. Także to trwało dobrych kilka miesięcy. Należałoby powiedzieć właśnie, dlaczego 11 lipca, ponieważ akurat mija 83 lata, czyli w 1943, 11 lipca w 1943 roku doszło do kulminacji tej zbrodni. Kulminacji czystek etnicznych na terenie Wołynia, kiedy UPA zaatakowała, jak się szacuje, jak się oblicza, 99 wiosek, osad zamieszkałych przez Polaków właśnie na terytorium Wołynia. To była kulminacja i w następnych w zasadzie dniach tych miejscowości było w sumie 150, które zostały zaatakowane. Jednej doby, takie są szacunki historyków polskich, wymordowano właśnie 11 lipca, 12 lipca 8 tysięcy Polaków. I to jest ogromna liczba w zasadzie na tak krótki okres. Czyli w sumie dlatego właśnie, że to była kulminacja, zmasowany atak 11 lipca 1943 roku. Ważne, aby podkreślić, nazwano ten właśnie dzień krwawą niedzielą, bo doszło do tego ataku właśnie w niedzielę. UPA miała taką zasadę, że otaczano osadę, otaczano polską wioskę, atakowano, mordowano, niejednokrotnie działo się to wczesnym rankiem, nawet o godzinie trzeciej, a później na przykład, kiedy Polacy byli akurat w kościele, uczestniczyli we mszy świętej. Dochodziło do otoczenia nawet tego kościoła i mordowania. Potem dochodziło do rabunków, a następnie do spalenia po prostu całej osady.
4: A kiedy pojawiły się takie pierwsze sygnały zapowiadające masowe mordy?
5: No właśnie, nawet te pierwsze oznaki, nawet są takie wspomnienia, że już nawet w 1939 roku, jak rozpoczęła się II wojna światowa, ale chyba bardziej możemy mówić o momencie, kiedy zmienia się sytuacja na Kresach Wschodnich, bo jak wiemy, od października 1939 te tereny Kresów Wschodnich, więc tych województw, o których mówimy, one się znajdowały pod okupacją radziecką. Ale sytuacja się zmieniła w czerwcu 1941 roku, kiedy Wehrmacht, III Rzesza, zaatakowała Związek Radziecki, więc Kresy Wschodnie i te województwa znalazły się pod okupacją niemiecką. I wtedy dochodzi już do pierwszych takich ataków na społeczność nawet polską. Poza tym wtedy istniało OUN, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, której to organizacji celem było powstanie niepodległej Ukrainy. Ta organizacja powstała jeszcze w okresie międzywojennym w 1929 roku. No i w momencie, kiedy wojna wybuchła, OUN no, liczył na III Rzeszę, że przy boku III Rzeszy będzie możliwe powstanie państwa ukraińskiego. I nawet do takiej sytuacji doszło. 30 czerwca 1941 roku właśnie no, Stepan Bandera ogłasza powstanie Ukrainy. Ale III Rzesza nie zaakceptowała tej proklamacji i rząd tej niezależnej, krótko, Ukrainy, to znaczy, jeśli chodzi tylko o tą proklamację, został zaresztowany i Stepan Bandera rzeczywiście będzie w momencie na przykład w 1943 roku w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Ale byli inni wykonawcy tej opcji, bo w ogóle w planach Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów była niepodległa Ukraina, która miała znajdować się też na tych terenach, które przed wojną należały do II Rzeczpospolitej, czyli Wołyń czy Lwów miały należeć w planach Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów do Ukrainy. Oczywiście w planach z kolei polskich, w planach rządu na emigracji te tereny miały należeć jak przed wojną, po wojnie też do państwa polskiego. Stąd OUN, następnie UPA przyjęło taką zasadę, że najlepiej będzie pozbyć się Polaków z tych terenów, wszystkich Polaków, żeby nie było jakichkolwiek pretensji, praw do tych obszarów ze strony polskiej. No i wybrano drogę, no najtragiczniejszą z możliwych, po prostu drogę nie do wyobrażenia, wymordowania po prostu ludności polskiej.
4: Wspomniała pani właśnie tutaj o reakcjach tej armii niemieckiej, jak ona reagowała na same wydarzenia, które działy się w Wołyniu.
5: No w tym wypadku w 1943 roku, czyli nadal jeszcze te Kresy Wschodnie należały, znajdowały się pod okupacją niemiecką. I jak doszło, no właśnie nawet w tym lutym 1943 do ataków i potem w kolejnych dniach, miesiącach do ataków na polskie osady, tak zwane kolonie, wioski, po prostu Niemcy nie reagowali. Dali wolną rękę ukraińskim nacjonalistom. Całkowicie wolną rękę. Nie ingerowali, natomiast właśnie ta ludność polska, owszem, ona próbuje też w miarę upływu czasu sama się nawet bronić, bo o ile wiadomo, no, Armia Krajowa przygotowywała się w 1943 roku do akcji Burza, czyli akcji przeciwko Niemcom i początkowo ze strony Armii Krajowej, będącej na tych terenach również, nie było przeciwdziałania. Dopiero zmienia się sytuacja w styczniu 1944 roku, jak no, rzeczywiście zaczyna się też akcja Burza, bo zmienia się teren działań zbrojnych niemiecko-radzieckich i wtedy w szczególności oddziały 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK no, podejmowały działania w obronie polskiej ludności. Natomiast, no właśnie, Niemcy generalnie na ten konflikt polsko-ukraiński nie reagowali. Z tym, że była taka sytuacja, że część z kolei tej ludności no, udała się na przykład do miast na tych Kresach Wschodnich i UPA nie atakowało miast. Atakowało tylko osady, atakowały wioski polskie.
4: A dlaczego przez dekady temat Wołynia był spychany na margines?
5: No właśnie, to jest taka kolejna tragedia. Też dla rodzin ofiar, dla tych, którzy przeżyli. Jeszcze tutaj wspomnę, oczywiście to są z reguły fakty już znane, zbadane przez nas, że w wyniku rzezi, zbrodni wołyńsko-galicyjskiej szacuje się, że zginęło około 100 tysięcy osób. Oczywiście w zależności może od badaczy, czasem ta liczba jest trochę zaniżana, czasem podawana jest na przykład 120 tysięcy, może i więcej. Nigdy nie poznamy takiej rzeczywistej chyba liczby ofiar, ale przyjmijmy właśnie za profesorem Grzegorzem Motyką, że około 100 tysięcy osób zginęło i wiemy, że byli to nie tylko mężczyźni, ale właśnie kobiety, dzieci, małe dzieci, osoby starsze. I przez cały okres komunizmu, przez cały okres też PRL-u nie zajmowano się tą sprawą, nie mówiono o jakichkolwiek działaniach ze strony UPA na Polakach, o tej rzezi wołyńskiej, wołyńsko-galicyjskiej, w zasadzie do 1989 roku i w Polsce, i też oczywiście Związek Radziecki, a Ukraina należała do Związku Radzieckiego, była jedną z republik i Ukraińcy nie musieli zajmować się tą kwestią. Zapomniano o tej sprawie oczywiście też na terenach Ukrainy. Wręcz był taki zakaz zajmowania się tą sprawą. I w Polsce też, tutaj w Polsce perelowskiej, bo do 1989 roku w Polsce był ograniczony dostęp i do archiwów krajowych, całkowicie zamknięty do archiwów radzieckich i był zakaz cenzury, który uniemożliwiał naukowe, historyczne badanie ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich właśnie II Rzeczpospolitej. Zupełne milczenie na ten temat panowało w środkach masowego przekazu, w nauczaniu szkolnym. W latach 70. jakieś publikacje się jednak pojawiły, one nawet były wycofywane z księgarni właśnie w Polsce. Dopiero sytuacja się zmienia w latach 90., czyli dopiero w 50. rocznicę, 1993 rok, pojawiają się pierwsze artykuły. Te badania były trochę wcześniej już prowadzone, ale dopiero wtedy można było w latach 90. dyskutować, pisać o tym. No i w 60. rocznica zbrodni wołyńsko-galicyjskiej to już jest, w ogóle sytuacja się zmienia, bo też zaczęto prowadzić dialog polsko-ukraiński.
4: A jakie metody terroru stosowali bojownicy UPA? I czy celem ukraińskich nacjonalistów była taka na początku zmuszanie do ucieczki, czy też taka całkowita eksterminacja fizyczna?
5: Tak, już troszeczkę wspomniałam. To była raczej zdecydowanie całkowita eksterminacja ludności polskiej. I nawet nic nie wskazywało wcześniej, przed atakiem na daną osadę, czy na daną wioskę, że dojdzie do takiego ataku. Także to było z reguły zaskoczenia. Też ci Polacy, prości ludzie przecież, niejednokrotnie nie chcieli też opuszczać tych swoich domostw i nie spodziewali się, że może dojść do ataku ze strony organizacji partyzanckiej przy udziale jeszcze miejscowych chłopów, czasem sąsiadów, prawda, Ukraińców, których niejednokrotnie UPA zmuszała do mordowania. Bywały tragedie rodzinne, przecież były małżeństwa też mieszane, polsko-ukraińskie, i bywało, że ojciec, mąż, Ukrainiec miał nakazane przez UPA, żeby zamordował żonę Polkę czy córki. Ale ludność ukraińska, głównie mężczyźni, to te znowu prości chłopi ukraińscy w tych mordach przy organizacji UPA, przy Ukraińskiej Powstańczej Armii, też uczestniczyli. Ja jeszcze jednak podkreślę, że w zbrodniach na Polakach, znowu jak pisze profesor Grzegorz Motyka, w zbrodniach na Polakach uczestniczyło zapewne od 35 do 45 tysięcy osób spośród ponad 5-milionowej zachodnioukraińskiej społeczności. Tam Polacy byli mniejszością. Może tak sięgającą, 10-12%, 14% tylko. Dominowali właśnie Ukraińcy, ale z tej ponad 5-milionowej społeczności ukraińskiej, w zasadzie ile to było? 1% populacji uczestniczył w tych zbrodniach. Dlatego nadużyciem jest, jak pisze właśnie profesor Motyka, obciążanie odpowiedzialnością za antypolską akcję, w cudzysłowie, całej tej zbiorowości. Zwłaszcza, że tego właśnie chcieli jej organizatorzy, którzy w ten sposób zamierzali rozmyć, w cudzysłowie, swoją odpowiedzialność za ludobójcze czystki. Po wojnie też ci działacze, uczestnicy zbrodni, którzy przeżyli, też milczeli i raczej zrzucali, chcieli zrzucić winę też na chłopów ukraińskich, że to chłopi w tym ukraińscy uczestniczyli, będąc niezadowolonymi z tego panowania polskiego. Taką decyzję o czystkach etnicznych, o mordowaniu kobiet i dzieci podjęła pewna grupa skrajnie prawicowych nacjonalistów ukraińskich i odpowiedzialni właśnie za mordowanie Polaków, odpowiedzialni byli przede wszystkim Dmytro Klaczkiewski, tak zwany pseudonim Kłym Sawur, i Roman Szuchewicz, pseudonim Taras Czuprynka. To oni ostatecznie uczestniczyli, to oni dawali rozkazy dotyczące mordowania ludności polskiej, bo nie wszyscy też Ukraińcy zgadzali się z taką akcją mordowania cywilów. Natomiast te metody generalnie były dramatyczne, bo Polacy ginęli od siekier, wideł, noży, kos, pił. Bywało też, że i od kul, ale generalnie byli jeszcze ci cywile w tych wioskach torturowani. Tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, to są z reguły też sprawy znane, opracowane przez polskich historyków, w jaki sposób dochodziło do śmierci ludności polskiej. Takich osób, które są znane też obecnie w przestrzeni medialnej, którym udało się ocaleć, na przykład wśród ocalonych z rzezi był w 1943-1944 roku dwuletni wtedy Mirosław Hermaszewski. Akurat przeżył w Lipnikach, które zostały zaatakowane przez UPA, późniejszy nasz astronauta. Też udało się przeżyć rzeź wołyńską rodzinie kompozytora Krzesimira Dębskiego. Rodzice, bo o ile mi wiadomo, dziadkowie nie przeżyli. To była miejscowość Kisielin.
4: Jeżeli chodzi właśnie o rozmowę o rzezi wołyńskiej, to niestety czas antenowy jest krótszy, więc musimy ten temacie zakończyć. Beata Wygonik-Wronka była gościem poranka. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Powiat dębicki otrzymał dotację z budżetu państwa w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. Łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi ponad 580 tysięcy złotych. Największa część przyznanych środków, bo ponad 430 tysięcy, zostanie przeznaczona na zakup radiotelefonów DMR dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Kolejna umowa dotyczy przyznania 80 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej miejsca ukrycia. Powiat dębicki otrzymał także środki na kształcenie personelu podmiotów ochrony ludności oraz osób wspierających organy ochrony ludności. Na szkolenia dotyczące Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono 36 500 zł, natomiast na szkolenia związane z ochotniczymi strażami pożarnymi 37 100 zł. Pozyskane środki pozwolą zarówno na rozwój zaplecza technicznego i komunikacyjnego, jak również na podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za działania w zakresie ochrony ludności. Zadania powinny zostać zrealizowane do końca października, a w uzasadnionych przypadkach do końca grudnia bieżącego roku. Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pastwiska serdecznie zapraszają do udziału w 16. Beskidzkim Rajdzie Śladami Dwóch Kardynałów. Wydarzenie odbędzie się 1 sierpnia na malowniczej trasie z Pastwisk do Komańczy, mówi Małgorzata Kosiarska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pastwiska.
2: Jak co roku serdecznie zapraszamy miłośników pieszych wędrówek na nasz rajd. W tym roku się odbędzie 16. edycja. Rozpoczynamy zbiórką o 7.30 w Pastwiskach i stąd będziemy szli z Pastwisk do Komańczy, gdzie na wszystkich uczestników będzie czekał autokar. Pierwszy przystanek jest w połowie trasie na Bukowicy, gdzie wszyscy uczestnicy mają zapewniony posiłek i na zakończenie też gwarantujemy posiłek i też oczywiście w trakcie rajdu odbywa się zawsze jakiś konkurs, za który są nagrody, a także loteria fantowa, do której wszyscy uczestnicy się przyzwyczaili.
1: Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lipca. W najbliższą niedzielę w Binarowej odbędzie się 4. edycja zlotu pojazdów zabytkowych. Impreza przygotowywana jest we współpracy z Automobil Klubem Zbiecza. Będzie można obejrzeć pojazdy jednośladowe, jak i samochody oraz pojazdy wielkogabarytowe, które zapisały się w historii polskiej motoryzacji. O godzinie 12 będzie zbiórka na parkingu Bieckiego Jarmarku Kultury przy stacji kolejowej, mówi ksiądz Bogusław Jurczak, proboszcz parafii w Binarowej.
3: To wydarzenie takie, które rozpocznie się w Bieczu przy Jarmarku Kultury i potem będziemy przejeżdżać tutaj z Biecza do Binarowej, zrobimy taką pętlę górnym gościńcem Binarowej z powrotem do Biecza i zakończymy ten przejazd przy kościele w Binarowej, gdzie będzie taki wyznaczony czas na oglądanie tych pojazdów. Będzie też oczywiście czas do zwiedzenia kościoła w Binarowej, ponieważ on w dalszym ciągu dla wielu jest jeszcze nieznany, więc bardzo serdecznie zapraszamy też, będzie kościół udostępniony, będzie można usłyszeć też historię kościoła, wnętrza naszego kościoła, więc bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Ponadto z Koła Gospodyń Wiejskich oraz Klubu Senior Plus przygotowują smaczny poczęstunek dla uczestników zlotu z binarowskimi specjałami. Będzie kapusta po binarowsku, pierogi oraz ciasta.
4: Reklama. Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
9: Sąsiedzie, alarm pomidorowy w MPM. Takich malinówek nie odkłada się na później. Pachną latem, smakują jak wakacje, a kosztują tylko 4 zł za kilogram. Na kanapkę pomidory, do obiadu pomidory. Prosto z solą, bo nie ma co kombinować, też pomidory. Pomidory malinowe w MPM, tylko 4 zł za kilo do soboty. MPM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
0: Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest dobry czas, to jest dobry moment, aby po raz kolejny wyjechać na drogi regionu, a Michał Sienicki jest już w pełnej gotowości, aby przekazać kierowcom, co dzieje się w większych miastach Podkarpacia i Małopolski. Kierowcy, zwalniamy, ale tylko na chwileczkę, po to, by posłuchać, co radiowy kolega przygotował dla Was.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Ponownie zobaczmy, co dzieje się na naszych drogach. Jeżeli jedziemy przez Sanok, uważajmy bardziej na ulicach Rymanowskiej, Dmowskiego, ulicy Bony, Przemyskiej, także ulicy Kościuszkiej i Jagiellońskiej. Choć jak na razie generalnie ruch odbywa się dość sprawnie w Sanoku. W Krośnie nogę z gazu ściągamy na ulicach regionów Korczyńskiej Niepodległości, troszkę wolniej Czajkowskiego i na Podwalu. Jasło zwalnia w centrum miasta przed rondem Beksińskiego, także na ulicy Mickiewicza oraz Piłsudskiego i 3 Maja. W Gorlicach bardziej uważajmy na ulicach Bieckiej, Parkowej, Legionów i ulicy Kościuszki.
1: Śpieszy powoli, z trendy radiem. Zdążysz.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów. Dla ciebie.
1: Reklama. Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
5: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
6: Gmina Skołyszyn i Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zapraszają na największe wydarzenie tego lata. Już w sobotę 11 lipca wracają legendarne prozioki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o Wasze podniebienia, serwujące tradycyjne proziaki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na Was lokalne talenty, folkowe brzmienia zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20.30 gwiazda wieczoru, zespół Phil na żywo. Noc kończymy dyskoteką z Trend Radio i DJ-em M. Lukasem. 11 lipca. Stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
1: Reklama.
7: Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
8: Piątek, 10 dzień lipca, czyli oficjalnie otwieramy bramy do weekendowego raju. Pamiętajcie, słuchacie Trend Radia, to oznacza, że jesteście w najlepszym możliwym miejscu. Przed nami weekend absolutnie naszpikowany imprezami, koncertami gwiazd i letnim szaleństwem. Od Beskidu Niskiego przez całe Podkarpacie, aż po małopolskie ścieżki. Jeśli chodzi o imprezowy kalendarz na weekend, to obowiązkowo bądźcie razem ze mną między godziną 10 a 11. Wówczas sporo ciekawych propozycji weekendowych imprez przed nami. No a wy teraz właśnie trzymajcie się mocno, meldujcie się także w komentarzach, gdzie właśnie zamierzacie spędzić ten nadchodzący weekend.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ciężarna z ostrym zapaleniem wyrostka, lekarze zbagatelizowali objawy. Podejrzano o napad na warszawskiego jubilera złapany. Na wizyty psów otwierają się restauracje w Hongkongu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Szpital w Wągrowcu pod lupą służb w sprawie ewentualnych zaniedbań lekarzy. Chodzi o sprawę ciężarnej pacjentki, u której dopiero po przeniesieniu do innego szpitala wykryto ostre zapalenie wyrostka. Lekarze w Wągrowcu umieli zbagatelizować ból, na który skarżyła się kobieta, i jej prośby o dodatkowe badania. Śledczy prowadzą obecnie dochodzenie pod kątem narażenia kobiety na utratę życia lub zdrowia. Sprawę bada również okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Jeśli ustalą, że doszło do nieprawidłowości, wtedy podejmiemy działania, mówi dyrektor szpitala dr Przemysław Bury.
2: Ten lekarz nie został odsunięty od obowiązków, ani nikt inny, który w tym czasie zapewniał opiekę w stosunku do tej pani pacjentki, ponieważ na ten moment nie ma żadnych potwierdzonych informacji.
1: Dyrektor szpitala zapewnia, że szpital współpracuje z prokuraturą. Ciężarna kobieta przebywała w wągrowieckim szpitalu w maju tego roku. Gdy lekarze odmówili przeprowadzenia ponownych badań, wypisała się ze szpitala i przeniosła do placówki w Obornikach pod Poznaniem, gdzie szybko trafiła na salę operacyjną. Jeden z podejrzanych o napad na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów jest już w rękach policji. 46-latek trafił w ręce służb, gdy próbował przekroczyć granicę chorwacko-serbską. Do napadu w Galerii Mokotów doszło w grudniu 2024 roku. Do butiku wbiegło trzech zamaskowanych sprawców. Użyli gazu łzawiącego wobec pracownika ochrony. Potem przedmiotem przypominającym broń steroryzowali sprzedawczynię. Ukradli biżuterię o szacunkowej

0: wartości około 1,5 miliona złotych. Pogoda powoli się poprawia, ale nie dla wszystkich, informuje synoptyk Michał Kowalczyk.
1: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów, deszczu i burz, na Mazurach także, natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, natomiast jak to nad morzem bywa, temperatura też nie będzie zbyt wysoka, przeważnie około 19-21 stopni.
0: Powrót letnich temperatur spodziewany jest po weekendzie. Tempo podwyżek w sklepach wyhamowuje kolejny miesiąc z rzędu. W czerwcu codzienne zakupy zdrożały średnio 2,7% rok do roku. To mniej niż w poprzednich miesiącach. Osłabienie wzrostu cen widać szczególnie w przypadku żywności. Dziś 85. rocznica mordu Żydów w Jedwabnem. Przed południem przy pomniku ku czci pomordowanych modlitwę organizuje gmina żydowska w Warszawie. Według ustaleń śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej mordu dokonała z inspiracji Niemców grupa miejscowych Polaków. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska organizują w Jedwabnem swoje spotkania. Psy z dostępem do lokali gastronomicznych w Hongkongu to pierwsze tego typu pozwolenia od ponad 30 lat. W ramach pilotażu władze Hongkongu pozwoliły na wprowadzenie czworonogów do ponad 900 wybranych barów i restauracji. Zmiana ma promować kulturę przyjazną zwierzętom i stymulować lokalną gastronomię. Psy w restauracjach muszą być jednak trzymane na smyczy o długości do 1,5 metra lub znajdować się w specjalnych wózkach. Zakaz wstępu nadal obejmuje rasy uznawane za agresywne.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Idą jak po swoje. Francja pokonała Maroko 2-0 i awansowała do półfinału mundialu. Kolejnego, już 8 go na tym turnieju strzelił Kylian Mbappé. Kapitan trójkolorowych ostrożnie podchodzi do tezy, że Francja jest nie do pokonania. Czy to najlepsza reprezentacja w historii? Nie. Byłem już mistrzem świata i wicemistrzem świata, a ta drużyna medalu jeszcze nie ma. Ale tak, to zespół z największym potencjałem, ma mnóstwo jakości i pozwala marzyć. Dopóki jednak nie udowodnimy czegoś innego, a nie widzę obok siebie złotego pucharu, ciężko mówić, żebyśmy byli najlepsi. Rywala Francji w półfinale poznamy dziś wieczorem. Hiszpania zagra z Belgią i jest faworytem, choć nie zdaniem trenera Luisa de la Fuente. Nie mam w sobie żadnego strachu, obaw czy oporu przed mówieniem, czy jesteśmy faworytami, czy też nie, ponieważ to o niczym nie przesądza. Podoba mi się jednak to, że ludzie tak o nas myślą, bo to wynika z tego, że po raz kolejny doceniają pracę, którą wykonaliśmy. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, w takich meczach nie ma faworytów. Belgowie po świetnym meczu z USA są pewni siebie, choć wiedzą, że przyjdzie im zagrać z bardzo mocnym przeciwnikiem, mówi trener Rudy Garcia. Są jeszcze bardziej solidni niż kiedykolwiek, nie stracili w tym turnieju jeszcze bramki, ale statystyki są po to, by je przełamywać, więc oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby strzelić gola. Chcemy brać czynny udział w grze, nie tylko cierpieć na boisku, w przeciwnym razie odpadniemy, a tego nie chcemy. Mecz Hiszpania-Belgia dziś o 21:00 w Los Angeles. Kolejny reprezentant Polski zmienia klub po tym, jak w środę Jakub Kamiński zamienił FC Köln na Benfica Lizbona. Wczoraj Oskar Wójcik przeszedł z Krakowi do Werderu Brema. Podpisał 5-letni kontrakt. Karolina Muchowa i Linda Noskowa zagrają jutro w finale Wimbledonu i będzie to pierwszy czeski finał wielkoszlemowy w historii. A dziś poznamy finalistów męskiego turnieju. Bohater Brytyjczyków, mało znany Arthur Ferry, zagra z Aleksandrem Zwieriewem. Niemiec jest pod wrażeniem gry swojego rywala. To już jest niesamowita historia, ale ja zamierzam ją zakończyć. Mam nadzieję, że to będzie znakomita walka dwóch świetnych zawodników. W drugim półfinale Novak Djokovic zagra z Janikiem Sinnerem.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Pora na informacje pogodowe, jeśli chodzi o region. Dzisiaj w ciągu dnia termometry z Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa rozpędzą się do 21 stopni Celsjusza. Wiatr z zachodu do 50 km na godzinę. Termika ciepła i mokra, ciśnienie 1011 hektopaskali, a biometr zapowiada się niekorzystny. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, też niewiele wyższe temperatury, bo od 20 do 23 stopni Celsjusza maksymalnie. I też jutro opady deszczu mogą pojawić się w regionie. W niedzielę 18 kresek w dzień, 10 w nocy.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
4: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
2: Reklama.
0: Trendy Start w Trendy Radio.
1: Minęła dziewiąta, to Trend Radio i poranek Trendy Start. Teraz już czas zaprosić w imieniu koleżanki Ewy Bukowieckiej na poranny przegląd prasy. Mam nadzieję, że jesteście razem z nami, popijacie poranną kawkę i wsłuchujecie się w rytmy, które serwujemy Wam właśnie w ten piątkowy, letni poranek. Chociaż, no, patrząc za okno, do tego lata jakoś w tym tygodniu zabrakło co nieco.

Dzień dobry, serdecznie witam w wakacyjny poranek w przeglądzie prasy. Dziś poruszymy sprawy związane z tematami kryminalnymi, będzie też trochę o inwestycjach. To wszystko za chwilę, a teraz na naszej antenie oczywiście muzyka.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy.
5: Dziś na początek przekartkujemy gazetę codzienną Nowiny. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 35-letniego mieszkańca Rzeszowa, który jest podejrzany o zranienie nożem 23-latka. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w rejonie jednego z bloków przy ulicy Paderewskiego. Młody mężczyzna z poważnymi obrażeniami został przewieziony do szpitala. Przemyt 3 sztabek złota o wartości 1,5 miliona złotych wykryli funkcjonariusze KAS podczas kontroli na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Krościenku. Towar przewoziła 46-letnia Ukrainka. Lesko rozpoczyna realizację jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji. Nad Sanem powstaną bulwary, które mają odmienić nadrzeczne tereny i stworzyć nowoczesną przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców oraz turystów. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 na odcinku Dylągówka-Szklary to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w regionie. Zadanie, którego wartość wynosi 147,7 miliona złotych, ma poprawić bezpieczeństwo, komfort jazdy oraz skomunikowanie południowej części województwa. A ja lubię cię jak ja.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Podłóżmy na chwilę prasę lokalną, wysłuchajmy raportu policyjnego.
2: Około godziny 7 na ulicy Sikorskiego w Rzeszowie kierujący Toyotą jadąc w kierunku ulicy Rejtana uderzył w tył Forda, którego kierująca zatrzymała się przed oznakowanym przejściem dla pieszych. Kierująca Toyotą trafiła do szpitala na badania. Z utrudnieniami muszą się liczyć kierowcy jadący autostradą A4 w kierunku Korczowej. Podczas przewozu ładunku ponadnormatywnego przewożony element zsunął się. W związku z tym zdarzeniem zablokowany jest zjazd z autostrady na węźle Rzeszów Wschód w kierunku S19. Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra. Ruch w kierunku Korczowej odbywa się jednym pasem.
1: Dziękujemy, mówiła Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
3: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Ropa podpisała umowę na budowę boiska sportowego w centrum miejscowości Ropa. W ramach inwestycji powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 na 24 metry z nawierzchnią poliuretanową. Zakres prac obejmuje również wykonanie ogrodzenia, oświetlenia, wyposażenia sportowego, stojaków rowerowych oraz utwardzonego dojścia z kostki brukowej. Dodatkowo wybudowany zostanie budynek sanitarny, mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
2: Będą toalety, próbujemy jeszcze zbudować krótki odcinek tak zwanej Tyrolki, więc będzie to frajda dla młodych ludzi, bo będą mogli na lince przejechać kilkadziesiąt metrów. Temu boisku również będzie towarzyszyło dwa place zabaw, które będą takim dodatkowym zapleczem szkoły podstawowej numer 1 w Ropie. Te stare place są już mocno zużyte, więc budujemy jeden dla młodszych dzieci, drugi plac dla starszych dzieci i wszystkie te zadania będą wykonane do jesieni 2026 roku.
1: Całkowity koszt zadania wynosi 1 553 000 zł. W czwartek 23 czerwca w czytelni czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie dojdzie do spotkania z podróżniczką Anną Domin. Wydarzenie inspirowane światem Ani z Zielonego Wzgórza rozpocznie się o godzinie 18. Uczestnicy spotkania odbywającego się w ramach cyklu Podróże Duże i Małe wyruszą śladami Ani Shirley na malowniczą wyspę księcia Edwarda. Poznają miejsca związane z bohaterką książki i odkryją, jak naprawdę wygląda kraina Zielonego Wzgórza. Czekać będą na nich fascynujące opowieści, zdjęcia z podróży i atmosfera pełna marzeń. Urodzona w Tarnowie Anna Domin powraca tu zarówno sercem, jak i codzienną aktywnością zawodową.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.
1: O czym myślimy, planując krótszy lub dłuższy wypad? O relaksie, spróbowaniu nowych smaków i poznaniu ciekawych atrakcji odwiedzanego miejsca. Będąc już na miejscu, jesteśmy szczęśliwi i bardziej otwarci, w końcu odpoczywamy i spełniamy marzenia. I właśnie naszą nieświadomość oraz ufność wykorzystują różnej maści oszuści. Jak się przed nimi chronić, mówi Jacek Bator, rzecznik prasowy dębickiej policji.
4: Jak już jesteśmy w podróży, czy też już w miejscu docelowym, wydaje mi się, trzeba uważać i trochę nie obnosić się z jakością posiadanego sprzętu, czy tych gadżetów. Nieraz są, wiem, że są w sprzedaży takie etui, czy też jak to można nazwać, jakieś futerały na sprzęt, które, że tak powiem, nie zdradzają nam jakiej jakości, jakiej wartości posiadamy ten sprzęt i, że tak powiem, co nie jest wabikiem dla osób, które się trudnią fachem kradzieży, złodziejstwa i tak dalej, bo no, nie oszukujmy się, okres wakacyjny, no niestety w miejscach popularnych, gdzie ludzie jeżdżą i odwiedzają, no to są wtedy żniwa dla takich osób.
1: Dobrze mieć w hotelu skan dowodu osobistego oraz trochę gotówki lub drugą kartę. Pamiętajmy również, aby od razu po kradzieży zgłosić sytuację do naszego banku i niezwłocznie zastrzec kartę. W niedzielę zaplanowano targ staroci w Gorlicach w Pałacu Długosza w godzinach od 8 do 14. Na odwiedzających czekają dodatkowe atrakcje. Cała pałacowa przestrzeń w holu, sali bilardowej i balowej przekształcona zostanie w hangar z ogromnymi, pięknymi modelami samolotów. Modele samolotów rekreacyjno-treningowych latających zdalnie będzie można nie tylko podziwiać, ale i zakupić. O każdej pełnej godzinie bezpłatne zwiedzanie pałacu z przewodnikiem. Ostatnie wejście, godzina 13.
0: Reklama. Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Do relaksu polecamy fotel wiszący Eris z aplikacją Moja Mrówka, tylko 499 zł. A nasz hit to zestaw mebli ogrodowych, sofa, dwa fotele i stolik kawowy. Z aplikacją Moja Mrówka, jedyne 379 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Gmina Skołyszyn i Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zapraszają na największe wydarzenie tego lata. Już w sobotę 11 lipca wracają legendarne proziaki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o wasze podniebienia, serwujące tradycyjne proziaki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na was lokalne talenty, folkowe brzmienia zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zespół Feel na żywo. Noc kończymy dyskoteką z Trend Radio i DJ-em M. Lukasem. 11 lipca. Stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
4: Ryk.

0: Trendy Radio.
1: Dziś obchodzimy dzień Nikoli Tesli. Nikola Tesla to znany inżynier i wynalazca serbskiego pochodzenia. Najsławniejsze wynalazki Tesli to silnik elektryczny, dynamo rowerowe, bateria słoneczna, prądnica prądu przemiennego oraz radio. Więc jeśli radio świętuje, to teraz zespół Queen i Radio Gaga, a potem przegląd prasy.

0: Trend Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Reklama. Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
2: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy i goście, serdecznie zapraszam Państwa na Dni Nowego Żmigrodu, które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 12 lipca, na Stadionie Sportowym w Nowym Żmigrodzie. W programie znajdą się animacje i atrakcje dla dzieci, występ zespołu wokalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury, koncert Krawczyk Show oraz koncert Gwiazdy Wieczoru Dawida Kwiatkowskiego. Ostatnim punktem imprezy będzie wspólna zabawa z Trendy Radiem. Bądźcie Państwo z nami. Spędźmy ten dzień razem, w dobrej i miłej atmosferze, w sercu naszej gminy. Do zobaczenia w Nowym Żmigrodzie. Wójt gminy Nowy Żmigród, Grzegorz Bara.
1: Reklama.
3: Czas teraz na Gazetę Krakowską. Spór o świerki i modrzewie na Placu Drzewnym przybiera na sile. Coraz więcej mieszkańców dołącza do protestu przeciwko wycince drzew w centrum Tarnowa. Urzędnicy tłumaczą, że kolidują one z planowanym remontem placu i jego funkcjami, dlatego idą pod topór. Coraz częściej na drogach regionu dochodzi do sytuacji, w których nieletni wsiadają na motocykle i quady bez wymaganych uprawnień. Policjanci alarmują, że problem nasila się szczególnie w okresie wakacyjnym, a młodzi kierowcy nierzadko kierują się informacjami znalezionymi w mediach społecznościowych zamiast obowiązującymi przepisami. Ostatnia interwencja w Kętach jest kolejnym przykładem tego niebezpiecznego trendu. Gwałtowne załamanie pogody na Podhalu skutecznie popsuło plany wypoczynkowe tysiącom turystów. Podczas gdy w Zakopanem termometry wskazują zaledwie 10 stopni Celsjusza, a z nieba co chwila leci deszcz i grad, to w Tatrach powyżej 2000 metrów nad poziomem morza opady deszczu zamieniły się w śnieg. Decyzja o likwidacji schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu wywołała sytuację kryzysową dla podhalańskich gmin, które w ciągu 14 dni muszą odebrać stamtąd swoje psy. Samorządowcy podczas konwentu tatrzańskiego w Bukowinie Tatrzańskiej ostro skrytykowali agresywną kampanię wymierzoną w placówkę. Jak podkreślają, wygenerowany w przestrzeni publicznej hejt przyniósł odwrotny skutek od zamierzonego. Doprowadził do paraliżu, w którym inne schroniska w Polsce kategorycznie odmawiają przyjęcia zwierząt z Nowego Targu ze strachu przed najazdem aktywistów.
0: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

Reklama. Spędź wyjątkową niedzielę pełną wrażeń. 12 lipca przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowcu odbędzie się Dzień z Gminą. O 14 muzyczne spotkanie z dębowieckim powerbandem i przegląd kapel ludowych. O 18 mocną dawkę rockowej energii zapewni zespół Chaosfera, a o 19 usłyszymy międzypokoleniowe przeboje Lady Punk. O 21 scenę przejmie gwiazda wieczoru, niesamowita Cleo. Na koniec zapraszamy na szalone disco party pod gwiazdami. Dzień z Gminą Dębowiec, 12 lipca. Nie możecie tam zabraknąć. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Elementy turbiny wiatrowej rozsypały się po autostradzie. Przygotowania do referendum w Warszawie, by odwołać Trzaskowskiego. Pesymistyczną wizję Europy po przegranej Ukrainy roztacza były szef BBN-u. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. To wiąże się z potężnymi utrudnieniami. Obecnie zablokowane są oba pasy A4, jednak na razie mniej więcej do południa samochody mogą przejechać pasem awaryjnym, mówi rzecznik rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
2: W trakcie przewożenia elementów wiatrowych doszło do awarii mocowania przewożonych gabarytów, a w konsekwencji do zablokowania wjazdu na węźle Rzeszów Wschód. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
1: Na miejsce ma dotrzeć ciężki sprzęt, który ma podnieść części wiatraka z jezdni. Wtedy najprawdopodobniej autostrada zostanie całkowicie zablokowana i trzeba będzie jechać objazdem. W ostatnim tygodniu lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Przeciwników obecnego prezydenta nie przekonują dotychczasowe działania w sprawie afery związanej ze Szpitalem Południowym.
3: Odpowiedzialność za ten makabryczny skandal, który był w samym Szpitalu Południowym, byłby podstawą do złożenia dymisji. Pan prezydent ani myśli, więc stąd nasza akcja.
1: Mówi Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej. Organizatorzy akcji chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów. Jeśli Ukraina przegra wojnę, to Rosja nie będzie miała wyboru i będzie musiała zaatakować Zachód, wykorzystując pokonane ukraińskie wojska. Taką wizję kreśli podpułkownik rezerwy, doktor habilitowany Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
4: Wybór jest bardzo prosty. Można tych ludzi rozpuścić do domu z bronią, traumą, doświadczeniem wojennym i kontaktami w

0: wśród swoich, ludzi, którzy byli gotowi ginąć za Ukrainę, lub wersja druga, można ich skierować na kierunek zachodni i upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, pogłębiając jednocześnie strefę okupowaną.
1: Zdaniem Siewiery najpierw Rosja musiałaby jednak, podobnie jak w czasie II wojny w Katyniu, wyeliminować polityków oraz dowództwo i ukraińską generalicję. Istne trzęsienie ziemi wywołał mundial w obsadach szkoleniowców. Nowych trenerów zamierzają zatrudnić reprezentacje od Tunezji przez m.in. Czechy, Urugwaj, Holandię, Niemcy, Portugalię po Republikę Południowej Afryki. O planach zmian w co najmniej 13 drużynach już się mówi, mimo że piłkarskie mistrzostwa świata jeszcze trwają. Wczoraj rozpoczęły się mecze ćwierćfinałowe. Od pewnego zwycięstwa Francji nad Maroko bramki zaliczyli Kylian Mbappe, a następnie Ousmane Dembele. Trójkolorowi chyba nawet nie pokazali pełni swoich możliwości, przyznaje trener Marokańczyków Mohamed Oubi.
2: Mają z przodu niesamowitych i bardzo ruchliwych zawodników. I to jest najważniejsze. Uwierzcie mi, kiedy masz utalentowanych piłkarzy, musisz sprawić, żeby biegali. To właśnie czyni ich tak niezwykle solidnym zespołem. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje.
1: Dziś Francja pozna rywala w półfinale, o co powalczą o 21:00 Hiszpania i Belgia.
3: To jest znowu pora, kiedy czas zerknąć na mapy pogodowe Podkarpacia i Małopolski. Dzisiaj temperatury w dzień do 21 stopni Celsjusza w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie, a w godzinach nocnych zaledwie 10 kresek na zaokiennych, ciśnienie 1011 hektopaskali, wiatr zachodni w porywach 50 km na godzinę. Termika dzisiaj zapowiada się ciepła i mokra, biometr niekorzystny.
4: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Traktor ogrodowy z koszem Gatek. 9,2 kW z aplikacją 7299 zł. Przyczepę samochodową ze stelażem, plandeką i kołem podporowym z aplikacją 2599 zł. Oraz taczkę ogrodową 80 litrów za jedyne 69,99 zł. Kosa spalinowa 2,7 kW z aplikacją za jedyne 429 zł. Nowa gazetka, nowe okazje. Świetne ceny. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
4: Reklama.
3: Dzień dobry wszystkim, po godzinie 10. Łukasz Michna, kłaniam się pięknie tuż przed weekendem, bardzo mocno imprezowym, zresztą przekonacie się o tym w najbliższej godzinie. Wakacje to jest taki przyjemny czas, kiedy też uderzamy z naszymi programami, również w

plein air i ten weekend po prostu miażdży. Zresztą przez całe wakacje, przez cały lipiec jesteśmy ogólnodostępni. Możecie nas spotkać w różnych zakątkach Podkarpacia, a to małopolskim. Gdzie najciekawsze imprezy szykują się w ten weekend w regionie, powiem wam z pewnością. A na dobry początek kolejnej, w zasadzie ostatniej godziny, jak padnę zegarek, no, serwuję wam jeszcze porcję hitów, które po prostu uwielbiacie. I'm

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: To poranek Trendy, start tuż przed weekendem. Ostatnia godzinka w toku, jeśli chodzi o dzisiejsze wydanie programu. No a ja dzisiaj też wczesnym rankiem wyszperałem dla Was informację o tym, że Vicky Gabor ma dzisiaj swoje urodziny. W związku z tym faktem w Trendy Hicie Dnia gram jeszcze coś od tej sympatycznej młodej wokalistki, a utwór nazywa się Afera.
0: To jest Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
0: Reklama.

Piątek, piąteczek, piątunio, a jutro sobota. No, w zasadzie można zaryzykować stwierdzenie środek lipca. To oznacza tylko jedno. Ruszamy z prawdziwym imprezowym maratonem, także z Trend Radiem. A jeśli zastanawiacie się dzisiaj, tak przy piątku, gdzie dziać się będzie coś ciekawego, to już jutro w Skałyszynie ruszają Prozioki 2026, czyli Dni Gminy. Od godziny 16 na scenie królują lokalne talenty, zespół Ludowy Lisowianki, a także ekipy Chaosfera i Potok. Ale prawdziwa muzyczna eksplozja nastąpi o 20.30, kiedy na scenę wejdzie zespół Phil. Piotr Kupicha i spółka rozgrzeją was swoimi największymi hitami, a tuż po nich, no właśnie, nasza radiowa imprezka, na którą serdecznie zapraszam również w swoim imieniu. No to co? Liczę, że zobaczymy się już jutro wieczorem, zatem nie może was zabraknąć także w Skołyszynie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W minionym tygodniu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie prowadzili działania kontrolne na terenie miejscowości Przysietnica. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej BMW, którego kierujący znacznie przekroczył limit dopuszczalnej prędkości. Pojazdem kierował 19-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego. Mężczyzna poruszał się w obszarze zabudowanym z prędkością 107 km na godzinę, przekraczając tym samym dopuszczalny limit o 57 km. Za popełnione wykroczenie kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł i 13 punktami karnymi. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami mężczyzna stracił prawo jazdy na okres 3 miesięcy. W trakcie kontroli policjanci ustalili, że 19-latek cieszył się swoim prawem jazdy tylko 3 dni od dnia zdania egzaminu na prawo jazdy. Zakończyły się prace przy przebudowie drogi powiatowej na odcinku Królik Polski-Bałcianka oraz remoncie mostu w Bałciance. Inwestycja została oficjalnie odebrana 9 lipca. To kolejny etap modernizacji infrastruktury drogowej powiatu krośnieńskiego i jednocześnie drugi z 3 mostów, które ze względu na zły stan techniczny wymagały pilnej przebudowy. Zakres robót obejmował kompleksowy remont obiektu mostowego, w tym wymianę elementów wyposażenia mostu, remont przyczółków, skrzydeł i konstrukcji przęsła oraz wykonanie nowej nawierzchni i kap chodnikowych. Przebudowano również dojazdy do mostu, poszerzono jezdnie, naprawiono konstrukcję drogi, ułożono nowe warstwy asfaltowe, odtworzono zjazdy i uzupełniono pobocza. Wartość inwestycji wyniosła ponad 1 800 000 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane z budżetu powiatu krośnieńskiego.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Powiat dębicki otrzymał dotację z budżetu państwa w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. Łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi ponad 580 tysięcy złotych. Największa część przyznanych środków, bo ponad 430 tysięcy, zostanie przeznaczona na zakup radiotelefonów DMR dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Kolejna umowa dotyczy przyznania 80 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej miejsca ukrycia. Powiat dębicki otrzymał także środki na kształcenie personelu podmiotów ochrony ludności oraz osób wspierających organy ochrony ludności. Na szkolenia dotyczące Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono 36 500 zł, natomiast na szkolenia związane z ochotniczymi strażami pożarnymi 37 100 zł. Pozyskane środki pozwolą zarówno na rozwój zaplecza technicznego i komunikacyjnego, jak również na podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za działania w zakresie ochrony ludności. Zadania powinny zostać zrealizowane do końca października, a w uzasadnionych przypadkach do końca grudnia bieżącego roku. Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pastwiska serdecznie zapraszają do udziału w 16. Beskidzkim Rajdzie Śladami Dwóch Kardynałów. Wydarzenie odbędzie się 1 sierpnia na malowniczej trasie z Pastwisk do Komańczy, mówi Małgorzata Kosiarska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pastwiska.
3: Jak co roku serdecznie zapraszamy miłośników pieszych wędrówek na nasz rajd. W tym roku się odbędzie 16. edycja. Rozpoczynamy zbiórką o 7.30 w Pastwiskach i stąd będziemy szli z Pastwisk do Komańczy, gdzie na wszystkich uczestników będzie czekał autokar. Pierwszy przystanek jest w połowie trasie na Bukowicy, gdzie wszyscy uczestnicy mają zapewniony posiłek i za zakończenie też gwarantujemy posiłek i też oczywiście w trakcie rajdu odbywa się zawsze jakiś konkurs, za który są nagrody, a także loteria fantowa, do której wszyscy uczestnicy się przyzwyczaili.
1: Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lipca.
0: Reklama. Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo?
4: Co Słońce, Księżyc i Gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini-turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy!
5: Spędź wyjątkową niedzielę pełną wrażeń. 12 lipca przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowcu odbędzie się Dzień z Gminą. O 14 muzyczne spotkanie z dębowieckim powerbandem i przegląd kapel ludowych. O 18 mocną dawkę rockowej energii zapewni zespół Chaosfera, a o 19 usłyszymy międzypokoleniowe przeboje Lady Punk. O 21 scenę przejmie gwiazda wieczoru, niesamowita Cleo. Na koniec zapraszamy na szalone disco party pod gwiazdami. Dzień z Gminą Dębowiec, 12 lipca. Nie możecie tam zabraknąć.
6: Gmina Skołyszyn i Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zapraszają na największe wydarzenie tego lata. Już w sobotę 11 lipca wracają legendarne prozioki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o wasze podniebienia, serwujące tradycyjne prozioki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na was lokalne talenty, folkowe brzmienia zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zespół Phil na żywo. Noc kończymy dyskoteką z Trend Radio i DJ-em M. Lukasem. 11 lipca. Stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
7: Reklama.
8: To Trend Radio w piątek i to jest jeszcze cały czas program Trendy Start. A jeśli wasz sobotni plan na wieczór wciąż jest otwarty, to łapcie kolejną propozycję z powiatu jasielskiego. Już teraz całe Brzyska tętnią życiem, bo już tam trwają wyczekiwania na tegoroczne dni Liwocza.

oczywiście o 20:30 scenę przejmuje absolutna legenda polskiego pop rocka, czyli zespół Łzy. Kto z was nie chce wyśpiewać na żywo kultowych numerów Agnieszka czy Narcyz? No, po koncercie organizatorzy zapraszają także na wielką klimatyczną dyskotekę pod gwiazdami. A zatem pakujcie znajomych, odpalajcie samochody, kierujcie się również do Brzysk. Tam Dni Liwocza 2026 również z naszą radiową ekipą.

0: Reklama. Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj!
1: Sąsiedzie, alarm pomidorowy w MPM. Takich malinówek nie odkłada się na później. Pachną latem, smakują jak wakacje, a kosztują tylko 4 zł za kilogram. Na kanapkę pomidory, do obiadu pomidory. Prosto z solą, bo nie ma co kombinować, też pomidory. Pomidory malinowe w MPM, tylko 4 zł za kilo do soboty. MPM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy i goście, serdecznie zapraszam Państwa na Dni Nowego Żmigrodu, które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 12 lipca w Nowym Żmigrodzie. W programie znajdą się animacje, atrakcje dla dzieci, występ zespołu wokalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury, koncert Krawczyk Show oraz koncert Gwiazdy Wieczoru Dawida Kwiatkowskiego. Ostatnim punktem imprezy będzie wspólna zabawa z Trendy Radiem. Bądźcie Państwo z nami. Spędźmy ten dzień razem w dobrej, miłej atmosferze w sercu naszej gminy. Do zobaczenia w Nowym Żmigrodzie. Wójt gminy Nowy Żmigród, Grzegorz Bara.
0: Reklama.

Wakacje, najbardziej lubiany przez nas czas, kiedy możemy wyjść także do Was, spotkać się, zagrać największe hity, przybić piątkę i również cieszyć się tym jakże fantastycznym czasem lata i wakacji. A ja mam małe przypomnienie, że Trend Radio melduje się także w niedzielne popołudnie i od... Ten to też nasza wizyta w Nowym Żmigrodzie. Jeśli szukacie idealnego miejsca na niedzielny relaks z całą masą atrakcji, bierzcie kurs na stan sportowy w Nowym Żmigrodzie. Tam dni Żmigrodu, dni Nowego Żmigrodu 2026. Dla najmłodszych przygotowano super animacje, dla starszych niesamowite muzyczne emocje, w tym projekt Krawczyk Show, który przypomni największe legendarne hity Krzysia Krawczyka. No ale trzymajcie się mocno, bo o 21 na scenę wkroczy idol nastolatek. Jeden najbardziej energetycznych głosów w kraju. Jednym słowem, będzie głośno, będzie emocjonalnie. A zaraz po koncercie nie idziemy do domów, bo właśnie czeka nas kolejna tego weekendu radiowa dyskoteka. Jeśli nie będziecie mogli być na tej imprezie osobiście, to pamiętajcie, na 101.95.2 FM z Żmigrodu też będzie nas słychać na naszej antenie. No to patrzcie, kalendarz obrodził w ten weekend w mocne imprezy z mega gwiazdami. Ja mógłbym jeszcze o tych imprezach mówić jeszcze sporo czasu, ale patrzę na zegarek, no i niebawem wiadomości. A później już...

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rozsypana turbina wiatrowa na drodze, są poważne utrudnienia. Niedźwiedź brunatny będzie szczególnie chroniony, ruszył program. Sukces polskich ogrodników w Łańcucie zaowocował bananowiec. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek przypominamy o utrudnieniach na autostradzie A4 na wysokości Terliczek. Po tym jak z ciężarówki spadła część turbiny wiatrowej w kierunku Korczowej, zablokowane są oba pasy, a ruch odbywa się przejazdem awaryjnym. Zamknięty jest również zjazd na S19 i drogę krajową 97 na węźle Rzeszów Wschód. Utrudnienia mogą potrwać nawet 15 godzin, a w ciągu dnia możliwe jest całkowite zamknięcie autostrady. Na Podkarpaciu i w Małopolsce rusza program ochrony niedźwiedzia brunatnego. Ma on do możliwego minimum ograniczyć niebezpieczne spotkania człowieka z niedźwiedziem w pobliżu zabudowań. Według ekspertów istnieją również proste i przede wszystkim tanie rozwiązania, które lokalne samorządy powinny wdrożyć jak najszybciej. O czym Marcin Starzyc.
2: Jeden z takich prostych elementów już się sprawdził. W gminie Czarna po zmianie harmonogramu wywozu śmieci na poniedziałek, gdy większość turystów wyjeżdża, liczba incydentów z udziałem niedźwiedzia spadła, mówi jeden z pomysłodawców, czyli Robert Gacka, biolog ze Stowarzyszenia Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
3: Troszeczkę popracowała, jak dopracować ten system odbioru odpadów, żeby nie był atrakcyjny dla niedźwiedzi. I to udało się tutaj silnie obniżyć frekwencję odwiedzin przez niedźwiedzia.
2: Obecnie w Bieszczadach trwa akcja odławiania i relokacji problematycznych niedźwiedzi.
1: Do tej pory odłowiono już 9 osobników. Rzadki sukces hodowlany w zamkowej storczykarni w Łańcucie. Zaowocował tam bananowiec karłowaty. W polskich warunkach klimatycznych to wciąż niełatwy proces, mimo że bananowce są u nas popularnymi roślinami ozdobnymi, to doprowadzenie ich poza ich naturalnym środowiskiem do fazy, w której owocują, wymaga zapewnienia specyficznych warunków, stałej wysokiej temperatury oraz intensywnego nasłonecznienia przez wiele miesięcy. Taki właśnie mikroklimat zapewnili ogrodnicy szklarni w Łańcucie, dzięki czemu unikatową kiść bananów, bananowca karłowatego, można już oglądać obok stałej ekspozycji kwitnących storczyków. Grają jak na faworytów przystało. Francja wygrała już 6 mecz na mundialu. Pokonała w ćwierćfinale Maroko 2-0 i jest już w najlepszej czwórce mistrzostw świata. O półfinał zagra z Hiszpanią lub Belgią. To rozstrzygnie się dziś wieczorem, o czym Michał Waszkiewicz.
4: Czy Francja się męczyła w pierwszej połowie? Tak. Czy brakowało skuteczności? Tak. Zwłaszcza, że Kylian Mbappé zmarnował rzut karny. Czy zwycięstwo trójkolorowych było w jakimkolwiek momencie zagrożone? Nie. Francja była wyraźnie lepsza i zasłużenie wygrała 2-0. Mówi selekcjoner Didier Deschamps. Zabrakło nam chłodnej głowy, ale to nie zasiało żadnych wątpliwości w głowach moich piłkarzy, a już tym bardziej w głowie Kyliana. Bo Mbappé strzelił ostatecznie gola, ma ich już na tym mundialu 8, czyli tyle samo co Leo Messi. Pod wrażeniem gry Francuzów był trener Maroka Mohamed Ouahbi. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje. Rywalem Francji w półfinale będzie Hiszpania lub Belgia.
1: To spotkanie dziś na stadionie w Los Angeles o 21:00 czasu polskiego.
5: Jeszcze patrzę sobie na mapy pogodowe regionu. Na podkarpackim i małopolskim niebie deszczowe chmury jeszcze nie mówią nam do widzenia, wręcz przeciwnie. Zwłaszcza w godzinach popołudniowych w części regionu może nam ten deszcz troszeczkę dać się we znaki. Jeśli chodzi natomiast o temperatury, to na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa do 21 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatura spadnie do 10. Kresek biometr niekorzystny, a ciśnienie wynosi 1009 hektopaskali. Wiatr z zachodu do 50 km na godzinę w porywach. Łukasz Michdal, to ja dziękuję Wam za ten tydzień, dziękuję Wam również za dzisiejszy poranek, życzę miłego wypoczynku w weekend, a kto zaczyna urlop, to tylko korzystajcie. Wszystkiego dobrego, kłaniam się, do usłyszenia.
0: Reklama. Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią ją pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie skansenu. Zapraszamy!
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca.

0: i kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
3: Reklama.

0: 90. Dla was.
1: Piątek, piąteczek, piątulo.
2: No właśnie, rządzi się swoimi prawami, bo to już weekend w zanadrzu.
1: No ba, piąteczek.
2: No to co, chcecie, żeby wakacyjne hity pojawiły się dzisiaj u nas na antenie?
1: Pojawią
2: to
1: się,
2: zapraszam bardzo serdecznie wraz z Anią
1: Minasian. Mimo, że pogoda dosyć złudna. Ja też z Mikosiem Marcinem.
2: Tak?
1: No.
2: Gdzie się widzimy?
1: Już
2: na imprezie w Brzeskach.
1: No właśnie. Wszędzie.
2: Tak, i tam będzie Ania,
1: no,
2: słuchajcie.
1: Słyszałam, że na Proziokach w Kołyszynie też będzie.
2: Na żywo będziesz grała dyskotekę, tak więc jestem sam ciekawy, jak ta dyskoteka będzie wyglądała.
1: Też jestem ciekawa.
2: Jakie
1: też
2: hity zagrasz. A ze względu na to, że wtedy jestem, że tak powiem, nie na etacie, to posłucham tak z wolnej ręki.
1: O, Marcinie, super. Ja cię wywołam na scenę, co ty na to? O, zatkał. Zaproszę cię, zaproszę.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Weekendy z Tobą i dla Ciebie.
1: Pojawia się teraz fajny numer, którego oczywiście historię znamy mniej, aniżeli Ulalala czy Give Me Love.
2: No tak, Alexia Virtual Reality.
1: Tak,
2: ale
1: zagramy.
2: To jest bardzo niedoceniona piosenka, Alexia.
1: Bardzo niedoceniona i dzisiaj ze względu na to, że Aniu ją wyciągnęłaś tak na
2: z
1: światło
2: rękawa.
1: Dzienne, to bardzo Ci za to dziękuję.
2: Proszę Cię bardzo. This is a dream.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw. Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybko. Szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Spędź wyjątkową niedzielę pełną wrażeń. 12 lipca przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowcu odbędzie się Dzień z Gminą. O 14 muzyczne spotkanie z dębowieckim powerbandem i przegląd kapel ludowych. O 18 mocną dawkę rockowej energii zapewni zespół Chaosfera, a o 19 usłyszymy międzypokoleniowe przeboje Lady Punk. O 21 scenę przejmie gwiazda wieczoru, niesamowita Cleo. Na koniec zapraszamy na szalone disco party pod gwiazdami. Dzień z Gminą Dębowiec, 12 lipca. Nie możecie tam zabraknąć.
3: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
4: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
5: Fugees.
6: Killing Me Softly.
5: O, to teraz idziemy już po takie brzmienia bardzo kultowe się okazuje.
6: Bardzo. Muzyka R&B w latach 90. również szalała. No może nie w tym obszarze europejskim, ale już w Stanach Zjednoczonych to była topka, jeżeli chodzi o taką codzienność.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Pojawia się teraz, moi drodzy, szwajcarski disc jockey, znany oczywiście z lat 90. z wielu przebojów. A biorąc pod uwagę, że w okresie letnim, wakacyjnym, ale też i zimowym, no właśnie, love is all around, także każda pora roku jest odpowiednia, by zagrać ten przebój.
2: No, myślałam, że powiesz na miłość.
1: Na miłość, no tak.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Przenieśmy się ponownie na autostradę A4 w miejscowości Terliczka na 580 km autostrady w kierunku Korczowej. Jak wiecie, doszło do zdarzenia, które zablokowało ruch na tym odcinku. Więcej o tym zdarzeniu oraz możliwych objazdach powie Bartosz Wysocki z Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Na autostradzie A4 na odcinku między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód w rejonie miejscowości Terliczka doszło dziś około godziny 3 do zdarzenia drogowego. Część turbiny wiatrowej spadła z naczepy. W wyniku zdarzenia zablokowane zostały prawy i lewy pas autostrady A4 w kierunku Korczowej, a także zjazd na drogę ekspresową S19 oraz drogę krajową 97 na węźle Rzeszów Wschód dla pojazdów jadących w kierunku granicy. Pozostałe łącznice węzła pozostają przejezdne. W zdarzeniu uczestniczył jeden pojazd ciężarowy. Nie ma osób rannych ani ofiar śmiertelnych. Doszło natomiast do uszkodzenia infrastruktury drogowej. Ruch na autostradzie prowadzony jest obecnie przejazdem awaryjnym. Kierowcy chcący zjechać do Rzeszowa mogą korzystać z węzłów Rzeszów Zachód oraz Rzeszów Północ. Dla pojazdów, które nie opuściły wcześniej autostrady, możliwe jest również zawrócenie na węźle Łańcut i zjazd na S19 i DK97 podczas jazdy w kierunku Krakowa. Usuwanie skutków zdarzenia może potrwać kilkanaście godzin. W ciągu dnia przewidywana jest również możliwość całkowitego zamknięcia autostrady A4 na tym odcinku, o czym służby będą informować z odpowiednim wyprzedzeniem.
1: Służby i zarządca autostrady apelują do kierowców o ostrożność, a także o rozważenie innych tras podróży.
0: Informujemy o tym, co ważne.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
4: Wczoraj odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania nowego placu postojowego dla samochodów osobowych wybudowanego przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Inwestycja znacząco poprawi dostępność miejsc parkingowych dla pacjentów, odwiedzających oraz pracowników szpitala. Nowy parking oferuje 92 miejsca postojowe, w tym 7 wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Zastosowanie przepuszczalnej nawierzchni sklińca pozwala na naturalne odprowadzanie wód opadowych bezpośrednio do gruntu, dzięki czemu inwestycja wpisuje się w rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska. Wjazd na plac postojowy prowadzi z drogi wewnętrznej szpitala, natomiast wyjazd został zlokalizowany od strony ulicy Sroczyńskiego, co usprawnia organizację ruchu i zwiększa bezpieczeństwo użytkowników. Cały teren parkingu został obramowany krawężnikiem drogowym, a od strony zachodniej i północnej nasyp zabezpieczono trwałym murem oporowym. Wartość zakupionych materiałów wykorzystanych do realizacji inwestycji wyniosła ponad 200 tysięcy złotych. Gmina Ryglice otrzymała dofinansowanie w wysokości 754 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej ulicy Łokietka na 3 odcinkach w Ryglicach. Przebudowa ulicy Łokietka usprawni komunikację lokalną, poprawi komfort codziennego przemieszczania się mieszkańców, a także ułatwi między innymi dojazd do posesji. Inwestycja przyczyni się również do podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury drogowej, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
5: I to będzie blisko 3 km nowej nakładki asfaltowej, łącznie z poszerzeniem o 60 cm jezdni. Ta jezdnia była wąska, tak? Bardzo potrzebna droga, droga zniszczona i myślę, że mieszkańcom będzie służyła wiele, wiele lat. W tej chwili przygotowujemy przetarg. W tym roku jeszcze rozstrzygniemy przetarg. Wiemy, że te przetargi trwają czasem i nawet rok, bo jak się firmy odwołują do KIO w Warszawie, do sądu, bo przedsiębiorcy się biją o inwestycje, to różnie to bywa. Najkrócej to jest 2 miesiące, tak? W związku z tym w tym roku prawdopodobnie nie zdążymy wykonać. Damy czas na wykonanie tej drogi do końca maja przyszłego roku.
4: Całkowita wartość inwestycji opiewa na ponad 1,5 miliona złotych.
0: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
4: W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano kolejną umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu gorlickiego. Łączna wartość dotacji przeznaczonych przez powiat gorlicki na ochronę dziedzictwa kulturowego w 2026 roku wynosi prawie 80 tysięcy złotych. Beneficjentem podpisanej umowy jest parafia rzymskokatolicka Katolicka pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Bidnarowej, która otrzymała dotację w wysokości 10 tysięcy złotych na konserwację stacji 5 i 6 Drogi Krzyżowej z XVIII wieku. Zakres zaplanowanych prac obejmuje kompleksową konserwację techniczną i estetyczną dwóch stacji Drogi Krzyżowej, obrazów olejnych na płótnie wraz z drewnianymi, polichromowanymi ramami, ponowny montaż obrazów w odrestaurowanych ramach. Szacunkowy koszt całego przedsięwzięcia wynosi ponad 25 tysięcy złotych. W najbliższych dniach podpisana zostanie również umowa z parafią rzymskokatolicką pod wezwaniem świętego Marcina biskupa w Łużnej, która otrzyma środki na renowację części kamiennego detalu architektonicznego kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Marcina biskupa.
3: Reklama.
6: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kretówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
11: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
1: 90 w 60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
2: Największe hity tylko dla Was.
1: La Bouche.
3: Be my lover. Czyli startujemy, drodzy Państwo, z takiego najwyższego poziomu, najwyższego levela, nie?
4: No tak.
3: Eurodance'u, bo przecież chyba każdy zna Melanie Thornton z wielu innych przebojów, z kariery solowej, ale też z występu z DJ-em Bobo, który też był naprawdę wyjątkowym wydarzeniem. Pamiętam to jak dziś. A teraz już z tej takiej jej... zespołowej, nie? Mhm. Zespołowej trochę kariery w grupie La Bouche, Be My Lover. La.

0: Twój region, twoje radio, trendy. Ekspresem po drogach twojego regionu.
1: Kolejne utrudnienia na naszych drogach, tym razem w Sanoku na ulicy Królowej Bony. Na skrzyżowaniu z ulicą Mickiewicza doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, Opla i Volkswagena. Obecnie na miejscu pracują służby, które usuwają skutki zdarzenia i kierują ruchem. Zdarzenie spowodowało utrudnienia w jeździe, tak więc najlepiej unikajcie tego rejonu.
0: Informujemy o tym, co ważne.
2: Słuchasz Trend Radia.
3: Silver,
4: Foreign Affair.
3: Belgijski duet teraz pojawia się na naszej antenie za sprawą Tadeusza. Tadeusz teraz siedzi w warsztacie, naprawia samochód, nie może sobie poradzić.
4: Tak na pewno będzie
3: ze skrzynią biegów moja droga, która jest automatyczna. No, ja rozumiem, no ciężko
4: to
3: jest.
4: Nie jakby... Francuz. Jak problemy, to nie tylko wiem. Z Francuzami.
3: Nie wiem. W każdym. No to miałaś problem z Francuzem, nie?
4: No, dlatego już tyle.
3: Bo źle zaczęłaś. Tak tam się już powinno, wiesz. Inaczej podchodzić do tego związku. Ty byłaś za bardzo na ostro.
4: Tak, Marcin. Ty byłeś kiedyś w Paryżu.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
2: Reklama.
0: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
3: Entrance. Do you think I'm sexy?
4: No to i sterujemy teraz anteną w takim najlepszym możliwym kierunku eurodensowo, takim już bardziej mocniejszym, nie? Już techno to może za dużo powiedziane, ale to nieco mocniejszy eurodance. Brytyjska grupa, ten hit został nagrany w Szanghaju, pozdrawiamy gorąco i serdecznie, a hit już wiele razy mówiliśmy i powtórzę to jeszcze raz, został po raz pierwszy zaprezentowany przez
3: Roda Stewarta.
4: Gramy.

0: Walter Beatty, Mr. Vain. Tak długo nam pewna osoba pisała, że kiedy Mr. Vain, a myśmy się trochę tak wymigiwali, pani Paulinko, dlatego, że po prostu tak ten kawałek często się pojawia na naszej antenie,
1: często,
0: a my musimy trochę tak dozować odpowiednie hity na 90
1: godzinę. Muszę powiedzieć, że ten utwór jest również takim, o którym mega wnioskujecie, także... No musi być
0: tak,
1: ten balans.
0: Czy siak pojawia się teraz i myślę, że ku zadowoleniu pani Paulinki.

0: Buziaki.
1: Dziękujemy serdecznie. Jeszcze powiedzmy, moja droga, gdzie imprezy w regionie, bo to ważne i istotne.
2: No pewnie, dziubasy, a więc tak, Prozioki w Skołyszynie już w sobotę, natomiast...
0: Tak, Dni Gminy Jedlicze również w sobotę, także w niedzielę jest to dwudniowa impreza. Dni Nowego Żmigrodu oraz Dni Gminy Dębowiec odbędą się w niedzielę, 35-lecie Gminy Ropa także w niedzielę. No, bardzo...
1: I zapraszamy na transmisję live.
0: Bardzo będzie mocno w ten
1: weekend. Z Dni Liwocza, słuchajcie, pojawimy się
0: tak,
1: już...
0: 11 lipca.
1: Tak, na naszej dyskotece w ramach Trendy Live Tour. A dzień później znajdujemy się gdzie? W Nowym Żmigrodzie i tam też będzie live. A tam gra DJ M. Lucas, który oczywiście też pewnie wielkie hity zaprezentuje, jak Ania na Dniach Liwocza.
0: Zapraszamy.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
4: Uroczystości upamiętniające mord Żydów w Jedwabnem. Wiceminister Sprawiedliwości zapowiada, że zrzeknie się immunitetu. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Miriam Lipińska. W Jedwabnem odbywają się uroczystości w 85. rocznicę mordu kilkuset żydowskich mieszkańców tej miejscowości przez ich polskich sąsiadów. Uczestnicy, jak co roku, odczytali imiona wszystkich spalonych żywcem w synagodze Żydów. Były też modlitwy. Jakub Medek.
5: Do rocznicy odniósł się też ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose. To dzień pamięci o setkach polskich Żydów pomordowanych przez polskich współobywateli pod nadzorem niemieckich okupantów. Ten dzień należy do nich, nie do ich morderców, ani tych, którzy próbują ich wciąż usprawiedliwiać czy bronić. Równocześnie Rose stwierdził, że Jedwabne miało charakter incydentalny, a większość Polaków pod niemiecką okupacją, mimo grożącej im za to śmierci, starała się Żydom pomagać. Według ustaleń IPN-u w czerwcu 1941 roku, tuż po wkroczeniu na ten teren oddziałów niemieckich i z ich inspiracji, część polskich mieszkańców wschodniego Mazowsza wzięła udział w serii pogromów. Poza Jedwabnem doszło do nich m.in. w Wąsoszu, Radziłowie czy Szczuczynie, tudzież w podlaskim Wasilkowie.
4: Zrzekna się immunitetu, zapowiada wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Do Sejmu lada moment ma trafić wniosek prokuratury o pociągnięcie go do odpowiedzialności w związku z naruszeniem kodeksu wyborczego i agitacją przed wyborami prezydenckimi. Polityk zapowiada, że jest gotowy, by ponieść konsekwencje.
6: Jak tylko będzie taka formalna możliwość, zrobię to bez zbędnej zwłoki.

0: wnioski. Zresztą analizowaliśmy, czy nie można tego zrobić wcześniej, ale chyba tą sejmową procedurę niestety musimy przeprowadzić, więc czekam tylko na formalne potwierdzenie, żeby ta sprawa się zakończyła.
1: Sprawa dotyczy ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. Wtedy, w czasie ciszy wyborczej, w mediach społecznościowych Polityka pojawiła się grafika zawierająca hasło „W niedzielę głosuje na Rafała Trzaskowskiego”. Wpis zniknął z profilu po około 3 godzinach. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. To wiąże się z potężnymi utrudnieniami, mówi rzeczniczka rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
2: W trakcie przewożenia elementów wiatrowych doszło do awarii mocowania przewożonych gabarytów, a w konsekwencji do zablokowania wjazdu na węźle Rzeszów Wschód. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
1: Utrudnienia mogą potrwać kilkanaście godzin. Uwaga na gwałtowne burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na północnym wschodzie kraju. Alerty dotyczą Podlasia, Warmii i Mazur, niemal całego Mazowsza i północy Lubelszczyzny. W czasie burz mocno popada, lokalnie może spaść nawet 45 mm deszczu. Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. 17% badanych wskazało na wzrost cen biletów lotniczych, a 12% na brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca, mówi Grzegorz Demczyszak z Ronkomat.pl.
3: Jednocześnie 71% badanych deklaruje, że konflikt nie zmienił ich planów. Najczęściej Polacy planują wakacje w kraju. Taki kierunek wskazało 52% respondentów.
1: Do krajów Unii Europejskiej na urlop wybiera się 19% badanych.
4: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 21 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski, z tym, że deszczowo. Taka aura utrzymywać będzie się również jutro. 20 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. W nocy również ciepła nie będzie, na termometrach 12 stopni. Niedziela stricte deszczowa, 18 na plusie, natomiast w poniedziałek cieplej, bo 24, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze, ale mamy piękną jesień tego lata.
5: Reklama. Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
2: Granie na żądanie.
1: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
3: Hello, hello. Piątek, piąteczek, piątulo. Ale to brzmi nice. A będzie jeszcze milej, ponieważ już teraz możecie nadsyłać wasze SMS-y z pozdrowieniami, życzeniami i czym tylko chcecie. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, lecimy.

pięknie. DJ Sami już teraz na naszej antenie. Od jakiegoś czasu napotykam taki kawałek Prince of Love DJ-a Samiego. Zagrajcie na antenie, z góry dziękuję. Pozdrawiam, Jacek. Jacku, dziękujemy bardzo za tego typu życzenia. DJ Sami ma to do siebie, że te hity robił no po prostu jak bułeczka na maśle. Miłego dnia wam także życzę.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl. Spędź wyjątkową niedzielę pełną wrażeń. 12 lipca przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowcu odbędzie się Dzień z Gminą. O 14 muzyczne spotkanie z dębowieckim powerbandem i przegląd kapel ludowych. O 18 mocną dawkę rockowej energii zapewni zespół Chaosfera, a o 19 usłyszymy międzypokoleniowe przeboje Lady Punk. O 21 scenę przejmie gwiazda wieczoru, niesamowita Cleo. Na koniec zapraszamy na szalone disco party pod gwiazdami. Dzień z Gminą Dębowiec, 12 lipca. Nie możecie tam zabraknąć.
2: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Marzysz o wyjątkowej strefie wypoczynku? Pergola ogrodowa Luxi 3x4 metry z aluminiowymi nogami i panelami dachowymi oraz manualnie rozkładanym dachem. Teraz tylko 7899 zł. Tak tanio jeszcze nie było! A do prac w ogrodzie polecamy ziemię uniwersalną 80 litrów z aplikacją tylko 17,99. Zwalczającą osy i szerszenie 300 ml z aplikacją 19 zł 99 groszy. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
0: Reklama.
3: Granie na żądanie. Antena jest Twoja.
4: Kolejne pozdrowienia tymczasem dla kochanej żony Oli, Rita Salvini, to love somebody. Już zaraz na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Blanka i Solo już teraz pojawia się z dedykacją dla Gabrysi, bo bardzo lubi tą piosenkę. Przyznam się, że ja też, Agata. Agato, nie ma co się z tym kryć. Ja także uwielbiam ten hicior. Tak, na początku pamiętam, jaka fala hejtu w ogóle wylała się na Blankę, a teraz... No, chyba każdy jednak zrozumiał stronę popową naszej baby, nie? Niech te dźwięki nas otulają jak najmocniej. Gabi, to dla ciebie.

0: Apollo.
1: Trendy Radio z wami na wakacjach.
2: Pozdrawiam Madzie M z Sanoka. Proszę o piosenkę Tarkana Robert. Pozdrawiam was bardzo gorąco. No tak, ten hit, który teraz sobie zagramy, jest bardzo, bardzo popularny, szczególnie na platformie TikTok. No to lecimy. Słyszycie już tego całusa na początek? Słyszycie? Dobra, play.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W ubiegłym tygodniu policjanci patrolujący rejon ulicy Nadbrzeżnej w Ustrzykach Dolnych wylegitymowali 3 nastolatków. Funkcjonariusze podejrzewali, że młodzi mężczyźni mogą posiadać przy sobie środki odurzające. W trakcie wykonywanych czynności od jednego z nich policjanci wyczuli alkohol. Dodatkowo jego zachowanie wskazywało, że może mieć coś do ukrycia. W portfelu 16-latka funkcjonariusze znaleźli susz roślinny. Badanie narkotesterem potwierdziło, że jest to marihuana. Po zakończonych czynnościach młody mieszkaniec Ustrzyk Dolnych został przekazany rodzicowi. Zgromadzony materiał dowodowy zostanie przesłany do sądu rodzinnego, który zadecyduje o dalszym losie nastolatka. Gmina Ropa podpisała umowę na budowę boiska sportowego w centrum miejscowości Ropa. W ramach inwestycji powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 na 24 metry z nawierzchnią poliuretanową. Zakres prac obejmuje również wykonanie ogrodzenia, oświetlenia, wyposażenia sportowego, stojaków rowerowych oraz utwardzonego dojścia z kostki brukowej. Dodatkowo wybudowany zostanie budynek sanitarny, mówi Karol Górski, wójt gminy.
2: Będą toalety, próbujemy jeszcze zbudować krótki odcinek tak zwanej tyrolki, więc będzie to frajda dla młodych ludzi, bo będą mogli na lince przejechać kilkadziesiąt metrów. Temu boisku również będzie towarzyszyło 2 place zabaw, które będą takim dodatkowym zapleczem szkoły podstawowej numer 1 w Ropie. Te stare place są już mocno zużyte, więc budujemy jeden dla młodszych dzieci, drugi plac dla starszych dzieci i wszystkie te zadania będą wykonane do jesieni 2026 roku.
1: Całkowity koszt zadania wynosi 1 553 000 zł. Już od kilku lat ZUS na Podkarpaciu nie wypłaca renty szkoleniowej, tymczasem niekiedy życie zmusza nas do przekwalifikowania. Utrata zdrowia, która uniemożliwia pracę w swoim zawodzie, nie musi oznaczać braku możliwości zatrudnienia w innej branży. Koniecznym jest jednak zdobycie nowych umiejętności. Przekwalifikowanie zawodowe łączy się czasem ze sporymi wydatkami. Osoby ubezpieczone mogą liczyć na pomoc ze strony ZUS-u w postaci renty szkoleniowej, wyjaśnia Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Renty szkoleniowe wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od ponad 20 lat, ale nie jest ona zbyt popularna. Od kilku lat na Podkarpaciu ZUS nie wypłaca nikomu pieniędzy przeznaczonych na zdobycie nowego zawodu. Wynika to z tego, że wciąż niewiele osób wie, że może do nas złożyć wniosek o tą specjalną rentę i dzięki temu skończyć kursy przekwalifikowania zawodowego, które umożliwią dalszą pracę.
1: Renta szkoleniowa stanowi 75% podstawy wymiaru renty, jednak nie może być mniejsza niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która od marca 2026 roku wynosi 1483,87 zł.
4: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W czwartek 23 czerwca w czytelni czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie dojdzie do spotkania z podróżniczką Anną Domin. Wydarzenie inspirowane światem Ani z Zielonego Wzgórza rozpocznie się o godzinie 18. Uczestnicy spotkania odbywającego się w ramach cyklu Podróże Duże i Małe wyruszą śladami Ani Shirley na malowniczą wyspę księcia Edwarda. Poznają miejsca związane z bohaterką książki i odkryją, jak naprawdę wygląda kraina Zielonego Wzgórza. Czekać będą na nich fascynujące opowieści, zdjęcia z podróży i atmosfera pełna marzeń. Urodzona w Tarnowie Anna Domin powraca tu zarówno sercem, jak i codzienną aktywnością zawodową.
0: Reklama. Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią Julią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie skansenu. Zapraszamy.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
11: Gmina Skołyszyn i Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zapraszają na największe wydarzenie tego lata. Już w sobotę 11 lipca wracają legendarne proziaki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o wasze podniebienia, serwujące tradycyjne proziaki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na was lokalne talenty, folkowe brzmienia zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20.30 gwiazda wieczoru, zespół Phil na żywo. Noc kończymy dyskoteką z Trend Radio i DJ-em M. Lukasem. 11 lipca. Stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
0: Reklama.
12: Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
13: Le mot toujours, w 40 urodziny dla Krzyśka, od żony z dziećmi i z rodziną. Krzysiu, dużo, dużo zdrowia od całej redakcji Trendy Radia, radości, uśmiechu i spełnienia marzeń. No i pozdrawiamy także żonę, rodzinkę i dzieciaki. Play!

Hypnotize. Pozdrowienia dla Małgorzaty J. z Dębowca za cudowne spojrzenia każdego dnia i najsłodszy uśmiech o wyjątkowej porze. Pozdrawiam K. Proszę piosenkę o miłości, ale słodziaśnie. No jestem ciekawa, czy Gosia wie, o kogo chodzi, ale skoro codziennie wymieniacie te uśmiechy, spojrzenia, to na pewno tak jest. Dobra, coś wybierzemy.

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Okletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy i goście, serdecznie zapraszam Państwa na Dni Nowego Żmigrodu, które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 12 lipca, na Stadionie Sportowym w Nowym Żmigrodzie. W programie znajdą się animacje i atrakcje dla dzieci, występ zespołu wokalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury, koncert Krawczyk Show oraz koncert Gwiazdy Wieczoru Dawida Kwiatkowskiego. Ostatnim punktem imprezy będzie wspólna zabawa z Trendy Radiem. Bądźcie Państwo z nami. Spędźmy ten dzień razem w dobrej i miłej atmosferze w sercu naszej gminy. Do zobaczenia w Nowym Żmigrodzie. Wójt gminy Nowy Żmigród, Grzegorz Bara.
3: Sąsiedzie, alarm pomidorowy w MPM. Takich malinówek nie odkłada się na później. Pachną latem, smakują jak wakacje, a kosztują tylko 4 zł za kilogram. Na kanapkę pomidory, do obiadu pomidory. Prosto z solą, bo nie ma co kombinować, też pomidory. Pomidory malinowe w MPM, tylko 4 zł za kilo do soboty. MPM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
0: Reklama.
4: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.
5: Pozdrawiam przyszłego męża Andrzejka, Monika z Szymbarku. Proszę o piosenkę Baciary, ja cię kocham. Pozdrawiam również. Oj, moi drodzy, w takim razie życzymy wam, całą redakcją Trendy Radia, pięknych chwil w życiu i oczywiście rozpoczęcia super miłosnej ścieżki małżeństwa. Możecie się oczywiście też pochwalić, no gdzie to weselicho będzie. Dla najładniejszej, najpiękniejszej Ali życzenia przesyła tęskniący za tobą Małpiszon, który liczy, że już wkrótce się zobaczymy, bo bardzo za tobą tęsknię.

Z okazji urodzin Doroty dużo uśmiechu i spełnienia marzeń życzy kochający mąż Marcin, piosenka Only You, ale pięknie. Pani Doroto, życzymy dużo, dużo uśmiechu, miłości, spełnienia marzeń i samych pięknych chwil w życiu. I do pana Marcina również machamy Only You już teraz na naszej antenie.

0: Trend Radio.
1: Dobra, buziole, ja zmykam, trzymajcie się cieplusio i no miejmy nadzieję, że przy weekendzie chociaż trochę ta pogoda się poprawi. Oby. Filip Waćkowski przejmuje antenę.
0: Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio.
2: Będą kolejne ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Ewakuowani mieszkańcy Ornety wracają do swoich domów. Jutro Gdynia stanie się polską stolicą Kaszub. Miriam Lipińska. Są kolejne decyzje Ukrainy w sprawie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że 13 lipca, czyli w najbliższy poniedziałek, na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków mieszkańców tych miejscowości zamordowanych przez UPA. Badanie ekshumacyjne ma przeprowadzić specjalizujące się w tym ukraińskie przedsiębiorstwo z udziałem polskich specjalistów. Bezpieczeństwo na polskim niebie nie jest zagrożone, zapewnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej po tym, jak jej konto zostało zablokowane, a to konsekwencja decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce o szczepionki na COVID. Agencja została odcięta od 80% przychodów. PAŻP, a także Ministerstwo Zdrowia zapowiadają apelację. Zablokowanie konta zbiegło się ze szczytem wakacyjnego sezonu, ale decyzja sądu nie odbija się na pracy kontrolerów i bezpieczeństwie pasażerów, zapewnia rzecznik PAŻP-u Marcin Hadaj.
3: W tej chwili nie ma ryzyka przerwania ciągłości działań polskiej przestrzeni powietrznej. Bezpieczeństwo jest oczywiście gwarantowane na najwyższym możliwym poziomie.
2: Agencja została odcięta od przychodów z opłat transferowych, które płacą linie lotnicze. To podstawowe źródło finansowania jej działalności. Ewakuowani dziś rano mieszkańcy Ornety w Warmińsko-Mazurskiem mogą już wrócić do swoich domów. Musieli je opuścić po tym, jak na terenie jednego z gospodarstw znaleziono arsenał z czasów II wojny światowej. Niebezpieczne znalezisko znajdowało się w budynku gospodarczym, przy budynku wielorodzinnym. Tankowanie jest coraz droższe. Tuż po wygaszeniu rządowego pakietu CPN ceny benzyny i diesla poszły w górę o 80 groszy, a przez ostatni tydzień o kolejne 6-8 groszy na litrze.
4: To powoduje, że jeśli chodzi o cenę oleju napędowego, na dużej części stacji przekroczyliśmy poziom 7 zł za litr. I to jest poziom, który po raz ostatni na stacjach naszych obserwowaliśmy na początku maja.
2: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks. Tym razem podwyżki to efekt m.in. wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie. A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85 zł, a za olej napędowy 6,99 zł. Stolica Kaszub na jeden dzień przenosi się do Gdyni. Już jutro odbędzie się tam 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Na gości będą czekać dwie sceny muzyczne, strefy regionalnych smaków, rękodzieła i próby bicia wyjątkowych rekordów.
5: Kaszub to nie tylko skansen. Będziemy gościć alternatywne brzmienie Kif Office. Połączenie irlandzkiego brzmienia z kaszubskim i kaszubski rap.
6: Nie możemy też zapomnieć o potężnym kaszubskim miasteczku. Ponad 80 wystawców, twórców ludowych, rzemieślników.
7: Będzie rzutnia do głazów.
6: Podejmiemy próbę bicia rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach.
5: I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kasiebów w Gdynie. Do usłyszenia.
2: Zachęcali organizatorzy zjazdu. Święto rozpocznie przemarsz przez Gdynię z długą na 100 metrów kaszubską flagą.
8: Jakiej pogody spodziewać się w ten rozpoczynający się dziś weekend w naszym regionie? No wakacyjnie, ale mało wakacyjnie.

0: Jednocześnie przynajmniej pod względem temperatury, bo jutro 21 stopni w Sanoku i Krośnie, po 22 w Tarnowie, Dębicy oraz Jaśle, ale będzie sporo przejaśnień. Szara i jeszcze chłodniejsza będzie niedziela, wtedy do 19 kresek.
1: Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
5: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
6: No i zmierzamy w stronę kolejnego wakacyjnego weekendu, choć nadal nieupalnego. Gorące jest za to granie w Trendy Radio. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Teraz Madonna zabiera nas na Wyspę Miłości. La Isla Bonita.

0: To już 10 dzień lipca, dopiero co wakacje się rozpoczynały, nie? No i też 10 dzień miesiąca, tylko też wiadomo, jak to jest z tą wypłatą, jeszcze w okresie wakacyjnym. Większe zakupy, może jakiś grill, może jakiś wyjazd, no i te najważniejsze inwestycje. Elektrownia, gazownia, wodociągi. I się okazuje, że z wypłatą w wakacje to normalnie dzieją się czary.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilsno. Do relaksu polecamy fotel wiszący Eris z aplikacją Moja Mrówka, tylko 499 zł. A nasz hit to zestaw mebli ogrodowych, sofa, dwa fotele i stolik kawowy. Z aplikacją Moja Mrówka, jedyne 379 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
4: Gmina Skołyszyn i Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zapraszają na największe wydarzenie tego lata. Już w sobotę 11 lipca wracają legendarne proziaki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o wasze podniebienia, serwujące tradycyjne proziaki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na was lokalne talenty, folkowe brzmienia zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20.30 gwiazda wieczoru, zespół Phil na żywo. Noc kończymy dyskoteką z Trend Radio i DJ-em M. Lukasem. 11 lipca. Stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
0: Reklama. Trend Radio 95 i 2 FM.

Dziś mamy pewne święto, ważne kulinarne święto i to jeszcze w piątek. Dziś mamy, uwaga, Dzień Kebaba. 5 milionów kebabów dziennie. Tyle sprzedaje się w naszym kraju. 5 milionów. Co trzecia knajpa, restauracja serwuje kebab, a w spożyciu kebabów doganiamy Niemców. Niemcy się kłócą z Turkami. Czyje to jest danie narodowe? To przecież możemy ich pogodzić. Przejmujemy to jak kiedyś schabowego od Austriaków. No, kebab nasz biało-czerwony.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W minionym tygodniu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie prowadzili działania kontrolne na terenie miejscowości Przysietnica. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej BMW, którego kierujący znacznie przekroczył limit dopuszczalnej prędkości. Pojazdem kierował 19-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego. Mężczyzna poruszał się w obszarze zabudowanym z prędkością 107 km na godzinę, przekraczając tym samym dopuszczalny limit o 57 km. Za popełnione wykroczenie kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł i 13 punktami karnymi. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami mężczyzna stracił prawo jazdy na okres 3 miesięcy. W trakcie kontroli policjanci ustalili, że 19-latek cieszył się swoim prawem jazdy tylko 3 dni od dnia zdania egzaminu na prawo jazdy. Zakończyły się prace przy przebudowie drogi powiatowej na odcinku Królik Polski-Bałcianka oraz remoncie mostu w Bałciance. Inwestycja została oficjalnie odebrana 9 lipca. To kolejny etap modernizacji infrastruktury drogowej powiatu krośnieńskiego i jednocześnie drugi z trzech mostów, które ze względu na zły stan techniczny wymagały pilnej przebudowy. Zakres robót obejmował kompleksowy remont obiektu mostowego, w tym wymianę elementów wyposażenia mostu, remont przyczółków, skrzydeł i konstrukcji przęsła oraz wykonanie nowej nawierzchni i kap chodnikowych. Przebudowano również dojazdy do mostu, poszerzono jezdnie, naprawiono konstrukcję drogi, ułożono nowe warstwy asfaltowe, odtworzono zjazdy i uzupełniono pobocza. Wartość inwestycji wyniosła ponad 1 800 000 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane z budżetu powiatu krośnieńskiego.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Powiat dębicki otrzymał dotację z budżetu państwa w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. Łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi ponad 580 tysięcy złotych. Największa część przyznanych środków, bo ponad 430 tysięcy, zostanie przeznaczona na zakup radiotelefonów DMR dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Kolejna umowa dotyczy przyznania 80 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej miejsca ukrycia. Powiat dębicki otrzymał także środki na kształcenie personelu podmiotów ochrony ludności oraz osób wspierających organy ochrony ludności. Na szkolenia dotyczące Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono 36 500 zł, natomiast na szkolenia związane z ochotniczymi strażami pożarnymi 37 100 zł. Pozyskane środki pozwolą zarówno na rozwój zaplecza technicznego i komunikacyjnego, jak również na podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za działania w zakresie ochrony ludności. Zadania powinny zostać zrealizowane do końca października, a w uzasadnionych przypadkach do końca grudnia bieżącego roku. Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pastwiska serdecznie zapraszają do udziału w 16. Beskidzkim Rajdzie Śladami Dwóch Kardynałów. Wydarzenie odbędzie się 1 sierpnia na malowniczej trasie z Pastwisk do Komańczy, mówi Małgorzata Kosiarska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pastwiska.
3: Jak co roku serdecznie zapraszamy miłośników pieszych wędrówek na nasz rajd. W tym roku się odbędzie 16. edycja. Rozpoczynamy zbiórką o 7.30 w Pastwiskach i stąd będziemy szli z Pastwisk do Komańczy, gdzie na wszystkich uczestników będzie czekał autokar. Pierwszy przystanek jest w połowie trasie na Bukowicy, gdzie wszyscy uczestnicy mają zapewniony posiłek i na zakończenie też gwarantujemy posiłek i też oczywiście w trakcie rajdu odbywa się zawsze jakiś konkurs, za który są nagrody, a także loteria fantowa, do której wszyscy uczestnicy się przyzwyczaili.
1: Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lipca.
0: Reklama. Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo?
4: co Słońce, Księżyc i Gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini-turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy!
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet.
5: Miski wypełnione po brzegi.
6: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Czekamy na pierwszy gwizdek.
6: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
11: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
12: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Dzisiaj mamy, uwaga, Światowy Dzień Kebaba. A w Polsce 5 milionów kebabów sprzedaje się każdego dnia. No dobra, ale to są statystyki. Ja wyszedłem na ulicę Sanoka i popytałem słuchaczy Trendy Radia, popytałem was. Posłuchajmy.
2: Lubię kebaba. W bułce baraninka i ostry sosik.
3: Kebab naturalnie jest bardzo dobry. Biorę w bułce i jadę do domu.
4: Uwielbiam, proszę pana, codziennie jadam kebaba. Idealny? No to jest taki ostry rolo i dużo mięcha. To jest wtedy super, się czuję, jak to zjem.
1: Kebab naturalnie, bardzo dobry. Kocham panią. Tylko trzeba uważać, bo pamiętajcie, że ostry kebab to bywa ostry więcej niż raz.

0: Informator.
1: W najbliższą niedzielę w Binarowej odbędzie się czwarta edycja zlotu pojazdów zabytkowych. Impreza przygotowana jest we współpracy z Automobil Klubem Zbiecza. Będzie można obejrzeć pojazdy jednośladowe, jak i samochody oraz pojazdy wielkogabarytowe, które zapisały się w historii polskiej motoryzacji. O 12:00 będzie zbiórka na parkingu Bieckiego Jarmarku Kultury przy stacji kolejowej. O 13:30 rozpocznie się przejazd paradny pojazdów drogą wojewódzką nr 980 do Racławic. Zakończenie zlotu zaplanowane jest o godzinie 16:30. Wtedy też zostaną przyznane puchary gwiazdy z lotu w kategoriach motocykl, samochód oraz gabaryt. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz Klubu Senior Plus przygotują smaczny poczęstunek dla uczestników z lotu z binarowskimi specjałami. Będzie kapusta po binarowsku, pierogi oraz ciasta. Tego samego dnia odbędą się Dni Nowego Żmigrodu. Impreza zlokalizowana będzie na stadionie sportowym w Nowym Żmigrodzie. Organizatorzy zadbali o bogaty program, który połączy atrakcje dla najmłodszych, lokalne akcenty artystyczne oraz widowiskowe koncerty. Wydarzenie o 14:00 rozpoczną animacje dla dzieci. Na 16:30 zaplanowano oficjalne rozpoczęcie Dni Nowego Żmigrodu. Później odbędą się występy zespołu wokalnego GOK, koncert Krawczyk Show, a o 21:00 na scenę wejdzie gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Na zakończenie zaplanowano dyskotekę z Trendy Radiem. Oprócz występów na scenie, uczestnicy wydarzenia będą mogli skorzystać z rozbudowanej infrastruktury towarzyszącej.
0: Trendy Informator. Reklama.
2: Spędź wyjątkową niedzielę pełną wrażeń. 12 lipca przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowcu odbędzie się Dzień z Gminą. O 14:00 muzyczne spotkanie z dębowieckim powerbandem i przegląd kapel ludowych. O 18:00 mocną dawkę rockowej energii zapewni zespół Chaosfera, a o 19:00 usłyszymy międzypokoleniowe przeboje Lady Punk. O 21:00 scenę przejmie gwiazda wieczoru, niesamowita Cleo. Na koniec zapraszamy na szalone disco party pod gwiazdami. Dzień z Gminą Dębowiec, 12 lipca. Nie możecie tam zabraknąć.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: Pamiętasz tę akcję kilka miesięcy temu, jak polska policja dostała Forda Mustanga, przejętego od pijanego kierowcy? Wtedy były dowcipy. No ciekawe, ile posłuży. Odpowiedź brzmi 4 miesiące. Wczoraj został rozbity.
1: A taki był ładny, amerykański. Szkoda.

0: let go. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Premier Donald Tusk o rocznicy mordu Żydów w Jedwabnem. Wysokie temperatury wracają, za chwilę o tym, od kiedy. Groźny incydent na pokładzie samolotu z Grecji do Niemiec. Miriam Lipińska. Ponad 100 osób, w tym kilkoro ambasadorów oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, uczcili pamięć żydowskich mieszkańców Jedwabnego, zamordowanych przez swoich polskich sąsiadów. 85 lat temu 340 jedwabińskich Żydów zostało spalonych żywcem w stodole. Lekcja Jedwabnego to przede wszystkim lekcja naszej narodowej świadomości, powiedział premier Donald Tusk.
2: Nasz naród był narodem w sposób imponujący, solidarnym z obywatelami polskimi, Żydami, mieszkającymi w Polsce w czasie okupacji, ale równocześnie wiemy przecież dobrze, że zdarzały się i to nierzadko rzeczy, których do dzisiaj powinniśmy się wstydzić. I trzeba umieć spojrzeć historii i prawdzie prosto w twarz.
1: Jak dodał szef polskiego rządu, zbrodnia w Jedwabnem uczy nas życia w historycznej prawdzie, tak jak dzisiaj w relacjach polsko-ukraińskich. A jutro przypada 83. rocznica zbrodni wołyńskiej. Według nieoficjalnych informacji szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jedzie jutro na Ukrainę, gdzie na Wołyniu odda hołd ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińską powstańczą armię na polskich cywilach. 11 lipca przypada 83. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli, gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Upały wracają w weekend, jeszcze bez wysokich temperatur. Pogoda podzieli Polskę na ciepły i słoneczny zachód i chłodny i deszczowy wschód. Ale już po weekendzie to się zmieni, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
3: W kolejnych dniach będziemy mieli do czynienia z postępującym powoli ociepleniem. Już we wtorek, środę możemy się spodziewać temperatur około 30 stopni, głównie na zachodzie oraz południu kraju. Będzie ryzyko cały czas występowania przelotnych opadów deszczu oraz burz. Największe w centrum oraz na wschodzie kraju.
1: Najwięcej słońca nad morzem, ale ponieważ tam temperatury ledwie przekroczą 20 stopni, jest szansa, że na kąpieliskach nie będzie sinic. Zagranica. Awaryjne lądowanie samolotu Ryanaira w Salonikach w Grecji. Z powodu pęknięcia jednej z szyb w kabinie maszyna krótko po starcie musiała zawrócić na lotnisko. Jeden pasażer siedzący przy oknie został ranny, trafił do szpitala po tym, jak szyba się rozprysła. Inni pasażerowie wciągnęli mężczyznę z powrotem do środka kabiny. Jak relacjonowali świadkowie zdarzenia, po incydencie na pokładzie samolotu wybuchła panika. I na koniec wracamy do kraju i sprawdzamy jakość lodów. Lodziarnię skontrolowała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Okazało się, że aż 60% skontrolowanych partii lodów miało złe oznakowania. Na przykład brakowało wykazu składników albo użyta nazwa nijak miała się do składu lodów, mówi Joanna Narożniak z inspekcji.
4: Stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietankowe dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
1: Trafiły się też lody nazwane rzemieślniczymi, które w rzeczywistości pochodziły z hurtowni.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Noc z piątku na sobotę to 12-13 stopni nad zerem i możliwe opady deszczu. Natomiast jutro całkiem sporo słońca, choć bez upałów. 21 stopni pokażą termometry w Krośnie i Sanoku, 22 w Tarnowie, Gorlicach i Jaśle, w niedzielę do 19 i dość szaro.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno, Kletówki 15, Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Quechua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet

0: Burgera lub pizzę?
1: Tak!
2: A jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko!
3: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Sąsiedzie, smak lata w MTM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MTM za 6,50 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
0: Reklama.
4: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.
5: Druga zmiana w Trend Radio, wakacyjny weekend. Coraz bliżej, a mnóstwo wakacyjnych brzmień już teraz na 101.9 oraz 95.2 FM, trasę 24/7.

0: Informator. W sobotę 11 lipca odbędą się coroczne Dni Liwocza. Wydarzenie odbędzie się w malowniczym otoczeniu parku obok Urzędu Gminy w Brzyskach. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 od prezentacji lokalnych talentów w bloku Młodzi i Zdolni z gminy Brzyska. Tuż po nich o 16.30 na scenie zaprezentuje się grupa teatralna Grubbo. Wielbiciele rywalizacji i tradycji z pewnością wyczekują godzinę 16.15. Wtedy wystartuje turniej strażacki. Wieczorny blok artystyczny otworzy o godzinie 18 rodzimy zespół Liwoczanie. Następnie scena będzie tętnić nowoczesnymi rytmami. O 18.30 wystąpi popularna formacja Chantel, znana z energetycznych hitów muzyki tanecznej. Po nich o 19.30 mocniejsze brzmienie zapewni koncert zespołu Bulldozer. Kulminacyjny punkt programu zaplanowano na godzinę 20.30. To wtedy na scenę wkroczy gwiazda wieczoru zespół Łzy. Od godziny 21.30 rusza wielka dyskoteka pod gołym niebem w ramach trasy Trendy Live Tour, którą poprowadzi Trendy Radio. 17 lipca w Muzeum Bojków w Myczkowie odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy Ignacy Łukasiewicz – Człowiek, który zmienił świat. Wystawa poświęcona jest życiu, działalności i dziedzictwu Ignacego Łukasiewicza, pioniera przemysłu naftowego, wynalazcy lampy naftowej oraz jednej z najwybitniejszych postaci w historii polskiej nauki i przedsiębiorczości. Początek o godzinie 15.
1: Trendy Informator. Reklama.
2: Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie skansenu. Zapraszamy.
3: Uwaga, wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj!
4: Spędź wyjątkową niedzielę pełną wrażeń. 12 lipca przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowcu odbędzie się Dzień z Gminą. O 14 muzyczne spotkanie z dębowieckim powerbandem i przegląd kapel ludowych. O 18 mocną dawkę rockowej energii zapewni zespół Chaosfera, a o 19 usłyszymy międzypokoleniowe przeboje Lady Punk. O 21 scenę przejmie gwiazda wieczoru, niesamowita Cleo. Na koniec zapraszamy na szalone disco party pod gwiazdami. Dzień z Gminą Dębowiec, 12 lipca. Nie możecie tam zabraknąć.
1: Reklama.

0: Trendy, Podkarpacie i Małopolska. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Zanim wyjedziemy na drogi naszego regionu, sprawdźmy raport policyjny.
2: Przed godziną 14.30 na ulicy Wyzwolenia w Rzeszowie doszło do kolizji Renault i Mercedesa, a po godzinie 11 na ulicy Piłsudskiego w Łańcucie kierujący Iveco podczas manewru wymijania zderzył się z Oplem Vectra. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał. Policjanci pracowali też na miejscu dwóch wypadków. Do jednego z tych zdarzeń doszło po godzinie 11 na ulicy Mickiewicza w Sanoku. Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, kierująca Oplem na skrzyżowaniu zderzyła się z Volkswagenem. W zdarzeniu cierpiała kierująca Volkswagenem. Kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala. A po godzinie 9 na Alei Rejtana w Rzeszowie kierująca Toyotą podczas manewru skrętu na oznakowanym przejeździe dla rowerzystów potrąciła kierującą jednośladem. Rowerzystka doznała obrażeń i trafiła do szpitala. Obie kierujące były trzeźwe.
1: Dziękujemy, mówił Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz przez ulicę Sanoka. Spowolnienia występują na ulicy Bony, na ulicy Dmowskiego i Rymanowskiej przed rondem imienia Beksińskiego oraz na wyjeździe w stronę Zagórza. W Krośnie uważajmy szczególnie na ulicach Bieszczadzkiej, Podkarpackiej, Czajkowskiego, Podwalu, Tkackiej oraz Legionów, ulicy Korczyńskiej, Niepodległości. Zwiększmy ostrożność na Krakowskiej, Tysiąclecia. W Jaśle nadal wolno jedziemy ulicą Lwowską w stronę ronda Solidarności. Noga z gazu również w centrum miasta i na Piłsudskiego. Mniejsze spowolnienia na Metzgera 3 Maja i ulicy Mickiewicza. W Gornicach ruch przystaje na ulicy Kościuszki, Parkowej, Bieckiej, Legionów Mickiewicza, a także na wyjeździe w stronę Klęczą.
0: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podczas 24. sesji Rady Powiatu Gorlickiego Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2025 rok. Wśród najważniejszych działań wskazano rozwój infrastruktury drogowej, scalenia gruntów, rozwój e-usług i cyberbezpieczeństwa, poprawę dostępności budynków publicznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: Wydatki na te zadania w łącznej wysokości prawie 55 milionów złotych stanowiły sporą część budżetu, to jest niespełna 20%. Ważnym przedsięwzięciem w ubiegłym roku była też realizacja scaleń gruntów, które prowadzone były równocześnie aż w czterech miejscowościach powiatu, a więc w Racławicach, w Rożnowicach, w Sękowej i w Siarach. Szeroki zakres rzeczowy robót poscaleniowych, stosunkowo niedługi czas na ich wykonanie stanowiły na pewno duże wyzwanie, jednak poradziliśmy sobie jako powiat z tym bezproblemowo. Udało się projekty zakończyć w terminie i z powodzeniem wszystkie rozliczyć.
1: Dochody powiatu wyniosły blisko 279 milionów złotych, natomiast wydatki 282 miliony, z czego ponad 53 miliony przeznaczono na inwestycje. Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki, gościł na stadionie w Grabówce, przekazując decyzję o przyznaniu samorządom województwa podkarpackiego rządowych dotacji na modernizację obiektów sportowych. Dzięki dofinansowaniom m.in. wyremontowane zostaną szatnie Zrywu Dydnia, Wiktorii Niebocko i Grabowianki Grabówka. Dodatkowo w Grabówce powstanie zadaszona trybuna na 200 miejsc, system automatycznego nawadniania powiększonej murawy, nowoczesne oświetlenie z masztami o wysokości 20 metrów. Koszt realizacji projektu szatnia na medal to nieco ponad 600 tysięcy złotych, z dofinansowaniem rządowym 305 tysięcy złotych. Modernizacja stadionu Grabowianki wyniesie około 1 000 000 złotych przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości około 500 000 złotych.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie zachęca do udziału w warsztatach dla gości indywidualnych. Uczestnicy zajęć będą mogli poznać tajniki produkcji i obróbki szkła, mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
4: Oprócz wystaw i warsztatów dla grup zorganizowanych, przygotowaliśmy też warsztaty dla indywidualnych gości. Oczywiście polecamy śledzić naszego Facebooka, bo tam na bieżąco będą aktualizowane wejścia, ale 8 lipca, 22 lipca i 26 lipca będą właśnie takie warsztaty. Mówię w tej chwili o lipcowych, będą jeszcze sierpniowe. No a oprócz tego letni ogródek sztuki na rynku i 14 lipca również będzie tutaj można przyjść i skorzystać z takich warsztatów przybliżających dzieciom szkło.
1: Wszystkie szczegóły dotyczące godzin otwarcia, cen biletów i rezerwacji dla odwiedzających znajdują się na stronie Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. 15 i 24 lipca odbędą się dwa wyjątkowe spacery edukacyjne po Parku Miejskim w Gorlicach, podczas których będzie można poznać fascynujący świat owadów i ich rolę w miejskim ekosystemie. Wraz z edukatorami dzikiego projektu uczestnicy poszukają m.in. owadów z Atlasu Owadów Księdza Świejkowskiego. Uczestnicy wspólnie będą obserwować życie owadów, poznawać ich zwyczaje, uczyć się rozpoznawania różnych gatunków oraz odkrywać, dlaczego są one tak ważne dla przyrody i człowieka. Spotkania odbędą się o godzinie 17. To propozycja zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Wszystkich, którzy chcą spędzić letnie popołudnie aktywnie w otoczeniu natury i dowiedzieć się więcej o małych mieszkańcach parku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
5: Reklama. Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż!
6: Gmina Skołyszyn i Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zapraszają na największe wydarzenie tego lata. Już w sobotę 11 lipca wracają legendarne proziaki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o wasze podniebienia, serwujące tradycyjne proziaki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na was lokalne talenty, folkowe brzmienia zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zespół Feel na żywo. Noc kończymy dyskoteką z Trend Radio i DJ-em M. Lukasem. 11 lipca. Stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
0: Reklama.

Popołudnie w Trendy Radio. Wspominałem już o dniach Liwoczaj, dyskotece z Trendy Radiem w ramach trasy Trendy Live Tour, ale to nie jedyne miejsce, gdzie spotkamy się w ten weekend, bo w niedzielę odbędą się Dni Nowego Żmigrodu. Tu na scenie chociażby Dawid Kwiatkowski, występ o godzinie 21, a gdy Dawid skończy śpiewać, imprezę przejmuje Trendy Radio. No i właśnie, dyskoteka z Trendy Radiem. To jak? W sobotę widzimy się na dniach Liwocza, w niedzielę na dniach Nowego Żmigrodu.

0: Radia. Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy i goście, serdecznie zapraszam Państwa na Dni Nowego Żmigrodu, które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 12 lipca, na Stadionie Sportowym w Nowym Żmigrodzie. W programie znajdą się animacje i atrakcje dla dzieci, występ zespołu wokalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury, koncert Krawczyk Show oraz koncert Gwiazdy Wieczoru Dawida Kwiatkowskiego. Ostatnim punktem imprezy będzie wspólna zabawa z Trendy Radiem. Bądźcie Państwo z nami. Spędźmy ten dzień razem w dobrej, miłej atmosferze w sercu naszej gminy. Do zobaczenia w Nowym Żmigrodzie. Wójt gminy Nowy Żmigród, Grzegorz Bara.
3: Sąsiedzie, alarm pomidorowy w MTM. Takich malinówek nie odkłada się na później. Pachną latem, smakują jak wakacje, a kosztują tylko 4 zł za kilogram. Na kanapkę pomidory, do obiadu pomidory. Prosto z solą, bo nie ma co kombinować, też pomidory. Pomidory malinowe w MTM, tylko 4 zł za kilo do soboty. MTM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
0: Reklama.

Radio przenosimy się w lata 90. 10 dzień lipca 1996 roku i hit wakacji Fugees Killing Me Softly. Klasyczek, klasyczek.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Z farmy wiatrowej na Bałtyku na ląd popłynęła pierwsza energia. Złoty osłabiony, po słowach szefa NBP. I poznański przystanek już bez focha. Za moment wyjaśnimy, o co chodzi. Miriam Lipińska. To historyczny moment. Na polski ląd dziś dotarł pierwszy prąd produkowany przez farmy wiatrowe na naszym wybrzeżu Bałtyku. Popłynął z należącej do Orlenu budowanej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, a odebrała go w ramach testów stacja elektroenergetyczna w gminie Choczewo. Na razie na morzu stoją 54 z 76 planowanych turbin, ale z tych działających już płynie energia. Nasza energia, podkreślał dziś premier Donald Tusk.
2: To jest polskie morze. No w jakim sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie.
1: Baltic Power ma w pełni działać jesienią tego roku. Ukraińska prokuratura prowadzi dwa dochodzenia w sprawie ataku tłumu na pojazd wojskowy w Lwowie.

0: O słowach szefa NBP Adama Glapińskiego, który nie wykluczył, że po wakacjach będzie wnioskował o obniżkę stóp procentowych. Na reakcję naszej waluty nie trzeba było długo czekać, mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.
1: Ta niespodzianka, ta wypowiedź wczorajsza, czyli zmiana perspektyw stóp, obniżenie oczekiwanego poziomu stóp, była czynnikiem, który spowodował osłabienie kursu złotego, nawet dość wyraźne.
0: A to wszystko oznacza, że na waluty na zagraniczne wakacje wydamy więcej. Podrożały waluty, drożeją też paliwa i będą drożeć, przewiduje Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
2: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o ceny benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
0: Ceny paliw rosną po kolejnej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Diesel na dużej części stacji kosztuje już ponad 7 zł za litr. I to najwięcej od maja. I na koniec językowa wpadka w komunikacji miejskiej w Poznaniu. Zarząd Transportu Miejskiego musiał podmienić w autobusach komunikat głosowy zapowiadający przystanek Skwer Marszałka Focha, bo poprzedni brzmiał Skwer Marszałka Focha. Nazwisko francuskiego marszałka zostało odczytane literalnie w języku polskim.
3: No doszło po prostu do pewnej omyłki. Umknęło to nam. Natomiast tak szybko, jak to dostrzegliśmy, natychmiast zareagowaliśmy. To już jest poprawione. Też nam zależy oczywiście na poprawnym informowaniu pasażerów, no i też mamy ogromny szacunek dla marszałka Focha.
0: Mówi rzecznik poznańskiego ZTM-u Bartosz Trzebiatowski. Nazwa przystanku została niedawno zmieniona. Wcześniej nosił nazwę od pobliskiej ulicy Stanisława Wyspiańskiego.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Noce z piątku na sobotę to średnio 12-13 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce. Jutro w trakcie dnia 21 w Krośnie i Sanoku, po 22 w Jaśle, Gorlicach i Tarnowie.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie skansenu. Zapraszamy.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też. To poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Sąsiedzie, jak co roku w

0: zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza. W MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł. Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Jesteśmy po 16, no i co? I weekend, więc jesteśmy happy, Alesia happy na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Reklama. Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Gmina Skołyszyn i Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zapraszają na największe wydarzenie tego lata. Już w sobotę 11 lipca wracają legendarne prozioki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o wasze podniebienia, serwujące tradycyjne prozioki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na was lokalne talenty, folkowe brzmienia zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zespół Feel na żywo. Noc kończymy dyskoteką z Trend Radio i DJ-em M. Lukasem. 11 lipca. Stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
5: Popołudnie w Trendy Radio, czas na płytę tygodnia, no i tym razem zaglądamy do Holandii. Alice DJ, ekipa, która była na scenie tylko 4 lata, od 98 do 2002, a mimo wszystko pozostawiła mnóstwo klasyków każdej dyskoteki. Better Off Alone.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania placu postojowego dla samochodów osobowych przy budynkach Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Na placu przewiduje się 92 miejsca postojowe, w tym 7 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Przepuszczalna nawierzchnia parkingu została wykonana z klińca, co umożliwia bezpośrednie przenikanie wody do gruntu. Na plac postojowy wjeżdża się z drogi wewnętrznej szpitala, natomiast wyjazd prowadzi na ulicę Sroczyńskiego. Cały plac postojowy o kształcie prostokąta został obramowany krawężnikami drogowymi, a od strony zachodniej i północnej dodatkowo nasyp umocniono murem oporowym, wykonanym z prefabrykatów żelbetowych. Wartość zakupionego materiału to ponad 200 tysięcy złotych. Centrum Usług Społecznych w Tarnowie zachęca pełnoletnich mieszkańców miasta do udziału w indywidualnych sesjach neurologopedycznych. To możliwość skorzystania z profesjonalnego wsparcia doświadczonego specjalisty i zadbania o sprawność komunikacji oraz funkcji poznawczych. Podczas spotkań neurologopeda przeprowadzi szczegółową diagnozę, pomoże określić przyczyny trudności z mową i komunikacją, a następnie dobierze odpowiednie metody terapii, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika. W ramach konsultacji prowadzone będą ćwiczenia wspierające poprawę mowy i umiejętności prowadzenia rozmowy, pamięci, koncentracji i uwagi, myślenia oraz orientacji, a także percepcji słuchowej, wzrokowej i czuciowej. Spotkania odbywać się będą u mieszkańca bez konieczności wychodzenia z domu. Koszt udziału w sesji wynosi 10 zł za spotkanie. Powiat jasielski pozyskał 300 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przygotowanie miejsc doraźnego schronienia w budynku drugiego liceum ogólnokształcącego w Jaśle. Umowę podpisano w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Zadanie to zostanie zrealizowane do końca października.
2: To dzieje się blisko Ciebie.
1: Gmina Zagórz podpisała umowę o dofinansowanie zadania pod nazwą Rozwój Zaplecza Kulturowego wraz z promocją walorów kulturowych MOW Sanok-Lesko z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia. Głównym celem projektu jest tworzenie warunków do wzmacniania kapitału ludzkiego i społecznego w MOW Sanok-Lesko poprzez rozwój oferty kulturalnej w partnerskich gminach oraz wspieranie uczestnictwa mieszkańców w ich życiu kulturalnym. Zakres projektu obejmuje budowę i wyposażenie miejsko-gminnej biblioteki publicznej w Zagórzu wraz z nadzorem inwestorskim, prace konserwatorskie zabezpieczające ruiny murów obronnych dawnego zespołu klasztornego Karmelitów Bosych w Zagórzu, renowację zabytkowego XIX-wiecznego dworu rodziny Erlichów wraz z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury oraz wyposażenie Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej w Strachocinie. Wielu z nas nie wyobraża sobie wypoczynku bez wędrówek po lesie razem z naszym pupilem. Spacerując po lesie z psem, nie puszczajmy go luzem. Nasz domowy pupil to bliższy lub dalszy potomek jednego z najlepszych drapieżników – wilka, który wyposażył go w odpowiednie instynkty. Sama gonitwa puszczanego luzem psa, który instynktownie podejmuje pościg np. za zającem, może skończyć się śmiercią szaraka, wyjaśnia Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
3: Psy do lasu wolno wprowadzać, ale wyłącznie na smyczy. Dlatego, że chodzi o ten instynkt drapieżnika, bo pies w lesie może się zachować jak prawdziwy wilk i zaatakować na przykład jakiegoś zajączka, wiewiórkę czy sarenkę. Pies też wyczuwany przez leśne zwierzęta i jest odbierany jako zagrożenie. Ale pamiętajmy też o jednym, jeżeli jesteśmy na Podkarpaciu, w lasach zwłaszcza Beskidu czy w lasach Bieszczadów, tam pies też powinien być pod stałą opieką, nie wolno go wypuszczać luzem. Mamy przypadki, że pies puszczony luzem do lasu już nie wrócił, został zagryziony przez wilki. Psy są również w menu wilczym i trzeba to brać pod uwagę.
1: Według prawa w lesie psa należy trzymać na smyczy. Za nieprzestrzeganie przepisu z artykułu 166 Kodeksu Wykroczeń grozi nam grzywna od 20 do nawet 5 tysięcy złotych. Tak drastyczne kary zdarzają się jednak stosunkowo rzadko. Zazwyczaj kończy się na pouczeniach. Jeśli dużo spacerujemy po lesie, możemy wyposażyć się w długą smycz, która da psu nieco więcej swobody, a nam wciąż pozwoli kontrolować zachowanie czworonoga.
0: Reklama.
4: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
9: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pizno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
10: Reklama.

Dzisiaj poważne święto, o którym już wspominałem i wspominać będę, bo dzień święty trzeba święcić. Dzień kebaba mamy konkretnie, światowy dzień kebaba. Wspominałem o tym, że w Polsce 5 milionów kebabów dziennie pożeramy, ale nie jesteśmy numerem jeden w Europie. Na szczycie oczywiście Niemcy. W przeliczeniu na mieszkańca więcej kebabów jedzą też w Holandii czy w Wielkiej Brytanii, ale z drugiej strony, no w Holandii i w Wielkiej Brytanii to normę wyrabiają pewnie Polacy.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Trendy Informator.
2: W najbliższą niedzielę w Mrzygłodzie odbędzie się 15. zjazd kapel w Dolinie Sanu. Impreza wystartuje już rano częścią sportową zatytułowaną Bieg z przytupem. Oficjalne otwarcie części folkowej zaplanowano na godzinę 15. Przez całe popołudnie na scenie prezentować się będą lokalni artyści i zespoły tradycyjne. Kulminacyjnym punktem programu będzie występ Gwiazdy Wieczoru zespołu Pogwizdani, który zaprezentuje się o godzinie 20. Wydarzeniu towarzyszyć będzie konkurs kulinarny Polska smakuje. Uczestnicy zjazdu będą mogli odwiedzić stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich oraz stoiska z lokalnym rękodziełem. Dla najmłodszych zaplanowano dedykowane atrakcje dla dzieci. Już 11 lipca w Nawsiu Brzosteckim odbędzie się Święto Pieroga. Będzie można skosztować pysznych pierogów przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich na wsi Brzosteckie, wziąć udział w strażackich konkurencjach, a także skorzystać z wielu innych atrakcji. Na zakończenie wydarzenia zapraszamy na zabawę taneczną z zespołem Belcanto. Początek wydarzenia o 15.30.
1: Trendy Informator. Reklama.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
4: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy i goście, serdecznie zapraszam Państwa na Dni Nowego Żmigrodu, które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 12 lipca, na Stadionie Sportowym w Nowym Żmigrodzie. W programie znajdą się animacje i atrakcje dla dzieci, występ zespołu wokalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury, koncert Krawczyk Show oraz koncert Gwiazdy Wieczoru Dawida Kwiatkowskiego. Ostatnim punktem imprezy będzie wspólna zabawa z Trendy Radiem. Bądźcie Państwo z nami. Spędźmy ten dzień razem w dobrej, miłej atmosferze w sercu naszej gminy. Do zobaczenia w Nowym Żmigrodzie. Wójt gminy Nowy Żmigród, Grzegorz Bara.
5: Sąsiedzie, alarm pomidorowy w MTM. Takich malinówek nie odkłada się na później. Pachną latem, smakują jak wakacje, a kosztują tylko 4 zł za kilogram. Na kanapkę pomidory, do obiadu pomidory. Prosto z solą, bo nie ma co kombinować, też pomidory. Pomidory malinowe w MTM, tylko 4 zł za kilo do soboty. MTM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
1: Reklama.

Za moment 17 rozpoczynamy kolejny wakacyjny weekend. Za moment to wy przejmujecie antenę, rozpoczyna się granie na żądanie w Trend Radio. Wcześniej najważniejsze, sprawdzone, świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, w drugiej zmianie słyszymy się w poniedziałek. Trzymaj się ciepło, hej! La, la.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Atak kastetami na policjantów w Warszawie. Wyrok za głośne morderstwo starszego mężczyzny w Gdańsku Brzeźnie. Rząd analizuje ceny paliw, ale pakiet CPN na razie nie wraca. Miriam Lipińska. Atak na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na warszawskim Ursynowie. Doszło do niego przed siedzibą biura. Napastnik miał na sobie kastety, a w plecaku maczetę. Twierdził, że jest przez funkcjonariuszy podsłuchiwany i prześladowany. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Trwają z nim czynności. Jeden z policjantów z raną nogi trafił do szpitala. Dwóch pozostałych funkcjonariuszy zostało lekko rannych. Duchowni, dyplomaci, przedstawiciele władz państwowych i zwykli ludzie uczcili dziś pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem. 10 lipca 1941 roku żydowscy mieszkańcy tej miejscowości zginęli z rąk swoich polskich sąsiadów. Jak co roku zebrani modlili się i odczytali nazwiska wszystkich 340 ofiar. Obecny na uroczystościach ksiądz Wojciech Lemański podkreśla, że tę listę stworzono w oparciu o wspomnienia części ich polskich sąsiadów, którzy nie byli sprawcami pogromu.
2: Tam słyszymy najpiękniejsza dziewczyna w miasteczku, kowal, jego troje dzieci, niemowlę na ręku. To wszystko się zapisało w pamięci polskich sąsiadów.
1: Uroczystości ze względu na obecność kilkuset zwolenników skrajnej prawicy negującej udział Polaków w zbrodni odbyły się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa. Surowe kary więzienia dla trzech osób zamieszanych w głośne zabójstwo 78-latka w Gdańsku Brzeźnie. W lutym ubiegłego roku młoda kobieta zaplanowała morderstwo swojego dziadka, z którym mieszkała i z którym była w konflikcie. Do zbrodniczego planu zaangażowała zarówno swojego męża, jak i kochanka. Pierwszy stał na czatach, drugi zabił starszego mężczyznę, gdy ten szedł do kościoła. Nie ma wątpliwości, że cała trójka była bezpośrednio zaangażowana w zabójstwo, mówiła sędzia Karolina Kozłowska.
3: Najpierw ustalili dogodny termin popełnienia zbrodni, wybierając niedzielny poranek, zastanawiali się nad narzędziem zbrodni. Dwukrotnie spotykali się, aby omówić swój plan. Dokonali podziału ról. Pokrzywdzonemu zostały zadane wielokrotne uderzenia tłuczkiem do mięsa w okolice głowy.
1: Angelika N. oraz jej kochanek Dawid Z. spędzą za kratami 25 lat. Mąż kobiety Kamil N. usłyszał wyrok 20 lat więzienia. Hurtowe ceny

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno, Kletówki 15, Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Marzysz o wyjątkowej strefie wypoczynku? Pergola ogrodowa Luxi 3x4 metry z aluminiowymi nogami i panelami dachowymi oraz manualnie rozkładanym dachem. Teraz tylko 7899 zł. Tak tanio jeszcze nie było! A do prac w ogrodzie polecamy ziemię uniwersalną 80 litrów z aplikacją tylko 17,99. Zwalczającą osy i szerszenie 300 ml z aplikacją 19 zł 99 groszy. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzna, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na ciebie.
3: Spędź wyjątkową niedzielę pełną wrażeń. 12 lipca przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowcu odbędzie się Dzień z Gminą. O 14 muzyczne spotkanie z dębowieckim powerbandem i przegląd kapel ludowych. O 18 mocną dawkę rockowej energii zapewni zespół Chaosfera, a o 19 usłyszymy międzypokoleniowe przeboje Lady Punk. O 21 scenę przejmie gwiazda wieczoru, niesamowita Cleo. Na koniec zapraszamy na szalone disco party pod gwiazdami. Dzień z Gminą Dębowiec, 12 lipca. Nie możecie tam zabraknąć.
0: Reklama.
4: Hello, hello. Zapraszamy na info pogodowe. No, pochmurno co prawda, ale...
5: Rześko.
4: Ale wydaje mi się, rześko, że właśnie rześko. To jest duży plus, że się nie dusimy. 10 w nocy... Tak, 10 stopni już tej nocy. Jutro cieplej, bo 19 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, również w Gorlicach. No, synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. No, miejmy nadzieję, że to przejdzie bokiem. Niedziela stricte deszczowa, 17 stopni, ale w poniedziałek już cieplej, 23, noce nadal chłodne po 11.
6: Granie na żądanie.
7: Wyślij SMS pod numer 7148.
6: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
7: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
6: po 17. Po 17.
8: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
4: Hello, hello.
5: Tak, witamy serdecznie. Piąteczek. Ale te ubywają te...
4: No właśnie, to jest okropne. Szkoda, że tak nie ubywa, jak jest zimno.
5: No i szkoda, że nie ubywa tak do twoich urodzin.
4: No nie?
5: No, miałabyś ciągle i ciągle nowe i nowe.
4: No chciałaby mi prezenty.
5: No tak, ale jakby to tak szybko mijało, to już miałabyś koło 90.
4: Ty, no tak. Ale słuchaj, no ja bym miała taki specjalny kryształ, który
5: tak,
4: by wiesz,
5: cofał czas.
4: No.
5: Ja bym cię cofał... Tak, ja bym cofał tego jeden.
4: No.
5: Ciągleby, ale to wszystko musiałoby się to wydarzać, wiesz, tak samo, wiesz?
4: Tylko wiesz co, Marcin, musiałbyś mnie bawić.
5: No, codziennie to samo. Nie, właśnie o to chodzi, było to samo.
4: Oglądaliście? Możecie tak pisać, moi drodzy.
5: To samo. I nie bym przeszedł.
4: Ale na całe szczęście tym samym nie jest...
5: Nudno.
4: Nudno.
5: No właśnie.
4: Plus nie jest takie same dzisiejsze notowanie waszych
5: ale
4: pozdrowień.
5: Ale mogłabym sobie organizować ten dzień różnorako i byłoby inaczej, nie?
4: Było.
5: No właśnie. Dzień dobry, witajcie optymistycznie.
4: Cześć.
5: W piątek, jak słyszycie, to jest piątek, który no, różne pomysły ma.
4: Są różne.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: tak zagramy teraz?
1: Ale szybko rozpoczniemy. Tak, prosi nas o to nasza słuchaczka Grażynka dla swojego męża Zdzisława.
0: Zdzisława, pozdrawiamy Zdzisława bardzo serdecznie,
1: tak,
0: i gorąco.
1: Bardzo.
0: I oczywiście, no tak, rajtuje.
1: Ale jaka nuta, nie?
0: No, mi się podoba bardzo.
1: No mega, mega, ja też bardzo lubię.

0: Trend Radio. Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy i goście, serdecznie zapraszam Państwa na Dni Nowego Żmigrodu, które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 12 lipca, na Stadionie Sportowym w Nowym Żmigrodzie. W programie znajdą się animacje i atrakcje dla dzieci, występ zespołu wokalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury, koncert Krawczyk Show oraz koncert Gwiazdy Wieczoru Dawida Kwiatkowskiego. Ostatnim punktem imprezy będzie wspólna zabawa z Trendy Radiem. Bądźcie Państwo z nami. Spędźmy ten dzień razem w dobrej i miłej atmosferze w sercu naszej gminy. Do zobaczenia w Nowym Żmigrodzie. Wójt gminy Nowy Żmigród, Grzegorz Bara.
0: Reklama.
2: Każdego dnia. Widzisz, Marcina, dopiero o tym rozmawialiśmy.
3: No właśnie,
2: Roni,
3: każdego dnia.
2: Roni, Ferrari i MIG.
3: O właśnie, to gorąca i serdeczna dedykacja. Marzenka dla Ciebie, pozdrowienia przesyła Hubert z Sanoka. Pozdrawiając bardzo gorąco. Zaprasza Cię na łódeczkę.
2: Ty.
3: Co to znaczy?
2: No nie mów, że nie byłeś na randce na łódeczce.
3: A nie byłem.
2: No to ja tam muszę komuś szepnąć słówko, Marcin.
3: Szepnij. Może faktycznie coś się zmieni? No, i pójdę na łódeczkę?
2: Wydaje mi się, że tak. Tylko chyba nie będziesz chciał wracać.
3: No, zdaje się, że tak.

0: Trendy z tobą
1: serdeczne
0: i dla ciebie.
1: I ciepłe pozdrowienia. Tak, to ten program wyjątkowy, gdzie możecie wysyłać SMS-y, pozdrawiać i dedykować. Ania, pytanie do ciebie, bo są wakacje.
2: No mów, Marcin.
1: Jakieś taka reguła, co zabrać na wakacje, co się przyda i w góry,
2: co się przyda?
1: I nad wodę, i w domu nic nie robiąc.
2: No wiesz, wydaje mi się, że jest kilka takich fajnych specyfików. Na pewno będzie to krem z filtrem. Jeżeli ktoś pracuje na słońcu lub też no, wspina się po górach, to wie, że to słońce lubi być zdradliwe.
1: Co jeszcze?
2: Czapka z daszkiem też musi być, moi drodzy, dbamy o siebie. No oczywiście pokrycie głowy też musi być.
1: A kanapki? Pustka.
2: Ale to kanapki to musi
1: być. A woda do picia? No. A na koniec konkludując, moi drodzy, bo
2: no
1: czas leci.
2: Myślisz jak facet,
1: Anka,
2: nie wiadomo.
1: Nie, Anka, ty musisz przede wszystkim i nade wszystko zabrać siebie.
2: Słuchajcie, filozofię.
1: Zabrać siebie.
2: Wiesz co, dobrze, że ty siebie nie zapominasz.
1: Żebyś nie zapomniała o sobie.
2: Ty wiesz, to ty chyba specjalnie to zrobiłeś, bo teraz szaza. Wiesz, co chcesz.
1: Wiesz, co chcesz. No właśnie, możecie brać, słuchajcie, garściami tych wakacji. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. I oczywiście to jest kolejna dedykacja pojawiająca się dla Marzenki od Piotrusia. Pozdrawiamy gorąco.
2: No to gramy.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Miasto Jasło pozyskało blisko 4,4 miliona złotych dofinansowania na modernizację stadionu przy ulicy Śniadeckich 15. W ramach zadania powstanie nowoczesny budynek szatniowo-sanitarny i techniczny, profesjonalne oświetlenie boiska, zmodernizowana płyta główna boiska z naturalną nawierzchnią, nowe strefy rozgrzewkowe ze sztucznej trawy, parkingi dla użytkowników obiektu i autokarów drużyn, instalacja fotowoltaiczna, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
3: Mamy informację przekazaną przez ministra Rutnickiego, że nasz wniosek przeszedł. Oczywiście na jeden z etapów modernizacji, gdyż projekt, który przygotowujemy, jest znacznie szerszy, ale jest to bardzo dobra wiadomość, gdyż te środki pozwolą nam tak na dobrą sprawę na rozpoczęcie bardzo dużego procesu inwestycyjnego, jeśli chodzi o ten obiekt, ale nie tylko o ten obiekt, bo mając na myśli sport czy piłkę nożną, no mamy tutaj na myśli nie tylko jeden klub piłkarski, tylko całą rzeszę osób, które albo ten sport uprawiają, albo jeżdżą z dziećmi na różnego rodzaju treningi i zawody, albo są kibicami.
2: Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2028 roku. W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano kolejną umowę dotyczącą udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu gorlickiego. Beneficjentem podpisanej w środę umowy jest parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Binarowej, która otrzymała dotację w wysokości 10 tysięcy złotych na konserwację stacji 5 i 6 drogi krzyżowej z XVIII wieku. Środki zostały przyznane na podstawie uchwały nr 23/144/2026 Rady Powiatu Gorlickiego. Łączna wartość dotacji przeznaczonych przez powiat gorlicki na ochronę dziedzictwa kulturowego w 2026 roku wynosi prawie 80 tysięcy złotych.
4: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: Wojskowe zadania sprawnościowe, spotkanie z misiem Wojtkiem, podróż do czasów PRL czy gra o Polsce to tylko część wakacyjnych atrakcji przygotowanych przez Muzeum Ziemi Tarnowskiej dla uczestników indywidualnych w Regionalnym Centrum Edukacji o pamięci imienia generała brygady Zdzisława Baszaka. Z kolei Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach zaprasza grupy zorganizowane na kreatywne zajęcia, podczas których dzieci poznają podstawy kaligrafii i wykonają własnoręcznie letnią pamiątkę, mówi Agnieszka Grela, kierownik Regionalnego Centrum Edukacji o pamięci imienia generała brygady Zdzisława Baszaka.
5: Zajęcia muzealne, które proponujemy jako ofertę wakacyjną, nie są nastawione tylko i wyłącznie na zdobywanie wiedzy stricte historycznej, ale też staramy się przez ćwiczenia, zajęcia ruchowe, a także gry wielkoformatowe przybliżyć tą wiedzę historyczną, przemycić tą wiedzę, ale w formie zabawy i gier. Dlatego możemy powiedzieć, że we wszystkich tych czterech propozycjach, które we wakacje przygotowaliśmy, będziemy się przede wszystkim bawić, a przez zabawę uczyć.
2: Przez całe wakacje Muzeum Ziemi Tarnowskiej zaprasza także zorganizowane grupy dzieci i młodzieży do korzystania z bogatej całorocznej oferty edukacyjnej.
1: Reklama. Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini-turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
9: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
10: Reklama.
11: Granie na żądanie.
12: Wyślij SMS pod numer 7148.
11: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
12: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
11: Po 17. Po 17.
13: Słuchasz Trend Radio.
14: Tak, moi drodzy, słuchacie Trend Radia, a w Trend Radio oczywiście najfajniejsze i największe hity wraz z pozdrowieniami, które pojawiają się sukcesywnie przez całą tę audycję. Justynko, każdy dzień z tobą jest jak milion białych róż, pełen piękna i ciepła. Ta dedykacja leci do ciebie i kawiarni widokowej. Z miłością od Roberta. Piosenka Milion Białych Róż ma pojawić się na antenie Trend Radia. Wieczorne pozdrowienia dla wszystkich samotnie spędzających weekend. Życzę wam dużo spokoju, śmiechu i pięknych chwil przy ulubionej muzyce. Serdeczne pozdrowienia dla całego Trend Radia i życzę miłego weekendu. Słuchaczka Trendy, proszę o piosenkę Sokurusa Oczka. Pozdrawiam również słuchaczkę bardzo serdecznie. No nie samotnie, bo z nami jak najbardziej. Ja ciebie bardzo ściskam, gorąco pozdrawiam i oczywiście jak najbardziej ten numer postaram się zaprezentować. Kolejna serdeczna dedykacja o Marcin Rogala. Proszę o Barty, You Got Me. W klasycznym Eurodance. No Marcin tutaj jeszcze napisał, że u niego pada deszcz, ale on jest na północnym wschodzie, więc ta temperatura i też ta aura jest nieco inna, aniżeli na południowym wschodzie. Na północnym wschodzie jest Marcin, dokładnie tak. No to cóż, lecimy, moi drodzy, z tym wyjątkowym, piątkowym vibe'em. No tak, niech tak będzie. I oczywiście z tymi pięknymi różami, bo to teraz tak zagramy.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Mamma mia.
2: Mamma mia, co to będzie? Abba?
1: Abba, no koniecznie. Wiedziałem. Musi być na wakacje.
2: Słuchajcie,
1: no słuchaj,
2: pan
1: Marcin.
2: Marian gorąco i serdecznie pozdrawia swoją żonę, tak, Agnieszkę. No i oczywiście chciał zadedykować dla niej fajną piosenkę. Ta fajna piosenka, no to jeden z tych największych szlagierów właśnie Abby. No, oni postawili, oni w ogóle wygrali Eurowizję.
1: I no,
2: to
1: pamiętam.
2: Wtedy właśnie Szwecja po raz pierwszy zwyciężyła takim wyjątkowym przebojem, który jest chyba największym przebojem właśnie. No właśnie.
1: Tak jest, ale dzisiaj zagramy trochę inaczej na wasze życzenie.
2: Ale w poniedziałek już na pewno inaczej też.
1: No pewnie,
2: nie będziemy
1: pewnie
2: mówić,
1: będzie.
2: Tylko się nie będziemy wymigiwać, tylko zagramy właśnie Waterloo.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Dziubasy moje, to już ta godzina, w której zaczynamy podsumowanie programu Trendy. Lista dokładnie wczorajszego notowania. Wylot Rudimental i Love You More. Ja lekko ubolewam nad tym utworem, ale za to mam dwie propozycje. Będzie na pewno rekompensata. Blanka i Dance to This. Oj, jak ja się cieszę, że mamy nowości od Blanki, chociaż nie tak dawno usłyszeliśmy naprawdę fajny singiel wraz ze Skolimem, natomiast drugi hicior to Tiesto, Don't Lose Your Head. DJ Tiesto też od Fiu. Ile to już lat? Chyba 30 podbija polski rynek muzyczny. Pierwsza piąteczka. Co my tu mamy? Robin Schulz, Barbs i Better Times. Dzisiaj z siódemeczki. Mam nadzieję, że ten hicior będzie jeszcze wyżej, bo zasługuje na uznanie. Na czwartym Shimza i Fire z jedyneczki. Spory spadek, bo jak widzę, to aż z miejsca pierwszego. Na trzecim MK Zone z szóstego, także pnie się ku górze. Na drugim December 10 Infinity z piąteczki, ale waszą topką nadal jest Cascade, Natalie Jane i Mirgen. Co zauważam? Te hity mają to do siebie, że najpierw są mega, mega nisko, a później, jest to poniekąd loteria, ale głosujecie pięknie, także cieszy mnie to mega mocno. Słyszymy się już za jakiś czas. Zostańcie.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Marcin, to chyba do ciebie dedykacja.
2: Tak? Powiedz, jaka?
1: Dla N i widzę, że jest wielokropek. No mam nadzieję, że to zrozumiesz, zanim będzie za późno. Warius Manx.
2: To do mnie?
1: No nie wiem.
2: A kto mi to wysłał?
1: No ja nie znam tego numeru, a
2: ty? Nie znasz tego numeru?
1: No nie znam.
2: No to twój drugi.
1: To z mojego? No. Sama sobie napisałam do ciebie, jak ty obok jesteś?
2: No nie wiem, o co chodzi właśnie.
1: Ty mózgu.
2: A, no nie.
1: No, początek, no Marcin, myśl
2: początek
1: trochę.
2: Inny.
1: Co za gość.
2: Początek inny.
1: No rozwaliłeś mnie teraz, rozwaliłeś.
2: Ale początek inny, no szkoda, bo teraz wiedziałbym już po prostu, jak odbić piłkę tutaj. Nie, lipa.
1: No,
2: dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Oczywiście coś mam zagrać dla ciebie?
1: Warius Manx, zanim zrozumiesz.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Mig, kocham Cię jak wariat dla mojej kobiety, w której tak jestem mówił. Tak zakochany. A kto mi tak nie mówił?
2: No właśnie. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie i bardzo mocno Was ściskamy w piątek. Pamiętajcie o imprezach, pamiętajcie również o numerze 7148, który jest jak najbardziej aktywny cały czas.
1: Piszcie, piszcie.
2: No właśnie, piszemy. Ja do Ciebie napiszę list.
1: To napisz.
2: Ale pocztą, tak naturalnie, wiesz.
1: Ale chciałabym tak dostać.
2: Tak, to dostaniesz.
1: No, czekam.

Pozdrowienia i dedykacje na naszej antenie. Oczywiście, że tak. Pozdrawiam serdecznie brata Mirosławia. Mirosława, przepraszam. Pozdrawiam serdecznie brata Mirosława. Zdrowia, brat. Pozdrawiam Mateusz z rodziną. Proszę o baciary, wietrze wiej. Mamy też, hej kochani, dajcie muzę Maniak. Pozdrawiam całe trendy. Dziękujemy serdecznie. Również mocno ściskamy. A za chwilę informacje kraj, świat, również informacje sportowe i prognoza pogody. Zapraszam gorąco.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Uroczystości w rocznicę pogromu w Jedwabnem w cieniu protestów. GUS ma problem z badaniem domowych budżetów. I kolejna fala upałów właśnie dotarła do Francji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Około 100 osób, polityków, dyplomatów, duchownych z całego kraju uczciło dziś pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem. Podobnie jak w ubiegłym roku, skromnej uroczystości składającej się z modlitwy i odczytania imion zabitych towarzyszyły protesty skrajnej prawicy. Rabin polski Michael Szudrycz wyraził nadzieję, że któregoś razu wszyscy wspólnie pomodlą się w ruinach stodoły, w której spalono kilkuset Żydów.
2: Ja mogę lepiej rozumieć, co oni szukają, czy oni mogą rozumieć lepiej, dlaczego ja już mówi 25 lat nie, ale tylko na banery i demonstracja, to nie będzie poprowadził do jakiej rezy i to jest szkoda.
1: 10 lipca 1941 roku część polskich mieszkańców miasteczka z niemieckiej inspiracji wymordowała kilkuset swoich żydowskich sąsiadów. Główny Urząd Statystyczny ma problem z przeprowadzeniem badań budżetów gospodarstw domowych. Wylosowani według konkretnych statystycznych kryteriów Polacy nie chcą brać udziału w badaniach ankietowych. Gdzie jest problem? Sprawdzała Agnieszka Wynarska.
3: Wybrana rodzina ma przez miesiąc dokumentować swoje wydatki. Książeczka ma ponad 50 stron, a wypełnianie jej bez żadnego wynagrodzenia jest dla wielu zbyt uciążliwe, co skutkuje rezygnacją z udziału już na starcie, bo badanie jest dobrowolne. Małgorzata Górka, kierownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badania Regionalnego, podkreśla, że nie chodzi o kontrolowanie finansów.
4: My nie kontrolujemy, my nie sprawdzamy wydatków. Dla nas te paragony służą tylko jako pomoc w wypełnianiu formularza.
3: Badania statystyczne są bardzo ważne, na przykład w określaniu ubóstwa.
4: Wyniki są bardzo pomocne, też przy wyliczaniu innych wskaźników, które są kluczowe z punktu widzenia prowadzenia realnej polityki państwa.
3: Badanie budżetów gospodarstw domowych prowadzone jest przez cały rok.
1: Po przeszło 6 godzinach odblokowano zjazd z autostrady A1 na węźle Częstochowa Północ. Spalił się doszczętnie.

0: prawda, że te dni są naprawdę wyczerpujące i zaczyna mnie boleć głowa. Prawie nie da się oddychać.
1: Ze względu na intensywne upały w Paryżu skrócono m.in. godziny zwiedzania Luwru. W niektórych częściach kraju odwołano też zaplanowane na 14 lipca pokazy sztucznych ogni z okazji Narodowego Święta.
2: Sportowe w Trendy Radio.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksander Zwieriew został pierwszym finalistą Wimbledonu. Niemiec pokonał w trzech setach brytyjską sensację londyńskiego turnieju Artura Ferrego 7-6, 6-2, 6-4. Rywala Zwieriewa w niedzielnym finale wyłoni mecz Nowaka Dżokowicza z Janikiem Sinerem. Hiszpania lub Belgia będzie rywalem Francuzów w półfinale piłkarskiego mundialu. Tymczasem trójkolorowi idą przez turniej jak burza. W sześciu meczach odnieśli 6 zwycięstw i jako pierwsi zapewnili sobie awans do najlepszej czwórki turnieju. Michał Waszkiewicz.
4: Wielu kibiców uważa, że półfinałowy mecz Francji z Hiszpanią może być starciem największych gigantów na tym mundialu. Trójkolorowi grają znakomicie, a Kylian Mbappé gra jak w transie, ma już 8 goli, tyle samo co Messi. Ale by doszło do tej wielkiej bitwy o finał, Hiszpania musi dziś pokonać Belgię. Jest oczywiście faworytem, choć trener Luis de la Fuente zaprzecza. Podoba mi się jednak to, że ludzie tak o nas myślą, bo to wynika z tego, że po raz kolejny doceniają pracę, którą wykonaliśmy. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, w takich meczach nie ma faworytów. Hiszpania ma ogromny potencjał w ofensywie, ale uwaga, na tym mundialu nie straciła jeszcze gola, mówi trener Rudy Garcia. Oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby strzelić gola. Chcemy brać czynny udział w grze, nie tylko cierpieć na boisku, w przeciwnym razie odpadniemy, a tego nie chcemy. Mecz Hiszpanii z Belgią dziś o 21:00 w Los Angeles.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Jorge Jesus został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Portugalii. Prawie 72-letni trener objął stery po Roberto Martinezie, którego kadra w poniedziałek odpadła z mundialu po porażce z Hiszpanią 0-1. Jesus poprowadzi reprezentację do kolejnej edycji piłkarskich Mistrzostw Świata, którą Portugalia zorganizuje za 4 lata wspólnie z Hiszpanią i Marokiem. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Brazylią 1-3 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To czwarta porażka zespołu Stefana Lavariniego, który na zakończenie turnieju w Japonii w niedzielę zmierzy się z gospodyniami.
5: Cóż, w pogodzie, no właśnie, w zasadzie to jutro możliwe przelotne opady deszczu, a temperatura w okolicach 19 stopnia Celsjusza i mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, mogą też występować burze w regionie. 18 w porywach do 40 to wiatr, a ciśnienie 1016 hektopaskali. Jeszcze spoglądamy na sytuację biometeorologiczną, a ta z kolei niekorzystna. W niedzielę 17 kresek, 14 w porywach do 25 to wiatr, a sytuacja biometeo niekorzystna również. Poniedziałek 23 kreski w ciągu dnia, w nocy temperatura spadnie do 11 stopnia Celsjusza.
2: Reklama.
6: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
7: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
8: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
7: oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Uczta dla fanów prażynek.
7: Przysnacki, zawsze przy meczu.
9: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje?

0: Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak. Reklama.
2: A teraz kolejna godzina hitów.
3: A ty co zrozumiałaś?
4: No, że zaraz Arasz zagra z głośników. Boro, boro, tak.
3: A co zrozumiałaś, co zrobiłaś źle? Taki twój błąd życia, który popełniłaś. Proszę
4: jeszcze
3: bardzo.
4: Jeszcze taki się nie zdarzył.
3: Tak? No. Ale w okresie szkolnym dużo takich błędów popełniałaś.
4: Co ty, co to za błędy?
3: Szczególnie personalnych.
4: Tak?
3: Się dobierałaś koleżanki.
4: Co ty?
3: Mówiłaś, że
4: ja
3: się
4: miałam super koleżanki
3: tak?
4: W liceum, bardzo, no.
3: Tak, a
4: kolegów też miałam spoko. Nie, nie bardzo.
3: Moi drodzy, pamiętajcie, i właśnie jakby nie patrzeć, matury rozwiązane, wyniki poszły.
4: No poszły, poszły.
3: Pamiętajcie, że można się odwoływać, jeśli odwołacie się do właśnie komisji egzaminacyjnej, no to wystarczy, słuchajcie, po prostu napisać takie pismo, możecie mieć wgląd do swoich prac, mało tego, nie mogą zmienić na niżej.
4: No właśnie.
3: No właśnie.
4: No, no tak, warto próbować.
3: Znaczy, nie wiem, czy z polskim jest tak, bo jak na przykład jest
4: chociaż
3: więcej...
4: Chociaż jest to stresujące.
3: Dlaczego, bo co?
4: No Marcin, na pewno, bo wiesz...
3: Ania, odwołałaś się i 5 punktów zdobyłaś.
4: Jest szansa.
3: No więc wiesz.
4: No Marcin, ty też się odwoływałeś i jakoś 10 zdobyłeś.
3: Ja
4: nie wiem jak,
3: byłem,
4: ale...
3: miałem maturę, moja droga, to nikt się nie odwoływał, bo można nie było.
4: No, no tak, ty ściągałeś.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Karczmareczka i tak. Kapitan Folk. Zagrajcie coś w tym vibe'ie od Marcina.
2: Zrobiłaś mi takiego psikusa, pamiętasz? W tym?
1: Tobie tylko psikusy trzeba robić.
2: Ale zrobiłaś mi takiego psikusa, bo zawsze ja robię tobie. W ogóle takie historie, które mam, to ubogacają twoje życie. Natomiast...
1: No codziennie. Słuchajcie, nie przeżylibyście z nim dnia, uwierzcie.
2: Także jak przebrałaś się za karczmareczkę, ale to była sytuacja po prostu mega. Pojechaliśmy z przyjaciółmi.
1: To nie była karczmareczka, karczma tylko mój to drogi, była... to był folkowy, piękny strój.
2: No i wiecie, poszła tylko do ubikacji, wraca i podaje. Ja zamawiam i nie kapnąłem się, to ona jest.
1: No, co za.
2: Można powiedzieć, kelnerką, nie? No, jak ci tak wpadło do głowy w ogóle?
1: No bo wiesz, te stroje były tak do siebie zbliżone, tak, że rzeczywiście można było.
2: Ale ile zachodu, powiedzieć. Proszę bardzo, że ktoś się zgodził?
1: No nie?
2: No, mam twoje zdjęcie właśnie w takim stroju.
1: Ale fajnie, pasuje mi, pasuje.
2: No pewnie.
1: Te buty fajne, tylko masywne, ciężkie.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: O proszę, czadomen i pierwszy taniec. Będziemy hulać już jutro na weseliku.
2: Oho, teraz taki okres, a my pozdrawiamy wszystkich.
1: Bawcie się dobrze.
2: Ale pozdrawiamy też wszystkich, którzy właśnie na weselicho idą, wybierają się, mają w planach. No nie?
1: No tak, no Marcin, to jest
2: dobrze. No i Chadomen chyba tam naprawdę gra pierwsze skrzypce, bo chłopak naprawdę ma taki wokal.
1: Kto był ostatnio na dniach tak, Dukli, ten wie.
2: Tak, dni Dukli, niedługo słuchajcie, bo już jutro.
1: Tak jest.
2: Ania Minasian pojawi się, słuchajcie, w Brzyskach. I będzie prezentować tam największe hity, trendy, listy wraz z DJ-em.
1: Kubą Czelnym.
2: Tak, pozdrawiamy Kubę bardzo serdecznie. To oczywiście mocna ekipa, która jutro będzie
1: zapraszamy
2: na żywo.
1: Więc
2: jeśli ktoś chce zobaczyć,
1: pogoda,
2: jak Ania wygląda, albo będzie chciał z nią porozmawiać, to zapraszamy do Brzysk. Będzie można z nią face to face porozmawiać.
1: Pewnie, piszcie
2: i
1: śmiało.
2: Wymienić telefony, maile i TikToka.
1: Tak. No pewnie.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Skoordynowane działania funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu oraz CBŚP doprowadziły do zlikwidowania nielegalnej fabryki wyrobów tytoniowych, która działała na jednej z posesji w powiecie mławskim w województwie mazowieckim. W hali produkcyjnej funkcjonariusze zabezpieczyli kompletną linię technologiczną służącą do przetwarzania suszu tytoniowego i produkcji tytoniu do palenia. Pomieszczenia zostały przystosowane nie tylko do prowadzenia nielegalnej działalności, lecz także do dłuższego pobytu osób uczestniczących w procederze. Wewnątrz znajdowały się w pełni wyposażone części sypialne i sanitarne, mówi Edyta Chabowska, rzecznik prasowy KAS w Rzeszowie.
3: Podczas realizacji funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku 5 mężczyzn. Było to 3 obywateli Ukrainy, obywatel Mołdawii oraz obywatel Polski. Z ustaleń śledczych wynika, że wszyscy ci mężczyźni mieli uczestniczyć w nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych. Na terenie posesji funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1 000 000 sztuk papierosów bez wymaganych polskich znaków akcyzy oraz prawie 2 tony tytoniu i suszu tytoniowego. Według wstępnych wyliczeń, gdyby ten nielegalny towar trafił do sprzedaży, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków mogłyby przekroczyć 4 miliony złotych.
2: Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Mławie, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw skarbowych. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Mławie zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Miasto Jasło pozyskało 500 000 złotych na opracowanie dokumentacji projektowej nowoczesnego parkingu wielopoziomowego, którego najniższa kondygnacja będzie pełnić funkcję budowli ochronnej. Dla mieszkańców w sytuacji zagrożenia została podpisana umowa z Urzędem Wojewódzkim. Inwestycja ma ułatwić kierowcom parkowanie w mieście. Obiekt zapewni około 300 do 400 miejsc parkingowych. Planowana lokalizacja obiektu to teren pomiędzy ulicą Hutniczą i ulicą Piłsudskiego. Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie tradycyjnie organizuje podczas wakacji warsztaty plastyczne dla dzieci Lato w BWA. Tegoroczna ich edycja przebiegać będzie pod hasłem Zostawmy miejsce na przypadek. Lipcowy cykl rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek, 13 lipca i potrwa do piątku, 17 lipca. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Odbywać się będą w godzinach od 10 do 12, a ich koszt wynosi 180 zł za turnus. Drugi turnus będzie miał miejsce w terminie 3 do 7 sierpnia. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję do spróbowania swoich sił w malarstwie, grafice warsztatowej oraz rzeźbie i formach przestrzennych. Każdy dzień oznaczał będzie przy tym nową plamę i technikę. Młodzi artyści tworzyć będą prace, które zostaną z nimi kilka sekund oraz takie, które następnego dnia zmienią w zupełnie nowe. Na warsztaty obowiązują zapisy.
1: Reklama.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno, Kletówki 15, Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
1: Reklama.
9: Trendy Radio.
1: Trendy Radio.
9: To trendy hity.
1: Wszechczasów.
9: Wszechczasów.

0: Hello.
1: Tak, pozdrowienia, dedykacje. Tak, oczywiście, piątek. Przypominamy, że to w regionie będzie się dużo działo.
0: No, bardzo, bardzo dużo. No i a to tam, też gdzie... jest dosyć ciekawe pod względem pogodowym, nie, Marcin?
1: No właśnie, może być różnie. Będzie padać, odwołujemy opady deszczu. No to
0: chcielibyśmy na ten weekend.
1: Gdzie imprezować można?
0: Oj, moi drodzy,
1: tego, co wiem,
0: jest
1: to powiat
0: wiele takich
1: jasielski teraz przoduje, nie? W tym tygodniu.
0: Przoduje i to bardzo. Dni Nowego Żmigrodu, Dni Liwocza, na dodatek Dni Gminy Dębowiec. Do
1: tak, więc jeszcze powiedzmy o gwiazdach, moja droga, bo to ważne. Na przykład Dni Liwocza to oczywiście...
0: Zespół Łzy.
1: Ale
0: będziemy mogli usłyszeć...
1: Agnieszka już dawno
0: tak, tutaj nie mieszka. Chociaż o tobie to ja, Marcin się nazywam, nie przepraszam, nie dziękuję, ja tych słów nie używam.
1: Ania bardziej pasuje.
0: Oj, chciałabym.
1: Ania się nazywam.
0: To no ty to pasujesz.
1: Nie, Marcin,
0: ty,
1: absolutnie.
0: Nie małpuj mnie.
1: Ania na pewno.
0: No tak, tak. Moi
1: idźmy
0: drodzy,
1: dalej.
0: No właśnie, Dawida
1: Ania tam będzie, słuchajcie, właśnie, podczas Dni Liwocza, Ania tam będzie
0: wieczorem.
1: Zapraszam
0: bardzo serdecznie.
1: Zapraszam na seta.
0: Na super
1: i
0: imprezkę.
1: I to będzie naprawdę fajna impreza. Bardzo. Wszystko będzie oczywiście na antenie Trendy Radia na live, więc będziecie mogli słuchać od Tarnowa
0: tak,
1: po Wędlinę.
0: Jeżeli no, nie będziecie mogli wziąć udziału w naprawdę fajnej imprezce, to zapraszamy na naszego live'a. Moi drodzy, ale oprócz tego, że będziecie mogli usłyszeć gwiazdy wieczoru, nie zapominamy też o zespołach lokalnych. Bulldożersi, zespół Chantel, także pojawi się Młodziaki z Chaosfery, grupa Potok, także no, będzie na pewno im miło, jak ich też wesprzecie.
1: I oczywiście dzień później zapraszamy też na live'a, bo będziemy wtedy w Nowym Żmigrodzie.
0: No
1: a gwiazda
0: pewnie.
1: Wieczoru w Nowym Żmigrodzie, pamiętasz?
0: Pamiętam, no Dawid Kwiatkowski.
1: Tak, zapraszamy bardzo gorąco.
0: Oj, będzie
1: Dawida
0: się
1: znacie.
0: Działo na pewno. Znacie doskonale.
1: Z telewizji i nie tylko.
0: Tak, też mi się tak wydaje.
1: No cóż, gorące i serdeczne pozdrowienia dla Lenki, gorące i miłe pozdrowienia.
0: Jaka
1: proszę
0: fajna
1: bardzo,
0: nuta
1: od
0: duła.
1: Sławomira z Jasła. A Sławomir też będzie występował, twój imiennik, mój drogi.
0: Oj, będzie.
1: W Jedliczu, z tego co wiem.
0: No pewnie, Dua Lipa i Be The One. Taka oto propozycja, a propos Sławomira też zaraz pojawi się na antenie.

0: No jak miło, miło, miło.
1: Tak się zrobiło, szczególnie się miło. Oj, tobie to robi jest piątek. Wiedziałem, że to powiesz, bo bardzo. Piątek to jest taka pora, gdzie ci się bardzo wszystko klei.
0: No nie sądzę, nie? Nic mi się nie klei w piątki.
1: Nic się nie klei w piątki?
0: Co ty, mi się w ogóle nie klei.
1: Wszystko pokleiło.
0: Poniedziałki, wtorki, środy jest w ogóle.
1: Pamiętasz o twoim przykleieniu włosów?
0: Pamiętam.
1: No, trauma do dziś.
0: Zostaje, zostaje.
1: Traktora.
2: Mhm. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy! O, jak miło!

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Natalia Lesz.
2: Natalia Lesz, o, taki numer podamy.
1: Ja pamiętam, jak byłam wpatrzona mega w ten teledysk lat temu.
2: A co robiłaś właśnie?
1: Śnieżynka,
2: co robiłaś, gdy ten teledysk był bardzo popularny? Powiedz mi, Maja.
1: Ja wiem, co robiłam,
2: Marcin. Ja wtedy siedziałam w biurze, jako urzędnik.
1: A ja bawiłam się na dywanie w moim domu rodzinnym.
2: Co ty opowiadasz?
1: No
2: taka młoda byłaś i nie myślałaś już o...
1: Co ty o niczym? Bawiłam się, zbierałam... W tym wieku, co ty oszalałeś?
2: Nie wiem.
1: No nie...

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Co dalej z paliwami? Eksperci uspokajają w kwestii podwyżek. Jest wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego za słowa o policji. Powiemy też, kiedy i dlaczego przybędzie w Polsce miast. Paulina Nawrocka, zapraszam. Zaczynamy jednak od utrudnień dla podróżujących na warszawskie lotnisko Chopina. Nie dojeżdżają tam pociągi. Stacja została wyłączona z ruchu do odwołania, jak podano, z przyczyn niezależnych od przewoźnika. Utrudnienie dotyczy także pociągów kolei mazowieckich. Pociągi SKM linii S2 i S3 do odwołania będą kursowały wyłącznie w skróconej relacji do i ze stacji Warszawa Zachodnia. Rosnący niepokój na Bliskim Wschodzie i drożejąca ropa naftowa jeszcze nie przekładają się na ceny paliw. Na przyszły tydzień nie widać w prognozach znaczących wzrostów, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
2: Cały czas trzeba bacznie patrzeć na to, co się dzieje w regionie Ormuzu i to, czy będzie to w jakiś sposób odbijało się w krótkim czasie na nastrojach i na cenach hurtowych paliw gotowych, które są podstawą do kalkulacji cen na rynku krajowym. Tutaj na razie nie spodziewamy się rewolucji. Ceny owszem będą mogły rosnąć, ale jednak nie na tyle radykalnie, żeby jeszcze można było mówić na przykład o przywracaniu pakietu CPN.
1: Rządzące w ostatnich dniach nie wykluczali rozwiązań, które mogliby wdrożyć, gdyby ceny paliw drastycznie poszły w górę. Policja ze względów bezpieczeństwa uniemożliwiła politykom PiSu złożenie wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński skrytykował to, mówiąc o bojówkach rządzącej partii. Kaczyński wraz z grupą polityków oraz szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim udali się rano na plac Piłsudskiego w Warszawie. Jak co miesiąc w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej planowali złożyć wieńce przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar tragedii. Na miejscu obecni byli już protestujący, a porządku pilnowała policja. Szefowa Komisji Spraw Wewnętrznych Maria Janyska zapowiedziała, że w związku z obraźliwymi słowami Kaczyńskiego wobec policji wniesie o ukaranie polityka przez Komisję Etyki. Podlascy społecznicy apelują do Lasów Państwowych o ograniczenie wycinek wokół szlaków turystycznych w Puszczy Knyszyńskiej. Podkreślają, że szczególnie wokół miast lasy muszą pełnić też funkcję rekreacyjną i społeczną. Jakub Medek.
3: Pomysł stref buforowych wokół szlaków przygotowało Białostockie Stowarzyszenie Okolica. Wspiera go profesor Karol Radkiewicz, biolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Lasy to nasza Arka Noego, podkreśla.
4: Nie chodzi tu o rozumiane potocznie ratowanie gatunków, tylko chodzi o coś znacznie więcej. Nasz gatunek, ludzie, przeżyliśmy i trwamy dzięki lasom.
3: Radny wojewódzki Łukasz Nazarko dodaje, że strefy buforowe bez wycinek wzdłuż szlaków miałyby też konkretny ekonomiczny wymiar.
5: Dostęp do przyrody jest w dzisiejszych czasach dobrem luksusowym i to ma wymiar zarówno jakby ten społeczny, jak i turystyczny.
3: Puszcza Knyszyńska i jej szlaki piesze i rowerowe są bowiem właśnie ze względu na stare lasy popularne wśród turystów z całej Polski.
1: Przybędzie nam miast w Polsce. Status miasta w przyszłym roku ma uzyskać 12 wsi. Wynika z założeń do projektu rozporządzenia MSWiA. Zmienione mają zostać również granice niektórych miast i gmin. Jedna gmina zmieni też nazwę. Gminę Chełm zastąpić ma Pokrówka.

0: w Paryżu Sigał Świątek. Młodsza z Czeszek, 21-letnia Noskowa, o swojej rywalce mówi tak.
1: She's a great player.
2: To znakomita zawodniczka i świetna osoba. Długo nie znałam jej za dobrze, ale 2 lata temu na Igrzyskach w Paryżu stworzyłyśmy parę deblową. Byłyśmy blisko medalu, zajęłyśmy 4. miejsce i wtedy była okazja bliżej się poznać i polubić.
1: Get to know each other.
0: Finał kobiet na Wimbledonie jutro o godzinie 17. Pia Skrzyszowska pobiegnie na 100 metrów przez płotki w dzisiejszym mitingu Diamentowej Ligi w Monako. Tydzień temu nasza lekkoatletka podczas zawodów we Francji uzyskała swój najlepszy wynik w sezonie, 12:44.
3: Jest to okazja sprawdzić się z najlepszymi na świecie tak naprawdę. Czuję się bardzo dobrze, ponieważ w ostatnich swoich startach uprawiałam najlepszy wynik w sezonie, dlatego też tutaj liczę na to samo. Mam nadzieję, że pojawią się coraz szybsze czasy i będzie to jak najbardziej udany start.
0: Główna część meetingu w Monako rozpocznie się o godzinie 20. Tim Merlier wygrał 7. etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w Bordeaux. Belka odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w tegorocznej wielkiej pętli. W klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar, a na 2. miejscu jest ze stratą ponad 2 minut Duńczyk Jonas Winigo.
4: Hello, hello, to czas na prognozę pogody. 12 stopni już tej nocy, biometr niekorzystny, ale to już chyba każdy zdążył zauważyć. Jutro 20 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują również opady deszczu. W tym temacie niewiele zmieni się również w niedzielę. 18 stopni, w poniedziałek cieplej, bo 24, jednak możliwe opady deszczu i burze.
5: Reklama. Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
9: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Reklama.
11: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
4: Marcin.
12: Słucham cię.
4: Ale słodziaśni. Milano już teraz pojawi się na antenie z hitem Największe serce.
12: Największe serce?
4: No tak.
12: No to niektórzy mają takie serce, się na antenie, że mogliby
4: dla Emilki
12: wszystko.
4: O, jakie fajne imię, od Marcela.
12: Marcel, pozdrawiam. O, ja mam kolegę Marcela.
4: Co ty mówisz?
12: No pewnie, że tak.
4: Ja żadnego nie znam.
12: Ja mam. Marcela w Krakowie mieszka i oczywiście zajmuje się, może nie będę mówił o firmie jego, bo to będzie...
4: To nie mów.
12: Kryptoreklama.
4: Ale pozdrawiamy.

0: Tylko z Trend Radiem.
1: Tak, moi drodzy, wyjątkowe hity na naszej antenie. Gorące i serdeczne pozdrowienia. Chcemy się pochwalić, że dziś w Sanoku został otwarty piękny most, więc prosimy dla wszystkich sanoczan piosenkę Moje Bieszczady od stałych słuchaczy Krystyny i Zbigniewa z Sanoka. Pozdrawiamy, my również pozdrawiamy, a kawałek KSU, bo chodzi pewnie o Moje Bieszczady, pojawia się teraz na antenie Trendy Radia. Pozdrawiamy gorąco i oczywiście, no cóż, 12 po 19 cały czas program Granie na Żądanie w Trendy Radio.

0: KSU na antenie Trend Radia. Informacje, no właśnie, i zdjęcia z otwarcia mostu w Sanoku oczywiście na naszej stronie trendradio.pl. Nasi dziennikarze oczywiście tam byli i też oczywiście artykuł pojawia się na naszej stronie internetowej. Informacje też w serwisach informacyjnych. 16 po 19 u nas największe i najgorętsze przeboje.
1: Trend Radio z wami na wakacjach.
2: Co chciałabyś dzisiaj zagrać takiego wyjątkowego, żeby po prostu wprowadzić słuchaczy w weekend?
3: Wiesz co, jest bardzo dużo takich hitów.
2: Tak?
3: ATB musi się pojawić.
2: O, ATB, który numer?
3: The Summer.
2: No to słuchaj, Alan, nie wiedziałeś, jaką piosenkę wybrać dla Wiolki, to teraz Ania cię wyręczyła. Pozdrowienia gorące płyną do Sanoka i oczywiście mocno was ściskamy również.

0: słyszy i zapraszam na trendy listę.
1: Na weekendzie
2: też. Tygodnie.
1: Tak, tak, więc zostańcie z nami, bądźcie z Trendy Radiem, będziemy mówić o tym, gdzie jesteśmy i oczywiście będziemy relacjonować wam te ważniejsze wydarzenie w regionie.
2: No pewnie.
3: Dla ciebie. Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21. Głosuj 7148 TRL. I tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku o 19.20. Po 19.20.
0: Piątek, piąteczek, piątulo, czyli dzień, który chyba wszyscy kochamy najbardziej, ale jak jutro jest coś w waszym życiu ultra stresującego, no to jednak na ten weekend aż tak bardzo się nie czeka, tylko żeby już minął, nie? No niestety, ale na pewno po burzy wystaje słońce, tego możecie być pewni, także jak coś wam, no, doskwiera lub siedzi gdzieś tam z tyłu głowy, to pamiętajcie, że będzie lepiej, tylko musi minąć trochę czasu. I takim oto pozytywnym akcentem zapraszam do pozostania w programie Trendy Lista. Wylot Maciej Skiba i Wołam. No niestety ten utwór no nie gościł długo w programie, ale i tak dawał sobie świetnie radę. Play.
4: Wylotu.

0: Maciej Skiba i Wołam przed chwilą w wylocie, tak jeszcze przypomnę. I propozycja pierwsza, Dubs, Torture of the Heart, powraca. Moi drodzy, Dubs, no jest to taki DJ, którego dawno nie słyszeliśmy w programie. Cieszę się, że wreszcie coś wydał. No i stwierdziłam, o, wrzucam od razu do propozycji. No i jestem ciekawa, czy wybierzecie tą, czy tą drugą. Ale zostańcie, posłuchajcie sami, ocenicie. No i jakoś to pójdzie dalej.
1: Propozycje.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Dubs i Torture of the Heart. Przed chwilą w propozycji pierwszej, a tu już druga. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Oj, no muszę przyznać, że jak ta dwójka łączy swoje muzyczne siły i swój talent, no to musi wyjść coś dobrego. No i tak też jest tym razem. Bebe Rexha postanowiła wydać piosenkę dla wszystkich smutnych dziewczyn. Także dziubasy, posłuchajcie sami, mimo że utwór ma dosyć taki pozytywny wydźwięk. Play!
2: Propozycje.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Nowy most imienia królowej Zofii w Sanoku został uroczyście otwarty. Budowa mostu to największa inwestycja infrastrukturalna w historii miasta, której całkowity koszt wyniósł blisko 110 milionów złotych. Nowa przeprawa całkowicie zastąpiła wysłużony ponad 40-letni most tymczasowy, znacząco poprawiając płynność ruchu i ułatwiając dojazd turystyczny do sanockiego skansenu, mówi Tomasz Matuszewski, burmistrz miasta Sanoka.
2: Inwestycja za ponad 110 milionów złotych, wkład własny po stronie miasta zaledwie 12 milionów złotych, duże dofinansowanie ponad 97 milionów, przepiękny most, prawie 300-metrowy, pylonowy, z pięknym pylonem, na górze widzimy herb, podświetlony będzie ten herb, cały most będzie też podświetlony, z pięknym zjazdem do ulicy Rybickiego. Na pewno upłynie ruch, ale przede wszystkim daje taki drogowskaz i na rozwój gospodarczy tej części miasta. Mamy teraz możliwość dojazdu wszystkich autokarów do Muzeum Budownictwa Ludowego. Wiemy, co się dzieje przy różnego rodzaju eventach, inicjatywach realizowanych przez Muzeum Budownictwa Ludowego. Często jest tak, że stoimy w korkach na tym moście białogórskim bardzo długo. Dziś na pewno ten problem już został rozwiązany. Też widzimy, że płynność ruchu na rondzie turbinowym jest dużo lepsza niż wcześniej to wyglądało. Część mieszkańców, szczególnie ze śródmieścia, z centrum miasta, może szybciej sobie dojechać do domów.
1: Wielu mieszkańców Sanoka z ogromną radością i entuzjazmem przyjęło otwarcie nowego mostu, podkreślając, że była to najbardziej wyczekiwana inwestycja drogowa w historii miasta.
3: No jest piękny, potrzebny dla mieszkańców.
4: Cóż można powiedzieć, piękny most, cieszyć się dniem, chwilą, niech się miasto rozwija.
5: Bardzo fajny most jest, bardzo fajny.
6: Cieszymy się strasznie,
7: że takie coś się stało w Sanoku.
8: Piękny, piękny, uroczystość też piękna i pogoda piękna, to najważniejsze. Że
9: dziadki przyszli z okazji Zosi.
8: Nasza Mnusia też uczestniczyła, czynniczką była. Miłego dnia życzę Państwu.
9: Piękny, no, na miarę czasu.
10: Robi, się podobał sam
11: robi wrażenie.
9: Most. A teraz jest wspaniały. Ja mam widok z okna.
12: Uważam, że bardzo dobra. To jest, jak to się mówi, nowoczesność. Niech ludzie się cieszą, nasze pokolenia dalsze, niech to będzie dla naszych pokoleń, które tam bardzo piękne most. Bardzo dobre rozwiązanie. Dla skansenu, dla turystów będzie dojazd. To jest najważniejsze. Myślimy, że to wszystko jest powoli się jeszcze wszystko rozkręci.
13: I to jest, myślę, że jeszcze inwestycja w przyszłość. To już do przodu trzeba patrzeć z perspektywy miasta i mieszkańców Sanoka.
1: Nowy most ma istotne znaczenie nie tylko dla komunikacji w Sanoku, ale również dla dalszego rozwoju tej części miasta. Samorząd planuje kolejne działania związane z zagospodarowaniem terenów położonych za przeprawą. We współpracy z samorządem województwa podkarpackiego przygotowywany jest projekt rozbudowy ulicy Rybickiego. W planach znajdują się m.in. nowe miejsca parkingowe dla autobusów, samochodów osobowych i kamperów, a także budowa chodnika oraz oświetlenia.
14: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: W planach budżetowych gminy Ropa znalazła się kwota 700 tysięcy złotych na budowę nowoczesnych sanitariatów z prysznicami nad zalewem Klimkówka. Ponadto gmina złożyła wniosek do lokalnej grupy działania Beskid Gorlicki o wsparcie finansowe. Mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
15: Wydatki na te zadania w łącznej wysokości prawie 55 milionów złotych stanowiły sporą część budżetu, to jest niespełna 20%. Ważnym przedsięwzięciem w ubiegłym roku była też realizacja scaleń gruntów, które prowadzone były równocześnie aż w czterech miejscowościach powiatu, a więc w Racławicach, w Rożnowicach, w Sękowej i w Siarach. Szeroki zakres rzeczowy robót postaleniowych, stosunkowo niedługi czas na ich wykonanie stanowi na pewno duże wyzwanie, jednak poradziliśmy sobie jako powiat z tym bezproblemowo. Udało się projekty zakończyć w terminie i z powodzeniem wszystkie rozliczyć.
1: Jezioro Klimkowskie to nie tylko miejsce na wodne aktywności, ale także teren do pieszych wycieczek. Miasto Jasło pozyskało 500 000 złotych na opracowanie dokumentacji projektowej nowoczesnego parkingu wielopoziomowego, którego najniższa kondygnacja będzie pełnić funkcję budowli ochronnej dla mieszkańców w sytuacji zagrożenia. Została podpisana umowa z Urzędem Wojewódzkim. Inwestycja ma ułatwić kierowcom parkowanie w mieście. Obiekt zapewni około 300 do 400 miejsc parkingowych. Planowana lokalizacja obiektu to teren pomiędzy ulicą Hutniczą i ulicą Piłsudskiego.
0: Reklama.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
16: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
18: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Na 20. Blanka Dance to This jako nowość. 19. Camel Fat So Good z 20, a na 18 Blair Moore i Sorry z 19.
19: 20.

Martusia zagramy, jeszcze jak ja widzę takie tytuły, to fiu, fiu, fiu. Nicer, The Losing Control już teraz pojawi się na naszej antenie od naszej słuchaczki z Leska. Machamy oczywiście do Leska i no mam nadzieję, że więcej takich hiciorów będziecie podsyłać. Następnie męskie granie orkiestra nareszcie, tym razem z 18. Losing Control.

0: I od dawna to wiem.
1: Ja oczywiście zachęcam do pobrania naszej aplikacji na wasze telefony. To Trend Radio jest zdecydowanie szybciej, wygodniej, łatwiej. Także dziubasy, jeżeli chcecie wiedzieć jak najszybciej, co dzieje się w regionie Podkarpacia i Małopolski oraz posłuchać super muzy, to zapraszam. Plus zachęcam do pobrania aplikacji Janosik, ponieważ tam również jest dostępna nasza stacja radiowa. Zasięgiem FM martwić się oczywiście nie musicie, wystarczy mieć włączony internet. Na miejscu już 16. Calvin Harris, Jazzy i Satisfy z 13. 15. Sony Fodera, Let Me Be In Your Arms z 16. A na 14. Nelly Furtado, Electric Circus. Tym razem we trzylokatowym awansie. Pięknie.
2: 16.
3: W dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ważne oświadczenie Donalda Trumpa w sprawie zawieszenia broni. Sztuczna inteligencja wprowadziła w błąd turystów w Tatrach. Francuzi poznają dziś swojego rywala w półfinale mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Zgodziliśmy się kontynuować rozmowę z Iranem, ale Stany Zjednoczone jasno oświadczyły, że zawieszenie broni się skończyło, napisał prezydent USA Donald Trump. Według mediów katarscy mediatorzy odbywają rozmowy z przedstawicielami Iranu. Prezydent nie rozwinął wypowiedzi i nie określił, czy zamierza wydać rozkaz kolejnych ataków na Iran po dwudniowej serii we wtorek i środę. W czwartek nie doszło do kolejnych uderzeń USA. Były one odwetem za irańskie ataki na statki w cieśninie Ormus oraz na siłę USA na Bliskim Wschodzie. Po ukraińskich atakach na infrastrukturę energetyczną i rafinerię, produkcja benzyny w Rosji pokrywa już tylko 65% krajowego zapotrzebowania. Moskwa zwiększyła import paliwa i wprowadziła zakaz jego eksportu, podał Reuters, cytując źródła w rosyjskim sektorze petrochemicznym. Litewscy turyści zabłądzili w Tatrach po wskazówkach sztucznej inteligencji. Para utknęła pod niebieską turnią. Jak poinformował ratownik dyżurny TOPR, chcąc skrócić drogę do Doliny Pięciu Stawów Polskich, turyści skorzystali z podpowiedzi AI, która wskazała im przejście Świnicką Ławką. Przez to turyści znaleźli się w trudnym terenie wspinaczkowym. Ostatecznie zostali ewakuowani śmigłowcem. TOPR-owcy przekazali, że była to jedna z bardziej nietypowych interwencji. Radni z Łodzi zapowiadają kroki w sprawie poprawy bezpieczeństwa studentek tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o przypadki zaczepiania i ekshibicjonizmu w pobliżu szpitala uniwersyteckiego. Do skandalicznych sytuacji dochodzi od wielu miesięcy, mówi łódzka radna KO i zarazem studentka Uniwersytetu Medycznego Maja Włodarczyk.
2: Tam można było spotkać mężczyzn, oni byli zamaskowani, na przykład chodzili w maskach potworów, chowali się w krzakach i roznegliżowani wyskakiwali przed kobiety i straszyli je. Niekiedy chowali się też w samochodach.
1: Z prośbą o interwencję studenci zwrócili się m.in. do władz miasta, dlatego jak mówię,

0: jednak to, że ludzie tak o nas myślą, bo to wynika z tego, że po raz kolejny doceniają pracę, którą wykonaliśmy. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, w takich meczach nie ma faworytów. Hiszpania ma ogromny potencjał w ofensywie, ale uwaga, na tym mundialu nie straciła jeszcze gola, mówi trener Rudy Garcia. Oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby strzelić gola. Chcemy brać czynny udział w grze, nie tylko cierpieć na boisku, w przeciwnym razie odpadniemy, a tego nie chcemy. Mecz Hiszpanii z Belgią dziś o 21:00 w Los Angeles.
1: O czym informował Państwa Michał Waszkiewicz.

0: Halo, halo, zapraszam na info pogodowe. 12 stopni już tej nocy. Jutro, no czy cieplej? Nie sądzę. 20 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. W temacie deszczu również niewiele się zmieni. Niedziela stricte deszczowa, chłodniejsza, bo 18 stopni. Towarzyszyć nam będzie również wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Mimo że poniedziałek cieplejszy, to synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu i burze.
1: Reklama.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Skoro już jesteśmy przy tych przypominajkach, to zapraszam również do podsyłania propozycji do programu Trendylista. Cały czas możecie to robić, bo też pytacie, gdzie możecie podesłać także dziubasy standardowo na naszego fanpage'a na fejsie, w wiadomości prywatnej lub też na naszego maila redakcja@trendradio.pl, chociaż no wydaje mi się, że szybciej na pewno będzie na naszym Facebooku i na pewno zobaczę.

0: Także zapraszam. Na 13 Roxy White 2115. Chciałam Ciebie więcej. Dzisiaj z 15.12 Sub Focus Elevate w remiksie DJ-a Aloka z 14, a na 11 Armin van Buuren Like a Child, tym razem z 12.
1: 13.

0: A tak by the way, powracając do wczorajszego dnia chodzenia inną drogą do pracy, to no muszę wam się przyznać, że poszłam nie wczoraj, ale dzisiaj inną drogą i no jakoś tak bardzo mi się to nie podobało. Chyba wolę chodzić taką, którą znam na pamięć, bo powiem wam szczerze, poszłam naokoło. Dość, że się spóźniłam trochę, no to na dodatek nie zahaczyłam o sklep, no i sobie pomyślałam, no to świetnie. Także dziubasy, chyba jednak, jeżeli mamy coś obcykane na 100%, to warto przy tym pozostać. 10. Aleksandra Stan i Fire z 8. Na 9. Ave Meet Me in the Dark z 10. A na 8. Kung Scareway ze 7.
1: 10. W dół.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania placu postojowego dla samochodów osobowych przy budynkach Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Na placu przewiduje się 92 miejsca postojowe, w tym 7 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Przepuszczalna nawierzchnia parkingu została wykonana z klinca, co umożliwia bezpośrednie przenikanie wody do gruntu. Na plac postojowy wjeżdża się z drogi wewnętrznej szpitala, natomiast wyjazd prowadzi na ulicę Sroczyńskiego. Cały plac postojowy o kształcie prostokąta został obramowany krawężnikami drogowymi, a od strony zachodniej i północnej dodatkowo nasyp umocniono murem oporowym, wykonanym z prefabrykatów żelbetowych. Wartość zakupionego materiału to ponad 200 tysięcy złotych. Centrum Usług Społecznych w Tarnowie zachęca pełnoletnich mieszkańców miasta do udziału w indywidualnych sesjach neurologopedycznych. To możliwość skorzystania z profesjonalnego wsparcia doświadczonego specjalisty i zadbania o sprawność komunikacji oraz funkcji poznawczych. Podczas spotkań neurologopeda przeprowadzi szczegółową diagnozę, pomoże określić przyczyny trudności z mową i komunikacją, a następnie dobierze odpowiednie metody terapii, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika. W ramach konsultacji prowadzone będą ćwiczenia wspierające poprawę mowy i umiejętności prowadzenia rozmowy, pamięci, koncentracji i uwagi, myślenia oraz orientacji, a także percepcji słuchowej, wzrokowej i czuciowej. Spotkania odbywać się będą u mieszkańca bez konieczności wychodzenia z domu. Koszt udziału w sesji wynosi 10 zł za spotkanie. Powiat Jasielski pozyskał 300 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przygotowanie miejsc doraźnego schronienia w budynku 2 Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. Umowę podpisano w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Zadanie to zostanie zrealizowane do końca października.
2: To dzieje się blisko Ciebie.
1: Gmina Zagórz podpisała umowę o dofinansowanie zadania pod nazwą Rozwój Zaplecza Kulturowego wraz z promocją walorów kulturowych MOW Sanok-Lesko z funduszy europejskich dla Podkarpacia. Głównym celem projektu jest tworzenie warunków do wzmacniania kapitału ludzkiego i społecznego w MOW Sanok-Lesko poprzez rozwój oferty kulturalnej w partnerskich gminach oraz wspieranie uczestnictwa mieszkańców w ich życiu kulturalnym. Zakres projektu obejmuje budowę i wyposażenie miejsko-gminnej biblioteki publicznej w Zagórzu wraz z nadzorem inwestorskim, prace konserwatorskie zabezpieczające ruiny murów obronnych dawnego zespołu klasztornego Karmelitów Bosych w Zagórzu, renowację zabytkowego XIX-wiecznego dworu rodziny Erlichów wraz z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury oraz wyposażenie Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej w Strachocinie. Wielu z nas nie wyobraża sobie wypoczynku bez wędrówek po lesie razem z naszym pupilem. Spacerując po lesie z psem, nie puszczajmy go luzem. Nasz domowy pupil to bliższy lub dalszy potomek jednego z najlepszych drapieżników – wilka, który wyposażył go w odpowiednie instynkty. Sama gonitwa puszczanego luzem psa, który instynktownie podejmuje pościg np. za zającem, może skończyć się śmiercią szaraka, wyjaśnia Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
3: Psy do lasu wolno wprowadzać, ale wyłącznie na smyczy. Dlatego, że chodzi o ten instynkt drapieżnika, bo pies w lesie może się zachować jak prawdziwy wilk i zaatakować na przykład jakiegoś zajączka, wiewiórkę czy sarenkę. Pies też wyczuwany przez leśne zwierzęta i jest odbierany jako zagrożenie. Ale pamiętajmy też o jednym, jeżeli jesteśmy na Podkarpaciu, w lasach zwłaszcza Beskidu czy w lasach Szczadów. Tam pies też powinien być pod stałą opieką, nie wolno go wypuszczać luzem. Znamy przypadki, że pies puszczony luzem do lasu już nie wrócił, został zagryziony przez wilki. Psy są również w menu wilczym i trzeba to brać pod uwagę.
1: Według prawa w lesie psa należy trzymać na smyczy. Za nieprzestrzeganie przepisu z artykułu 166 kodeksu wykroczeń grozi nam grzywna od 20 do nawet 5 tysięcy złotych. Tak drastyczne kary zdarzają się jednak stosunkowo rzadko. Zazwyczaj kończy się na pouczeniach. Jeśli dużo spacerujemy po lesie, możemy wyposażyć się w długą smycz, która da psu nieco więcej swobody, a nam wciąż pozwoli kontrolować zachowanie czworonoga.
0: Reklama. piwowarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. Trendy Radio.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Zapraszam na bezpłatne głosowanie, które odbywa się poprzez naszą stronę internetową trendradio.pl za pomocą łapek w górę lub w dół. To jest bardzo intuicyjne, także chyba tłumaczyć nie muszę, ale jak nie wiecie, to śmiało pytajcie. Siódema Shimza Fire Fire, dzisiaj ze czwartego, na szóstym Robin Schulz Better Times ze piąteczki, a na piątym James Hype i Serotonin, dzisiaj ze dziewiątego.
2: Siedem.

0: Ej, czemu ja sobie to robię? Zadaję sobie to pytanie. Obchodzimy, moi drodzy, Światowy Dzień Kebaba. Jeszcze dzień frytek. No nie, a ja jestem tak głodna, naprawdę. Dzisiaj muszę się przyznać, że no niestety nie poszalałam z jedzeniem. Także no teraz będzie mi chodził po głowie ten kebab. Wiem, że jeszcze dorwę, jak będę chciała. No i kurczę, będę teraz kminić, czy zjeść coś w miarę lekkiego na noc, czy się no właśnie opychać. Oto jest pytanie. Ale fryteczki, no moi drodzy, w sumie jest to ziemniak. Można sobie to tłumaczyć tak, nie? Dobra, dziubasy, jeżeli też wam się nie chce gotować, to wydaje mi się, że na wynos też warto coś sobie kupić. I odpoczywać przy dobrym serialu. Wieczór wymarzony. Na czwartym MK Zone ze trzeciego, na trzecim Cascade Mirgen z jedyneczki, a na drugim Lord Luxury i Colorado ze szóstego lecimy.
1: Cztery.
2: W dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: A ja zapraszam na podsumowanie. Wylot Maciej Skiba, wołam propozycję Dubs, Torture of the Heart, Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Na 20 Blanka, Dance to This. 19 Camel Fat, So Good. 18 Blair Moore, Sorry. 17 Męskie Granie Orkiestra, Nareszcie. 16 Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. 15 Sony Fodera, Let Me Be In Your Arms. 14 Nelly Furtado, Electric Circus. 13 Roxy, Chciałam Ciebie Więcej. 12 Subfocus, Elevate w remiksie. 11 Armin van Buuren, Like a Child. 10 Alexandra Stan Fire. 9 Ave, Meet Me in the Dark. 8 Kungs, Get Away. 7 Shimza, Fire Fire. 6 Robin Schulz, Better Times. 5 James Hype, Serotonin. Na 4 MK Zone. Na 3 Cascade, Meet Again. 2 Lord Luxury, Colorado. I zwycięża z miejsca 2 Boys Band, December 10 z hitem Infinity. 1, 2, 3. No to odliczamy w takim razie. Lecimy, no to klikam play.
2: 1.
0: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trump zapowiada atak na Iran, jeśli dojdzie do zamachu na jego życie. Pacjenci, lekarze i politycy czekają na decyzję w sprawie ochrony zdrowia. Zajrzymy też do kultowego gdyńskiego warzywniaka, który niebawem zniknie z mapy miasta. Paulina Nawrocka, zapraszam. Donald Trump wydał wojsku instrukcję zbombardowania Iranu na poziomie niewidzianym nigdy wcześniej, gdyby coś mu się stało w wyniku irańskiego zamachu. Poinformował o tym sam prezydent USA podczas wywiadu dla New York Post. Zaprzeczył przy tym doniesieniom, że Izrael ostrzegł go przed nowymi planami zamachu ze strony Irańczyków. Bezpieczeństwo prezydenta stało się przedmiotem dyskusji ze względu na decyzję Białego Domu, by wracając ze szczytu NATO w Ankarze, nie użył on przynajmniej w pierwszej części podróży nowego Air Force One, podarowanego przez Katar. Według m.in. New York Timesa stało się tak, bo nowa maszyna nie posiada takich samych środków ochronnych i przeciwrakietowych jak starsza wersja. Ministra zdrowia przedstawiła w tym tygodniu pakiet zmian, które mają poprawić działanie systemu, a już w przyszłym tygodniu odbędą się kolejne spotkania, które te propozycje mają omówić i doprecyzować. W najbliższy czwartek odbędzie się posiedzenie Komisji Trójstronnej do spraw zdrowia. Tym razem ministra zdrowia zapowiedziała swoją obecność na tym spotkaniu.
2: Z kolei we wtorek w Sejmie okrągły stół do spraw ochrony zdrowia organizuje Polska 2050. Postulaty partii wylicza Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
3: Bez tego nie będzie żadnej zmiany w ochronie zdrowia, jak nie będzie większego nacisku na podstawową opiekę zdrowotną, przekierowanie większej ilości zabiegów do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
2: Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproszenie na okrągły stół wystosowała do Ministerstwa Zdrowia oraz do wszystkich klubów parlamentarnych. Koalicjanci jednak do tej propozycji podchodzą sceptycznie.
4: Myślę, że Polki i Polacy dzisiaj już działań oczekują, a nie dalszych rozmów.
5: Szczebel rządowy to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
2: Mówili Krzysztof Paszek z PSL-u i Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
1: A informował Państwa o tym Maciej Kluczka. W wyniku reakcji chemicznej, do której doszło w basenie miejskim w Katalonii, w prowincji Tarragona, do szpitala trafiło 10 osób, w tym 5 nieletnich. 7 osobom została udzielona pomoc na miejscu. Służby ratownicze przeprowadziły ewakuację basenów i wyznaczyły strefę bezpieczeństwa. W związku ze zdarzeniem władze gminy poleciły mieszkańcom pozostanie w domach oraz zamknięcie drzwi i okien. Kultowe miejsce, z którego korzystały całe pokolenia mieszkańców, znika z krajobrazu Gdyni. Najstarsza w mieście budka z warzywami, prowadzona przez jedną rodzinę od połowy ubiegłego stulecia, zostanie zamknięta. Klienci protestują, ale właściciele tłumaczą, że to nie zła wola, ale starość zmusza ich do takiego kroku.
6: Gdynia ma 100 lat, a ten warzywniak?
7: Od 58 roku. Klientka mówiła, że kupuje u nas 60.

0: 10 stopni już tej nocy, jutro zdecydowanie cieplej, bo 20 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Jednak synoptycy przewidują opady deszczu, niedziela również kapryśna, z tego co widzę jeszcze chłodniejsza, 18 na termometrach. Deszczowo również w poniedziałek, synoptycy przewidują również lokalnie burze, ale będzie cieplej, bo na termometrach 24 stopnie. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Ja oczywiście życzę udanego weekendu, no miejmy nadzieję, że to wszystko przejdzie bokiem. Oby.
1: Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trend Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo.
2: Dzień dobry, wieczór, moi mili, witam was bardzo gorąco i serdecznie, z tej strony kłania się Marcin Rompej. Jak tam wam minął ten kolejny wakacyjny tydzień? Mam nadzieję, że dobrze, a nawet jeśli nie, to że chociaż teraz, pod koniec tego tygodnia, zabawicie się na całego przy disco hitach w Trendy Radio. Ja oczywiście niezmiennie będę tutaj razem z wami do samej północy i będę grał dla was najlepsze taneczne utwory. Zaczynamy od folk show Justyna Lubas, Korale. Zaczynamy disco hity.

Witam serdecznie wszystkich spóźnialskich, chociaż trudno tu mówić o spóźnianiu, kiedy po 21 jest jeszcze jasno. Uwielbiam ten czas. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę kocham ten okres, w którym naprawdę późno robi się ciemno. Co wy o tym sądzicie, to oczywiście dajcie znać koniecznie na naszym trendy radiowym Facebooku, a ja gram dalej. Barti teraz w Disco Hitach. Czekam na ciebie.

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
3: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.

No to teraz poproszę o obecność. Zgłoście się wszystkie kobiety, które obecnie słuchają disco hitów Trendy Radio. Mam nadzieję, że jesteście tutaj razem z nami. No i będziecie razem z nami do samego końca, czyli do północy. Moi drodzy, no to zagrajmy teraz coś dla naszych cudownych kobiet. Ze specjalną dedykacją dla wszystkich Trendy Radiowiczek. Blondie, Siła Kobiet.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejna fala upałów przechodzi przez zachodnią Europę. Polscy sadownicy w najgorszej sytuacji od lat. To nie zupa, to symbol, powiemy o projekcie ochrony tradycji rosołu w Polsce. Paulina Nawrocka, zapraszam. Do zachodniej Europy wracają upały. W 1/4 Francji obowiązywać będzie od jutra najwyższy czerwony alert pogodowy. W Paryżu temperatury przekroczą 35 stopni. We Włoszech nadchodzi trzecia fala upałów. Termometry wskażą tam nawet 45 stopni. Fale sprzyjają pożarom lasów. Z ogniem walczą m.in. strażacy we Francji. Julia Marion, dyrektor generalny do spraw bezpieczeństwa cywilnego i zarządzania kryzysowego.
2: Nous avons un début de saison feu de.
3: Ten sezon pożarów lasów rozpoczął się z wyjątkową intensywnością. Od początku roku odnotowaliśmy nieco ponad 8 tysięcy ognisk pożarów, a szacowana powierzchnia spalonych terenów przekroczyła 25 tysięcy hektarów. To mniej więcej dwa razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
1: W Hiszpanii w pożarach w południowo-wschodniej części kraju zginęło co najmniej 11 osób. Los 19 jest nieznany. Większość ofiar to prawdopodobnie zagraniczni turyści. Komisja Europejska wysłała prawie 800 strażaków z 14 krajów, by pomogli nie tylko we Francji i Hiszpanii, ale też w Grecji, Włoszech, Portugalii i na Cyprze. Polscy sadownicy są w trudnej sytuacji i to od wczesnej wiosny. Liczba i częstotliwość negatywnych zdarzeń pogodowych jest nienotowana od lat, mówi prezes Związku Sadowników i przewodniczący Sejmowej Komisji Rozwoju Wsi Mirosław Maliszewski.
4: Najpierw mieliśmy przymrozki wczesnowiosenne, które uszkodziły wiele gatunków. One spowodowały chyba największe straty. Później mieliśmy suszę, później upały katastrofalne. No i w tej chwili mamy do czynienia w wielu miejscach w Polsce z gradami, które mają zjawisko oczywiście lokalne, ale w przypadku dotknięcia danej uprawy, danego gospodarstwa wyrządzają oczywiście ogromne szkody.
1: W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi niektórzy sadownicy stracili nawet cały tegoroczny plon. To przekłada się na wyższe ceny owoców w sklepach. Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad formami pomocy. Wniosek o wsparcie sadowników został wysłany też do Komisji Europejskiej. Policja rozbiła gang handlujący nielegalnymi suplementami i lekami. Zatrzymano 12 osób podejrzanych o ich masową produkcję i internetową sprzedaż. W ciągu 2 lat grupa wysłała ponad 15 tysięcy paczek o wartości ponad 15 milionów złotych. Substancje pochodziły z nielegalnego laboratorium, były też przemycane z Azji. Pierwsze 4 osoby trafiły do aresztu. Zapach palonej cebuli, lubczyku i wywaru rosół to jedna z najbardziej rozpoznawalnych potraw polskiej kuchni. Muzeum w Wilanowie chce wpisać tradycję tej zupy na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To nie tylko zupa, a symbol, mówi Norbert Sokołowski, szef kuchni i rekonstruktor kulinarny.
5: Naprawdę rosół, jak spojrzymy, on jest w każdej książce jako jedna taka z pierwszych zup. Był bardzo ważny w XVII, XVIII, w XXI wieku. Wszyscy go znamy. Wszystkim nam się kojarzy z domem, z mamą, z babcią. Jest to bardzo taka zupa rodzinna. Spotykam się właściwie z nią na wszystkich przyjęciach rodzinnych.
1: Zdaniem inicjatorów projektu w przyszłości tradycja rosołu w Polsce mogłaby trafić na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

0: Weekend będzie słoneczny tylko dla mieszkańców zachodniej połowy kraju. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu. W dzień na termometrach zobaczymy od 18 stopni na północno-wschodnich krańcach do 24 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

Sezon koncertowy cały czas trwa, więc mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy w naszych stronach. W zeszłym tygodniu byliśmy w Będzie Myślu i naprawdę zagraliśmy cudowny koncert. Mimo ulewy, mimo tego, że już naprawdę padało bardzo, bardzo mocno, zostaliście z nami do końca, za co ogromnie chciałbym podziękować, ale również byliśmy w Dukli. W Dukli też był ogień. Dziękuję wam z całego serduszka. No to teraz w takim razie dla wszystkich trendy słuchaczy coś od mojego zespołu. Rompej, moi drodzy, a gdyby tak...

Teraz w Disco Hitach pojawi się postać, z którą mam naprawdę całkiem ciekawą anegdotę i pozwólcie, że wam ją opowiem, bo w sumie nie jest w żaden sposób szkodliwa. Już za chwilę usłyszycie piosenkę, do której przyłożył się po części Midix. Pozdrawiamy cię, Radku, serdecznie. Może w sumie udałoby się nawet Radka zaprosić na poprowadzenie wspólne Disco Hitów Trend Radio. Zobaczę, co się da z tym zrobić. W każdym razie graliśmy w zeszłym roku pod koniec wakacji właśnie z Midixem koncert wspólny na jednej scenie i później rozpętała się naprawdę ogromna ulewa. Było takie miejsce, był taki namiot cateringowy, do którego trzeba było delikatnie zejść z trawiastego wzgórza i ogólnie wszyscy schowali się pod tym namiotem z uwagi na to, że lało naprawdę mocno, a wciąż trwały koncerty i chcieli je oglądać. No i Radek na widoku wszystkich dosłownie ludzi, ponieważ byli skierowani w stronę właśnie tego wzgórza, zanim była scena, zrobił piękny zjazd na plecach właśnie do tego namiotu w pełnym błocie. Pozdrawiam cię serdecznie, Midix, i zagrajmy teraz Midix i Justa. Nie mów nic.

No i co, połowa dzisiejszego wydania Disco Hitów już za nami. Ja cały czas z wami jestem. Przypominam, gramy do samej północy najlepsze taneczne utwory. I nie inaczej będzie teraz, moi mili. Mik teraz w Disco Hitach. Ja dla ciebie żyłem.

Do północy już bliżej jak dalej, ale spokojnie, ja jeszcze z wami jestem, ja jeszcze dla was gram. Mam nadzieję, że wy ze mną jesteście również. Dajcie znać koniecznie naszym trendy radiowym Facebooku, gdzie nas słuchacie. No i co? Gramy dalej. Wiwat teraz w disco hitach. Mówisz, że to ja.

co powiecie na trochę polskiego disco pod koniec? Tak właśnie zamierzam grać, także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca i pośpiewacie razem, bo nasz język troszkę nam w tym pomaga, żebyśmy wszyscy mogli wspólnie zaśpiewać. No to weźmy tak w takim razie kogoś, kto jest naprawdę znany przez niemalże wszystkich Polaków, czyli grupę Weekend, i zagrajmy ich utwór Wisienka już teraz w Disco Hitach.

Słuchajcie, północ już coraz bliżej jak dalej. Tego myślę, że doskonale sobie zdajecie z tego sprawę. Także jeżeli czujecie się jeszcze tacy, wiecie, niedotańczeni, jeżeli macie jeszcze zbyt dużo energii i macie wrażenie, że te disco hity mogą być troszkę za krótkie na to, żebyście tą całą energię zużyli, no to na wszelki wypadek dajcie już sobie od tego utworu wszystko do samego końca. Już teraz w disco hitach Jorgus, Nocy mi nie szkoda.

wakacje to oczywiście czas plenerów. Dajcie koniecznie znaka, gdzie wybieracie się na przykład w najbliższy weekend. Ja przykładowo zapraszam was w niedzielę do miejscowości Kopki nad Rzeszowem. To właśnie tam zagramy wspólnie z całym moim zespołem koncert. No to co? Lecimy dalej, moi drodzy. Mara i teraz w disco hitach. Mówili na nią słońce.

No i stało się, moi drodzy. Dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów w Trendy Radio. Z całego serca chciałbym wam podziękować. Mówił do was Marcin Rompej. Przypominam, słyszymy się w każdy piątek właśnie tutaj na antenie Disco Hitów w Trendy Radio. Zostawiam was dzisiaj z utworem Akcent. Prawdziwa miłość to ty. Także kochajcie się i śpijcie dobrze. Ale to dopiero oczywiście po tym utworze. Dobranoc!

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I share every little thing I own.